bo ty tak pięknie pachniesz. Kiedy przechodzisz pod oknem, śmiejesz się w głos, nie obchodzi cię to, czy ustoję, czy upadnę. Bo ty tak pięknie pachniesz. Kiedy przechodzisz pod oknem, śmiejesz się w głos, nie obchodzi cię to.

0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk. Kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią sprzed paru tygodni, wybieramy się znowu w odległe miejsca i cokolwiek egzotyczne. Chrześcijaństwo spotyka się z innymi kulturami. No i dzisiaj musimy wziąć się za bary z islamem. Ja przyznam Państwu, że kierowałem się na tą audycję już od dość dawna, a nie jest to temat łatwy. Nie jest łatwo znaleźć ekspertów, którzy chcieliby i potrafili na ten temat rozmawiać. Wraz ze mną są dzisiaj w studiu moi Państwa goście. Pan dr Bartłomiej Grysa, arabista, redaktor dwumiesięcznika ewangelizacyjnego Miłujcie się. Witam Pana.
2: Witam serdecznie.
1: Oraz dr Tomasz Korczyński, socjolog, ekspert badający zjawisko prześladowania chrześcijan na świecie. Witam.
3: Dzień dobry.
1: Islam. Odpalają nam się w głowach takie stereotypy, takie światełka. Widzimy pod hasłem islam i chrześcijaństwo na ogół dwa stereotypy. Krucjaty i ewentualnie to, co się dzisiaj dzieje w Syrii, gdzieś na pograniczu Syrii, Iraku, w Iranie. Ja chciałbym już na samym początku naszej rozmowy o tych wzajemnych kontaktach Kościoła, chrześcijaństwa w ogóle i islamu, rozbić ten stereotyp, tak? Bo przecież islam jest znacznie starszy niż wyprawy krzyżowe. Ja kiedyś, rozmawiając przy zupełnie innej okazji, pokazałem taką mapę, tak? Mapę północnej Afryki. Zwróćcie uwagę, te wszystkie kraje, które tam są, Egipt, Libia, Tunezja, wszystkie, bez wyjątku, w tej chwili arabskie i prawie w 100% muzułmańskie, były 1500 lat temu prawie w 100% chrześcijańskie. W czasach, kiedy tutaj między Bugiem i Odrą Nysą wilki wyły, biegając po drzewach niemalże, tam tętniło chrześcijańskie życie. Ono zniknęło, wyparowało, zniknęło prawie bez śladu. Tak? I myślę, że rozmowę o wzajemnych relacjach między islamem a chrześcijaństwem trzeba chyba zacząć od tamtej, cokolwiek zapomnianej epoki.
2: Tak, ono tak nie zniknęło oczywiście od razu, ale faktycznie, islam po prostu przyszedł jako religia wojny. Po prostu wszedł w tą część świata, którą teologia muzułmańska nazywa Dar al-Harb, czyli ziemia wojny, z tej części, która jest nazywana Dar al-Islam, czyli ziemia islamu. I ziemia wojny to jest ziemia, na której trzeba prowadzić dżihad fi sabilillah, czyli dżihad na drodze Allaha. I aż do po prostu uczynienia z danej ziemi, tak to parafrazując, dopóty będziemy budować islam, aż kamień na kamieniu się nie ostanie. No, parafrazując, prawda, inne słynne powiedzenie. Tak to się działo. Oczywiście to chrześcijaństwo łacińskie w Afryce Północnej, czyli mniej więcej od tej dzisiejszej Tunezji na zachód, czy od Libii, terenu Libii, ono zanikało stopniowo, jeszcze nawet do XVI wieku jakieś tam pozostały jakieś tam niedobitki, ale przecież tam były setki biskupstw. Nie? To naprawdę było kwitnące chrześcijaństwo, które jeszcze zmierzało się również ze wpływami monofizyckimi, czy mijafizyckimi z Bliskiego Wschodu w pewnym momencie. Tam oczywiście też inne herezje się przetaczały przez te tereny i tak dalej. No i islam przyszedł jako takie naprawdę uderzenie we wszystkich w zasadzie tam. Ale też opieranie się islamizacji było długie. Bo ile Bliski Wschód się bardzo szybko islamizował, o tyle Berberowie, jednak Afryka Północna, około 60 lat powstrzymali ekspansję islamu.
3: No już bili się też i Koptowie, bili się też Asyryjczycy. Syryjczycy byli w tej lepszej sytuacji, bo mieli góry, potrafili się, bo my mamy takie wyobrażenie, że chrześcijanie byli prowadzeni na rzeź jak owce. To też nie do końca tak było. Dzisiaj rzeczywiście w tym zderzeniu z islamem nie istnieją te milicje chrześcijańskie, ale wówczas istniał ruch oporu, ale Kościół był rzeczywiście potężny i kulturowo, i cywilizacyjnie, i populacyjnie, demograficznie. Tak naprawdę to uderzenie islamu, to w moim takim przekonaniu, to był taki Boży pejcz, który uderzył w ten samozadowolony i syty Kościół, ten zielony Kościół. Afryki Północnej.
1: To jest VII, VIII wiek, prawda? Mówimy o tych stuleciach, no cokolwiek zapomnianych.
3: Od samego początku islamu, bo właściwie islam od samego początku był ekspansyjny i militarny. To nie jest tak, że tu nagle się coś zmieniło.
1: A no właśnie, bo bardzo często w różnych dyskusjach internetowych, tak na forach, ale także w dyskusjach publicznych, w telewizji, w różnych poczytnych tygodnikach, miesięcznikach, spotykamy się z takimi opiniami, że islam jest religią pokoju, tak? Każda sura islamu rozpoczyna się od tej inwokacji w imię Allaha, miłościwego, litościwego. I że tak naprawdę ten wojujący islam to są późniejsze błędy i wypaczenie. Ja nawet spotkałem się z taką, no cokolwiek ekstrawagancką tezą, że wojowniczości muzułmanie nauczyli się od chrześcijan, tak? Że to chrześcijanie, próbując ich nawracać krzyżem, ich nauczyli wojowniczości. W takim razie chciałoby się zadać pytanie, cóż znaczą słowa, jak słuchacze, zwłaszcza niektórzy wiedzą dość dobrze, zajmuję się także historią sztuk walki, europejskich sztuk walki i kontaktów ze wschodem. Na bardzo wielu mieczach, szablach arabskich, perskich jest taki napis: nie ma rycerza równego Alemu, nie ma miecza równego Zulfikarowi. Cóż on oznacza i jak on się łączy z tą wizją pokojowego, początkowo, pierwotnie islamu?
2: To znaczy, nie znam tak dobrze historii wytwarzania mieczy w islamie, ale nawiązując w ogóle do wyrazu miecz, czyli sejf w języku arabskim, są takie dwa imiona popularne ostatnio w świecie arabskim. Jedno to jest Sejfuddin, czyli miecz religii, a drugie to jest Sejful Islam, czyli miecz islamu. Jeden z synów bodajże Kaddafiego miał tak na imię. Więc to pokazuje, że ta bynajmniej nie jest to miecz używany w celach kuchennych, więc rzecz jasna, po prostu zresztą za rok będziemy obchodzić Holokaust chrześcijan, setną rocznicę Holokaustu, genocydu chrześcijan na terenie Imperium Osmańskiego. I ten okres czasu przez Asyryjczyków w języku syroaramejskim został nazwany sejfu, czyli podobnie jak ten arabski wyraz sejf, czyli miecz, dlatego że najczęściej chrześcijan mordowano po prostu mieczem, tak, w tym okresie. I to cały czas, jak się relacje tutaj są przekazywane, to na przykład jest taki dziennik libańskiego seminarzysty z tego okresu, Karabaszego, który mówi, że cały czas tam się pojawia taki refren, że bez miłosierdzia, bez litości byli mordowani. Tak? No jeżeli, gdzie to jest ten Allah miłosierny, litościwy? No, on jest miłosierny, litościwy dla muzułmanów. To tak, tych, którzy walczą na jego drodze i prowadzą dżihad, ale...
3: Mimo tego, że Mahomet był wojownikiem, dlatego że islam jest religią wojowniczą. Nieustannie przejawia się ten wątek dżihadu, prowadzenia świętej wojny, tłumaczony mylnie często w naszym świecie zachodu. To jest taki mit i stereotyp, że to jest wewnętrzne zmaganie się z własnymi niedomaganiami, problemami, grzechami. Nie, to jest wyraźnie...
1: Taka walka duchowa.
3: Walka duchowa.
1: Jak pustelnicy chrześcijańscy tak, tak.
3: Nie,
1: ją prowadzą.
3: Nie. To tak samo jak jest wypaczony obraz męczennika w świecie tak naszym, poprzez nasze męczeństwo, tak, męczennika, który oddaje życie za wiarę. Tutaj w świecie islamu męczennik ma
1: określony zadanie.
3: To jest wojownik, który ginie w świętym dżihadzie. I to jest, myślę, sedno sprawy, dlatego że w Koranie nie ma wejścia do nieba z automatu, tylko oczywiście ze względu na uczynki, dobre bądź złe, co gdzieś możemy sobie wyobrazić w naszej cywilizacji religijnej. Natomiast jest jeden wymiar, kiedy możemy natychmiast wejść do nieba. To jest właśnie utrata życia w wojnie, w obronie świętej religii, gdzie masz automatycznie możliwość wejścia do raju, otrzymania dziewic 72 i życie razem z winem, śpiewem w raju. Takim dosyć, powiedział, prostym w przekazie, znaczy bardzo zmysłowym, z erotyzmem, z takimi zaspokajaniem takich potrzeb podstawowych. I tutaj wielu młodych ludzi idzie na to, dlatego że każdy muzułmanin do końca życia nie wie, czy pójdzie do nieba, czy pójdzie do piekła.
1: A tutaj ma zagwarantowane.
2: Sam Mahomet nie był tego pewien.
3: Tak.
1: Nie był pewien swojego zbawienia?
2: Tak, nie był do końca życia pewien. Tak. Są hadisy, które mówią o jego rozterkach też w związku z tym, ale też bardzo ciekawy jest taki hadis opublikowany też

0: sposób taki desperacki w te akty samobójcze. Także to nie jest żadna aspiracja, że ktoś się wysadza w tłumie cywilów izraelskich, jeśli mówimy o Palestyńczykach na przykład, tylko to jest akt desperacji de facto.
1: Tak, to jest zagwarantowanie nieba, to jest szczęście. My nie zdajemy sobie z tego sprawy, w jakich cierpieniach i męczeniach żyją na co dzień muzułmanie, którzy cały czas mają te dylematy, którzy muszą rytualizować każdy moment swojego życia, odmawiać modlitwy i to wszystko może pójść na marne, dlatego że oni w momencie spotkania podczas sądu ostatecznego zawsze ta karząca ręka Allaha może ich wrzucić do gorącego pieca ognia i nie, do końca nie wiedzą, no wyobraźmy sobie taką sytuację, tak? Ta wolność ewangeliczna, wolność wedle przykazań oczywiście pewnych zasad w chrześcijaństwie i to więzienie. No, to jest na pewno dobra oferta, jeżeli chodzi o udział w świętym dżihadzie i dlatego niestety tak wielu młodych ludzi, również z Unii Europejskiej, z krajów Unii Europejskiej, muzułmanów, wyjeżdża na dżihad do Syrii, do Iraku. To jest naprawdę
0: około 300-500 bodajże muzułmanów francuskich w tej chwili walczy w szeregach
2: państwa islamskiego.
1: Tak, niemieckich, austriackich.
2: Zanim zaczniemy mówić o Francuzach walczących pod zielonym sztandarem, chciałbym jeszcze wrócić do tych początków, tych pierwszych wojen, które wyznawcy Allaha, prowadzeni przez proroka Mahometa, toczyli. Czyta się często w różnych opracowaniach i teza ta znajduje potwierdzenie w tekstach najważniejszych, czyli w Koranie i w opracowaniach, że pośród różnych religii, z jakimi muzułmanie się spotykali, dwie są traktowane nieco ulgowo, czyli chrześcijaństwo i religia judaistyczna. Tam jeszcze Sabejczycy, tak. Dość tajemniczy, są wymieniani. Czyli na czym to ulgowe traktowanie chrześcijan polega?
0: To znaczy w ogóle Mahomet miał styczność tylko z tymi grupami, czyli bezpośrednio miał styczność i z chrześcijanami, i z Żydami, ponieważ około 10% mieszkańców Arabii, Półwyspu Arabskiego za czasów Mahometa to byli chrześcijanie, około 1% Żydzi, ale Żydzi akurat w ogóle, mimo tego, że było ich tak mało, mieli dosyć ważny wpływ, to byli w ogóle inaczej, to byli Arabowie wyznający judaizm i dosyć mieli taki wpływ na wychowanie dzieci, na przykład z rodzin pogańskich, arabskich. Sabejczycy to jest odpowiednik Mandejczyków, takiej grupy gnostyckiej, która do dzisiaj istnieje. W zasadzie wraz z tą wojną w Iraku ich obecność 2000-letnia praktycznie w Iraku się skończyła. Jej większość wyemigrowała w tej chwili chyba do Niemiec, głównie do Szwecji też. Poza tym on nie miał pojęcia, tak?
2: Znał pogan, tak?
0: Tak, ale no...
2: Znał swoich pogan, rodaków.
0: Rodaków, ale nie znał tego środowiska pogańskiego w sensie religii takich jak buddyzm, hinduizm, tak, szintoizm, to było mu zupełnie obce. Nawet zoroastrianizm gdzieś tam, mimo tego, że się przewijają legendy i na przykład ta legenda właśnie na nocnej podróży Mahometa jest wzięta prawdopodobnie z przekazów zoroastryjskich. To jednak zoroastrianizm gdzieś tam bardzo, bardzo w niewielki sposób. No ale na czym ta ulgowość polegała? Na tym, że oni byli monoteistami, zakwalifikowani jako monoteiści, no to można im było dać do wyboru islam, albo płacić dżizję, czyli podatek rujnujący w zasadzie was, albo wynosić się, albo śmierć. I teraz w zależności od tego, który władca jak interpretował, które wersety Koranu brał pod uwagę, to stosował albo wyrzynanie po prostu swoich poddanych niemuzułmańskich, albo ściągał z nich haracz, albo zmuszał ich do ucieczki.
2: Czyli mamy różne podejście do chrześcijan w zależności od interpretacji księgi. I tutaj znowu pojawia się sprawa cokolwiek ważna. Interpretacja księgi. Kto się tym zajmuje w islamie?
0: Interpretacją księgi zajmują się mufassirun, czyli komentatorzy, pierwsi komentatorzy, tacy najważniejsi, tacy jak Ibn Kathir, At-Tabari, też jeden z ważniejszych historyków muzułmańskich, Al-Jalalain, czwartego, szczerze powiedziawszy, teraz nie pomnę, ale jest taka, powiedzmy, czwórca najważniejsza i oczywiście jest cała grupa innych i oni potworzyli całą serię tafsirów, czyli komentarzy do Koranu. Każdy werset, czy każda część, mała czasami wersetu, jest komentowana i w ten sposób po prostu muzułmanin ma określone ramy, jak powinien dany werset rozumieć i one naprawdę nie wykraczają poza myślenie, że my jesteśmy narodem wybranym, my muzułmanie, reszta niewierni, trzeba nawracać, a jak nie, to po prostu bić i zabijać.
1: Tak mniej więcej,
0: bardzo skrótowo to wynika, to jest oczywiście cała nauka związana z tafsirami.
1: Bo jest co interpretować, dlatego że musimy pamiętać, że istnieją różne okresy pisania Koranu i możemy znaleźć tam nawoływania do pokoju, jak i do zabijania, do traktowania ulgowo tych poddanych, żeby płacili dimmi, tak?

0: żeby płacili dżizję, ale też takich, żeby ich w ogóle pozbawiać własności i wypędzać tak z domu, w zależności od tego...
1: Czy wersety powstały w Mekce, czy powstały w Medynie. De facto chodzi o ten podział. Koran bardzo wyraźnie pokazuje sury mekkańskie, tolerancyjne, my jesteśmy w mniejszości, więc musimy...
0: To jest ważne, dlatego, że...
1: być grzeczni, medyńskie, jesteśmy już
0: w sile potęgą, możemy wrócić
1: możemy
0: na miecza.
1: Bić niewiernego.
0: Dokładnie. O.
2: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
3: Historia Kościoła.
2: I wracamy ponownie. Przypominam, dzisiaj rozmawiamy o temacie bardzo trudnym, temacie bardzo ważnym również w dzisiejszych czasach, a może okaże się, że w przyszłości będzie jeszcze ważniejszy, chociaż korzeniami sięga 16 stuleci w przeszłość. Moimi Państwa gośćmi są dr Bartłomiej Grysa i dr Tomasz Korczyński. Przeszliśmy już przez te pierwsze wieki islamu. Trochę rozbiliśmy, mam nadzieję, mit pokojowej religii, która właśnie nie bardzo wiadomo, jak zajęła północną Afrykę, nie bardzo wiadomo, jak zajęła tak zwany Bliski Wschód, kraje, które były przez kilkaset lat krajami chrześcijańskimi i to, można powiedzieć, były kolebką chrześcijaństwa.
1: Dokładnie.
2: Prawda? Największe szkoły katechetyczne były właśnie tam. Aleksandria, Antiochia.
0: Wszystko
2: zniknęło. No, ale mamy kolejny mit. Istnieje pokojowy, tolerancyjny islam, potężny od słupów Heraklesa, czyli od Gibraltaru, gdzieś hen do Indii. Kwitnie kultura, kwitnie wielka, wspaniała cywilizacja i wpada w to wszystko w XI wieku banda zakutych w kolczugi barbarzyńców, którzy, jak pisała o tym Anna Komnena, śmierdzący, brudni, wielcy, ale mieli jedną zaletę. Kiedy się już rozpędzili na polu bitwy, w szarży, nikt nie potrafił ich zatrzymać. Czyli wyprawy krzyżowe.
1: No właśnie, no oczywiście, odwracanie kota ogonem, tak? Jednym słowem rzecz ujmując, czy raczej kilkoma. Musimy mieć na uwadze to, że symbol świata zachodniego, łacińskiego, Bazylika Świętego Piotra, Konfesja Świętego Piotra została złupiona przez muzułmanów w IX wieku, proszę Państwa. I no, dzięki temu, że Rzymianie odbili jednak Rzym z rąk muzułmanów, Rzym dalej nie jest skupiskiem, póki co przynajmniej, i mam nadzieję, że tak dalej będzie, nie jest jakimś skupiskiem samych meczetów, chociaż tam zakusy cały czas są, chyba żeby jakiś meczet budować, ale także były takie realne po prostu ataki, sukcesem odnoszone. Było tego znacznie więcej, przecież zdobycie Hiszpanii, wyrzucenie całego chrześcijaństwa łacińskiego z Afryki Północnej. Także jeżeli mówimy tylko o tym świecie łacińskim, gdzie się narodziły krucjaty, to świat łaciński miał wystarczająco dużo motywów, żeby odegrać się, że tak powiem, za te wydarzenia, ale mimo tego ta idea wojny sprawiedliwej, która doprowadziła do pierwszych krucjat, ona się kształtowała ponad 2,5 stulecia. Przecież to nie było tak, że od razu, prawda? Już w IX wieku Huzia, jedziemy na Saracenów. Tylko to jednak to się przez dłuższy okres czasu kształtowało i pierwsze krucjaty były już takim bezpośrednim odzewem na to, co dokonali Turcy, Turcy Seldżuccy w Jerozolimie. Rzeź 3000 chrześcijan, mieszkańców Jerozolimy w ogóle. I
0: złupienie grobu pańskiego.
1: Tak, to już był taki, no i oczywiście też wołanie Bizancjum. Bizancjum schowało dumę do kieszeni i zwróciło się jednak do papiestwa o pomoc po prostu i wtedy
0: tym motorem napędzającym nie była wcale chęć ekspansji, jak się przedstawiało to w latach komunizmu, w walce właśnie z papiestwem, prawda, bo to był świetny bicz na papiestwo i na papieża i na kościół katolicki właśnie o krucjatach. Ten mit komuniści utrzymywali. Wcale nie chęć ekspansji, tylko po pierwsze obrony, po drugie to byli ludzie pobożni. To byli ludzie, którzy jechali tam z misją ratowania współbraci w Chrystusie. Dwa, odbicia grobu pańskiego, który jednak jest istotnym nie tylko symbolem, ale jestestwem, prawda, chrześcijan. Miejmy to na uwadze, dlatego że dzisiaj powiela się te błędne stereotypy. Gdzieś tam te wyprawy krzyżowe miały swoje oczywiście mroczne strony i ciemne strony, ale w porównaniu z tym, czego dokonywali nie tylko na obszarze chrześcijańskim, bo przecież trzeba pamiętać o tym, że muzułmanie pustoszyli też Persję, tą fantastyczną, cudowną tą cywilizację i ją złupili. Dzisiaj Tehran, czy w ogóle Iran jest krajem fundamentalistycznym, totalitarnym, powiedzmy sobie to wprost, a był kwitnącą kulturą. Tam, gdzie się to pojawia, ten element islamu, no nie można mówić o rozwoju, tylko raczej zwijaniu się cywilizacji, kultury.
2: No ale często właśnie jest w wielu książkach, w filmach, tak, bo wiemy, że dla szerokiej...
1: Królestwo niebieskie, tak.
2: Film jest tym źródłem podstawowej wiedzy. Jest przedstawiany taki obraz, że Arabowie, tu kultura wysoko rozwinięta, nauki medyczne, astronomia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast łacinnicy, tak, zwłaszcza ludzie z Europy Łacińskiej, niepiśmienni, przerażający i sami przerażeni światem, który ich otacza. No, z czego się bierze takie, taki stereotyp?
1: Ja może powiem tak, zacznijmy może od, na przykład od cyfr arabskich, tak. Cyfry arabskie z Indii przeniósł na świat arabski asyryjski biskup, który nazywał się Sawira Sebocht. Nie żadni muzułmanie tłumaczyli dzieła Arystotelesa pierwsi na arabski. To robili chrześcijanie. To robili chrześcijanie, tłumaczyli albo na język syriacki, zwany inaczej syro-aramejskim czy asyryjskim, albo bezpośrednio na język arabski. I oni tak naprawdę przywrócili pomniki cywilizacji greckiej chrześcijańskiemu zachodowi, przez świat arabski właśnie, przez język arabski. I kultura niestety muzułmańska ma to do siebie, że wszystko sobie próbuje przywłaszczać. Tak jest przez wieki, tak jest do dzisiaj.
0: Nawet elementy religijne są synkretyczne, nie zapominajmy o tym. Budowle, architektura, tak, tam no, zniosła. Kalka budowli bizantyjskich.
1: Trudno się dziwić, żeby...
2: Znaczy, myślę, tego bym akurat nie traktował jako jakiś szczególny zarzut, no bo w ogóle kultura ma to do siebie, że wchłania pewne elementy zastanem.
0: Tak, to jest to tworzone jako mit, że to jest wyprodukowane jako...
2: Myśl Allaha.
0: Nie.
1: Tak, ale w zasadzie kultura muzułmańska niczego nie wytworzyła nowego. Prawie niczego, bym powiedział. Poza poezją, przed muzułmańską. Też za to na przykład Taha Hussein, jeden z najsłynniejszych literatów egipskich, to no, prawie, że był posądzany za heretyka, jak powiedział w pewnym momencie, że to język arabski to najpierw się rozwijał do okresu islamu. Wtedy były wszystkie tematy dozwolone. Najbardziej oczywiście wino i kobiety. A potem, no, ponieważ islam uciął pewną tematykę, to nastąpiło zahamowanie rozwoju. W zasadzie zupełne ucięcie. Zresztą a propos tego wina też była taka ciekawa sytuacja, że w pierwszych wiekach właśnie islamu, kiedy na terenie jeszcze Iraku, Syrii było tysiące klasztorów. Poeci muzułmańscy przychodzili do klasztorów, ponieważ chrześcijanin miał prawo nakazane z góry, że musiał gościć takiego łobuza, no to tam siedzieli i pili wino klasztorne. I jest cała gałąź poezji nazwanych hamriyat, czyli poezje winne, które właśnie powstały pisane przez poetów muzułmańskich pod wpływem wina.
0: Zakazane przez oczywiście islam, o tym wiemy.
1: Oczywiście picie alkoholu, picie wina jest jak najbardziej...
0: Jest karane karami hudud, tak jak kradzież, tak jak gry hazardowe. Jest mnóstwo kar, które wyznaczają życie. To jest naprawdę, jak popatrzymy nawet dzisiaj, to jest przeniesienie tego świata źródłowego, koranicznego w świat nawet rzekomych demokracji pakistańskich na przykład. No, przecież prawo antybluźniercze doprowadza do kary śmierci wielu katolików, wielu chrześcijan i nie tylko zresztą, ateistów tak samo. W Arabii Saudyjskiej ścina się zgodnie z zasadami islamu przestępców, w Iranie akurat wiesza najczęściej. Natomiast istnieje kara śmierci za naprawdę błahostki. No ale pamiętajmy o tym, że Koran zabrania zmiany religii, bo nazywa to zawsze i wyłącznie apostazją, czyli odejściem od islamu. Za to grozi kara śmierci. Czy jest to muzułmanin, który żyje na pustyni, na Saharze, czy jest to muzułmanin, który żyje w Brukseli?
2: Myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek, do którego sobie wrócimy w dalszej części audycji, bo to się przekłada bezpośrednio na nasze czasy, na to, co się dzieje w tej chwili na świecie, ale jeszcze bym się zatrzymał przy tych wyprawach krzyżowych, bo to jest taki tygiel doświadczalny trochę wzajemnych kontaktów, relacji islamsko-chrześcijańskich. Po pierwszej wyprawie krzyżowej powstają państwa. Państwa, no takie trochę przypominające nieco współczesny Izrael, tak? W morzu władztw arabskich, muzułmańskich, nie tylko arabskich, też tureckich, wojownicy zakładają własne państwa i bronią je przez prawie 200 lat, aż do zupełnej zagłady. Ale to nie jest wojna trwająca 24 godziny na dobę. Tam są okresy pokoju, są okresy wzajemnego przenikania się kultur. Jak to wygląda?
1: I właśnie w tych państwach krzyżowcy dają prawa muzułmanom do ziemi. Znaczy, ci, którzy mieli jakieś tam tereny ziemi, to po prostu na zasadzie relacji, na zasadzie lenna, tak, po prostu...
2: Użytkowali tą ziemię
1: dalej i krzyżowcy naprawdę, oni nie przybyli na Bliski Wschód do Syrii, tworząc te państwa, żyjąc tam pokoleniami, żeby nawracać muzułmanów.
2: No właśnie, my tu mamy taki obraz. Zwłaszcza. Krucjaty były po to, żeby nawracać siłą.
1: Oczywiście, że swoim życiem, czy może nawet słowem, głosili Ewangelię, na pewno, ale nie było nawracania na siłę, bo to nawet właśnie to jest najciekawsze. O tym nawet wspominają historycy muzułmańscy. Między innymi Ibn Dżubejr, który oczywiście przeklinając krzyżowców, mówi, że na terenach zarządzanych przez krzyżowców muzułmanom żyje lepiej się lepiej niż pod panowaniem władców muzułmańskich, którzy po prostu raz stosowali takie przepisy, raz stosowali inne też przepisy podatkowe, a u krzyżowców było wiadomo, wszyscy byli traktowani równo.
2: I to się nie zmieniało.
1: Że niżej niż panowie, no, ale to się nie zmieniało. W związku z tym sytuacja była taka korzystniejsza, był pewien konstans. I to są no niestety badania, które są ukrywane, które nie widzą jakoś specjalnie światła dziennego, podobnie jak prześladowanie na terenie tak zwanej tolerancyjnej Andaluzji, która zawsze przedstawiana mit tolerancji i tak dalej. To Maimonides przecież, który jeden z najsłynniejszych filozofów żydowskich, był świadkiem rzezi Żydów w Granadzie, pisał, że to najgorsi władcy w ogóle, jacykolwiek byli w historii, to byli muzułmanie na terenie Hiszpanii.
0: Tylko jeszcze raz podkreślam, to są kwestie związane z źródłowym islamem, bo tak jak pan redaktor...
2: Co to znaczy tutaj, źródłowy
0: islam? To znaczy
2: islam?
0: Bezpośrednio docierający do Koranu, do Świętej Księgi, gdzie są nakazane zasady. Poza tym życie proroka jest wzorem i inspiracją dla także współczesnych dżihadystów.
1: Mahometanizm. Ja bym ten źródłowy islam w zasadzie nazwał mahometanizmem. Myślę, że nawet by ten termin trzeba było właśnie odkurzyć dzisiaj, dlatego, że w jakimś momencie przestano nazywać mahometanizm mahometanizmem, tylko zaczęto nazywać islamem. I, no, islam po arabsku oznacza poddanie. Poddanie się.
0: A nie
1: poddanie się
0: pokoju.
1: W znaczeniu militarnym, albo w znaczeniu poddanie się Bogu, czy Allahowi. Natomiast mahometanizm to jest termin, który jasno odnosi się do tego, że najważniejszą postacią w islamie tak naprawdę nie jest Allah, tylko Mahomet i naśladowanie w pełni jego sposobu życia, ubierania się, zapuszczania brody, a nie wąsów, noszenia takiej odzieży, a nie innej, zachowywania się w stosunku do kobiet i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zmierza w tym islamie źródłowym do tego, żeby w 100% naśladować Mahometa po prostu.
0: Więc... Historycy arabscy, tutaj pan doktor arabista posłuży się imionami, nazwiskami konkretnymi, natomiast już w IX wieku pisali o rzezi Żydów, których tych rzezi dokonał albo bezpośrednio Mahomet, albo jako świadek tej wielkiej rzezi, ponieważ dokonano wyrżnięcia całego plemienia.
1: To były konkretnie dwa plemiona, Banu Kurajza i Banu Kainuka z Medyny, ale także plemię żydowskie z Chajbar.
0: Właśnie.
1: I potem w zasadzie to był też koniec, początek końca Mahometa, ponieważ jedna z kobiet z tych plemion, która została wzięta do niewoli i przyjęła chyba nawet tak
0: nominalnie
1: islam, przygotowała zatrute pożywienie Mahometowi i prawdopodobnie to się przyczyniło do tego, że Mahomet w ogóle dosyć szybko, w ogóle niespodziewanie umarł. I nagle powstał w ogóle potem problem inny. No, co z tym islamem? I potem się pojawiły wojny odstępcze. Część plemion arabskich w ogóle odeszła od islamu. Potem była jakby taka rekonkwista w cudzysłowie. Odzyskiwano te plemiona dla islamu, ale właśnie tam w ogóle jest początek też konfliktu. De facto leży początek konfliktu muzułmańsko-żydowskiego. Właśnie
2: ukorzeni
1: islamu.
0: Związane oczywiście z pieniędzmi. Dlatego, że Mahomet był dłużnikiem.
1: No, czy Mahomet w ogóle był pazerny i zajmował się też, jednym z głównych jego źródeł utrzymania były napady na karawany. Kiedy się śledzi życiorys Mahometa, notabene, oj, bardzo by się przydało wydanie, myślę, polskie. Cały czas możemy bazować albo na źródłowym, albo na angielskim wydaniu Ibn Ishaqa. To jest życiorys, który został napisany około 120 lat po jego śmierci, co na owe czasy to dosyć okres jednak bliski. Krótki, kiedy jednak przekazy ustne były dosyć ważne. W tym życiorysie cały czas mamy, pojawia się taki termin razła. Napad na tą karawanę, napad na tamtą karawanę. No, założycie religii, a mamy cały czas mowę o napadach.
2: Znaczy, on najczęściej przedstawiany jest w takich popularnych publikatorach jako kupiec.
1: No tak,
2: ale to jest może trochę tak jak z bogiem Hermesem, bogiem w panteonie greckim, który był bogiem kupców i złodziei. zarazem, więc może zawód kupiecki, wikingowie też zajmowali się kupiectwem od czasu do czasu. A
1: jak no niego tak, ponieważ odziedziczył się bardzo duży majątek po swojej pierwszej żonie, po Hadidży. Zresztą mówi się, że gdzieś tam niektóre źródła podają, że prawdopodobnie jednak on do końca życia Hadidży był jej wierny i możliwe, że nawet oni wzięli ślub chrześcijański. Że Hadidża była chrześcijanką z kościoła tak zwanego nestoriańskiego. Nazwa jest nieszczęśliwa, ale jakoś tam utrwalona. I dopiero potem zaczęło mu, mówiąc kolokwialnie, odbijać i łącznie tam skończył na 24 żonach i nałożnicach. Prawdopodobnie było ich jeszcze więcej. Przynajmniej tak historia przekazuje.
0: Że prorok miał to prawo. W Koranie jest zapis o 4 żonach. To znaczy prorokowi można było więcej.
1: Bo to się wzięło z kolei z historii jego przybranego syna, ale to już bym odesłał słuchaczy do tej książki wspomnianej Jezus i Mahomet, bo ona też świetnie pokazuje, jakie on miał problemy z tymi kobietami. No wiadomo, że facet to i z jedną kobietą potrafi mieć problem, a jak ma już jednak to docieranie się tam gdzieś jest całe życie, nie?
0: A w końcu kobiety zgubiły i króla Salomona, jak pamiętamy.
2: No ale tamten był rekordzistą. Jedną rzecz tylko właśnie a propos kobiet Mahometa, jego problemów i w ogóle problemów Mahometan z kobietami. Jeden mój znajomy kiedyś tak mówił, no, wy wszyscy, którzy zazdrościcie muzułmanom 4 żon, pamiętajcie, że 4 żony to 4 teściowe. Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
3: Historia Kościoła.
2: I wracamy ponownie do naszej rozmowy o bardzo zawiłych, no i dość gwałtownych relacjach między Kościołem i w ogóle chrześcijaństwem, a islamem, religią, o której rozmawialiśmy w poprzednich częściach naszej audycji, która no, jest trochę inna, niż by ją niektórzy chcieli odmalować. Religia tolerancji, pokoju, tak, otwartości na inne wartości. Tutaj wspomniał pan doktor Korczyński, że wszystko zależało tak naprawdę od tego, kto w danym momencie sprawował władzę i jak on interpretował pisma. No właśnie, bo były przecież takie momenty w przeszłości, w średniowieczu, gdzie na niektórych obszarach ci chrześcijanie i wyznawcy Allaha jakoś ze sobą funkcjonowali. No tutaj wspominaliśmy Półwysep Iberyjski, postać chrześcijańskiego króla Alonsa X, który potrafił na swoim władztwie, w swoim królestwie, król Leonu i Kastylii, Alonso X El Sabio, jakoś połączyć, że ci chrześcijanie, Żydzi i muzułmanie no jednak nie podrzynali sobie gardeł, jednak funkcjonowali. Czyli były takie okresy. Da się żyć w zgodzie?
1: No, na jakąś krótką metę i na jakimś poziomie takim jednak dosyć takim powierzchownym, tak, a chociaż to jest cały czas taka beczka z prochem, bo ja taki, teraz mi się też przykład przypomina z Libanu. Jedna z wiosek, w której przez wieki mieszkały obok siebie rodziny muzułmańskie i chrześcijańskie i niby było wszystko w porządku, no tam były pewne napięcia, wiadomo, czasami małżeństwa gdzieś tam mieszane, no to też zawsze napięcia. No nagle po prostu przyszedł jakiś tam nakaz z zewnątrz do tych muzułmanów, czy jakiś kaznodzieja, przecież jak wy tutaj z niewiernymi daliście im szansę przejścia na islam, nie przyjęli? Wyrżnąć. I oni to zrobili. I to jest naprawdę takie niesamowite, że w takiej mentalności muzułmanina po prostu odgrywają role takie, tak ciemne jakieś strony potrafią odegrać w pewnym momencie, że naprawdę nie wiemy, co się może stać. I oczywiście im mniej on zna Koran, im mniej jest religijny, jeśli chodzi o islam, tym lepiej, tym większa szansa, że się będzie kierował sumieniem, edukacją, jakimiś zasadami wziętymi z naszej cywilizacji, judeo-chrześcijańskiej.
0: I też wspólnotą, którą tworzy z sąsiedzką, tak?
1: Bo jeżeli ci sąsiedzi są chrześcijanami, my
0: często mówimy, często szukamy w innych w islamie, a ja zawsze staram się ukierunkować ten wzrok przede wszystkim na siebie. To znaczy, im my jesteśmy lepszymi świadkami, tak? Im lepiej potrafimy rozmawiać i pokazujemy swoim życiem, że przywiązanie do wartości pewnych, tym jesteśmy lepszym pomostem porozumienia, tym trudniej chwycić za miecz, że tak to określę. Natomiast co do tej koegzystencji, to zawsze było na zasadzie zasadzie pewnych warunków, tak? Znaczy, jeżeli spełniamy pewne warunki. Dla mnie dżizja jest zawsze to utożsamiam z haraczem na zasadzie gangu, nazwijmy to gang religijny. Znaczy, ty możesz żyć i będziesz chroniony i moi przyjaciele koptowie mówią, przed kim mamy być chronieni? Przed nimi mamy być chronieni, tak? Przychodzę, jesteś nietykalny, ale to my cię nie dotykniemy, tak? Musisz zawsze być tą osobą, no, że obywatelem drugiej kategorii, tak? To znaczy, jest to dodatkowy podatek, bo oprócz tego płacone są podatki takie, jakie płacą muzułmanie. Więc to jest problem. I teraz zobaczmy ten współczesny kalifat. On właściwie się niczym nie różni od tych, które powstawały w średniowieczu, no bo mówimy o VII wieku, kiedy pojawia się islam i pierwsze kalifaty.
2: Padło słowo kalifat. Myślę, bardzo istotne dla naszych słuchaczy, żebyśmy rozwinęli, co ono oznacza, bo chyba jest kluczowe tak naprawdę dla zrozumienia islamu jako siły politycznej.
1: Ja może zacznę od tego, że w ogóle to nie jest wyraz arabski, żeby było śmieszniej.
2: A brzmi tak z arabska.
1: Nie, bo halifa pochodzi z języka syroaramejskiego. Halifo oznacza następca, zastępca. I w ogóle arabski, w ogóle nawet wyraz Koran, proszę państwa. Koran pochodzi z syryjskiego keriono, czyli lekcja czytana w kościele z pism apostołów czy z Ewangelii, z Pisma Świętego albo lektura, tak? Więc arabski w ogóle i język koraniczny, niby ten czysty arabski, on jest pełen zapożyczeń. Nawet w pierwszej surze już mamy zapożyczenia z innych języków. Więc kalifat właśnie tak etymologicznie patrząc to tak się przedstawia. Natomiast oczywiście w historii islamu kalifat był zawsze taką siłą napędową. Kalif zawsze miał dbać o to, żeby właśnie cały ten rewir pod jego panowaniem był w 100% muzułmański. A jeżeli zostali tam jacyś niemuzułmanie, to żeby płacili odpowiednio wielkie podatki i z tych podatków, żeby był finansowany dżihad na terenach poza kalifatem.
2: Ale czy to jest tak, że kalif jest kimś więcej niż król?
1: Tak. Kalif jest zastępcą, no można tak powiedzieć, zastępcą Boga, Allaha, następcą proroka. Zazwyczaj kalif jest z rodziny proroka. Czy
2: można powiedzieć, że jest cesarzem i papieżem w jednym?
1: Tak.
0: Tak, dlatego, że islam to nie tylko religia. Islam to totalność i cały
1: religia
0: świat.
1: I państwo.
0: To jest religia i państwo. W chrześcijaństwie jest rozdział pomiędzy kościołem a państwem, cokolwiek powiedzą libertyni, socjaliści i tak dalej. Istnieje rozdział wyraźny pomiędzy państwem a kościołem. W islamie tego nie ma. Islam to jest totalność, to jest całość. To jest i system prawa rodzinnego, prawa podatkowego, prawa sądowniczego, to jest ustalenie życia od rana do wieczora, według pewnych praktyk, według pewnych założeń. Właściwie, jeżeli jest się muzułmaninem, to nie ma się problemu z codziennością, dlatego że Koran wszystko wyjaśnia, w jaki sposób mam żyć, co robić i jak działać. I można powiedzieć, że jeżeli będę ślepo się temu poddawać, to moje życie będzie łatwiejsze. No, to jest pewne ułatwienie życiowe. Dlatego mamy taką wiedzę podręczną na co dzień. Jak mamy się zachowywać, co mówić, kiedy się modlić, ile razy mamy się modlić, co mamy jeść, czego mamy nie jeść, kiedy przestać jeść. Proste
1: życie. I dlatego nauka w islamie przestała się rozwijać i wracając do wcześniejszego pytania, w zasadzie dzięki temu, że tam chrześcijanie przez te 3 wieki po podboju muzułmańskim jeszcze mieli jakiś wpływ, to przekazali w szkołach prowadzonych przez filozofów chrześcijańskich. Znamy filozofa Al-Kindi muzułmańskiego, ale był też Abdul Masih Al-Kindi, który był chrześcijaninem. I była cała gałąź filozofii chrześcijańskiej, zresztą nie tylko filozofii. I oni tak naprawdę przekazali wiedzę pokoleniom muzułmańskim, ale potem to zaczęło umierać. Po prostu to wykończył ich Koran de facto. Muzułmanów wykańcza islam, powiedzmy sobie wprost. I po prostu, jeżeli nauka cała ogranicza się do Koranu, w Koranie jest wszystko, jest mowa o satelitach niby i o innych rzeczach, jakichś cudach nauki, które się próbuje znaleźć, to nie ma w ogóle o czym dyskutować. Nie ma możliwości też krytyki Koranu, bo Koran jest traktowany jako...
0: Wroczny.
1: Koran ziemski jest traktowany jako kopia Koranu niebiańskiego, niestworzonego.
2: No tutaj wielu libertynów, którzy być może słuchają teraz naszych słów, powie, że dokładnie to samo jest w chrześcijaństwie, tak?
1: Pismo Święte, Biblia jest traktowana jako natchniona przez kontekst autora piszącego, przez jego język, kontekst kulturowy i tak dalej. Czyli natchnienie biblijne jest rozumiane zupełnie inaczej. Natomiast natchnienie koraniczne to jest po prostu kopia, kalka. Oczywiście spojrzenie na Biblię też takie było. Literalne czasami jakieś obrazy, że szepczący Duch Święty słowo po słowie do ucha autora, ale to jednak no jest zupełnie inne, jest zupełnie inne podejście od strony takiej teologicznej, już tam nie wnikając w szczegóły, ale jeżeli w ogóle tak się spojrzy, to oczywiście po pierwsze język ten koraniczny wobec tego jest święty, czyli język arabski to jest ten język niebiański, Koran Allah, niestworzonego.
2: Allah mówi po arabsku.
1: Tak, Allah mówi po arabsku, w niej wszyscy będziemy mówić po arabsku i tak dalej. Więc no, z czymś takim jest trudno dyskutować i można jedynie się odnosić do takiego sumienia tego muzułmanina. Jeżeli u ciebie jest tak super, to dlaczego to wszystko tak leży po prostu, nie? Dlaczego PKB tych państw jest tak niskie? Dlaczego edukacja jest na poziomie bardzo niskim? Wzrasta analfabetyzm, ponad 50% w większości krajów muzułmańskich. Kobiety kompletnie niedouczone. No i wiele, wiele różnych zjawisk, które się wiążą.
2: No i tutaj właśnie. Pewien obraz muzułmanina i obraz tego, jak on patrzy na świat. Ja spotkałem się z taką ciekawą opinią, że muzułmanie wyjeżdżający z biednych krajów do zachodniej Europy za chlebem nie czują się tam jak wśród ludzi lepszych, ale jak wśród ludzi bogatszych. Że jest to ogromna różnica między nimi, a na przykład Polakami, którzy jadą gdzieś na zmywak do Wielkiej Brytanii, którzy czują się przede wszystkim gorsi od Brytyjczyków, dla których muszą pracować. A muzułmanin jadący do zachodniej Europy czuje się lepszy, tylko biedniejszy, ponieważ Allah w swojej niezmierzonej mądrości akurat dał skazanym na piekło jaurą pieniądze, ale może je odebrać w każdej chwili. Natomiast ja mam prawdziwą wiarę.
1: Bo muzułmanin wierzy, że przynależy do ummy, czyli do tej wspólnoty takiej wybranej. Oczywiście ten,
2: czy
1: który,
2: tu nie,
1: ten, który
2: nie
1: ma świadomość.
2: Siła właśnie tego, tej religii?
1: No też właśnie nie. Oczywiście, że jest w tym siła. Oczywiście to jest taka siła zwodnicza, bo o ile ktoś, dopóty jest ktoś akceptowany w tej ummie, dopóki się nie wychyli. Jak się wychyli i zacznie krytykować, zacznie włączać myślenie krytyczne, to już do widzenia. I to widać na przykład też po tej najsłynniejszej uczelni muzułmańskiej w Kairze, Al-Azhar. Tam też co rusz się pojawiają osoby, które zaczynają nawet nie, że chcą zostać chrześcijanami na przykład, tylko zaczynają krytykować jakiś aspekt islamu. Już od razu wyrzucani problemy z policją na przykład, więzienia.
0: Więc to też przenoszenie tego świata jest właściwie też kalką, można powiedzieć, u nas do świata europejskiego. Jeżeli sobie pomyślimy o dzielnicach Paryża, do których się już nie wchodzi, bo się policja boi, do dzielnic w Szwecji, do których policja nie wchodzi, bo się boi, do milicji szaria, która grasuje po Wiesbaden czy po Londynie, no to widzimy, że oni przenoszą ten swój świat, mały świat, biedny świat, do naszego bogatszego świata, czerpiąc oczywiście z naiwności giaurów, jak to pan redaktor określił, ponieważ dają pieniądze, więc dlaczego nie? Natomiast myślenie, mentalność jest ta sama. Czy to jest, tak jak powiedziałem, czy to jest Sahara, czy to jest Półwysep Arabski, jego pustynie, to tak naprawdę jest to islam, czy państwa islamu. Myślimy tutaj o świecie arabskim, bo oczywiście pamiętajmy o tym, że największym światem arabskim jest Indonezja. Przepraszam, muzułmańskim jest Indonezja. Mamy też Pakistan, mamy też Bangladesz, mamy też Indie. 130 milionów muzułmanów żyje w Indiach. Ten stereotyp Araba, muzułmanina też trzeba obalać, bo Arabem również są chrześcijanami, Arabami, tak? W Ziemi Świętej, czy na Bliskim Wschodzie.
2: Maronici na przykład.
0: Też inne grupy. W każdym razie ten światek jest przenoszony i do nas, natomiast Koran jest Koran. To jest prawo, które jest objawione, które jest święte i ono ma obowiązywać również w Brukseli, również w Paryżu, również w Londynie. I wara nam od tego. Nasze prawa europejskie, nasze powszechne deklaracje praw człowieka mają się nijak do tego. Nie ma prawa uniwersalnego. Prawo obowiązuje, to prawo i dobro niesione, niestety, powiedzmy sobie to szczerze, dotyczy tylko i wyłącznie wiernych, muzułmanów. Niewiernych nie trzeba.
1: Deklaracja praw człowieka w Sudanie została przetłumaczona jako deklaracja praw muzułmanina. Także no, człowiek jest o tyle człowiekiem w islamie, w zasadzie tym islamie takim tradycyjnym, o ile jest muzułmaninem.
0: Najlepiej mężczyzną.
1: Reszta jest no, niewierny, na przykład według klasyfikacji Sistaniego, takiego jednego z bardziej słynnych kleryków muzułmańskich, jest traktowany na równi z odchodami zwierząt, i ze świniami, z innymi tam mało przyjemnymi.
0: A Sistani przypomnę, jest bardzo znanym jako ten mit, który się rozpowszechnia jako umiarkowany muzułmanin.
1: Tak, jako tak zwany tak, umiarkowany muzułmanin.
0: Tolerancyjny, otwarty, światły.
1: Jeżeli umiarkowany, to mówi to...
2: No i tutaj doszliśmy do dość ważnego pytania, które chciałem pod koniec naszej audycji zadać. Padło hasło prawa człowieka, deklaracja praw człowieka. To jest wykwit no, rewolucji francuskiej, encyklopedyzmu, pewnego myślenia epoki zwanej, nie wiem dlaczego, wciąż jeszcze oświeceniem. No, no jest to pewien model cywilizacyjny, kontrkulturowy, który w jakiś sposób podkopał fundamenty chrześcijańskie w naszej części świata. Ja niejednokrotnie rozmawiając z entuzjastami tego modelu, starałem się im powiedzieć, słuchajcie, ale przecież natura boi się próżni. Jeżeli my stwierdzimy, że wszystko jest względne, że jedyne prawa, jakie obowiązują, to są prawa człowieka. A skąd one się biorą? Z tak zwanej umowy społecznej. A co to jest? To jest garść słomy na wietrze. Tak? W każdej chwili możemy tę umowę zmienić. Coś, co dzisiaj jest prawem, jutro już prawem nie będzie. No, że kładziemy głowę pod topór, bo muzułmanie tu po prostu wejdą ze swoim prawem, które nie wynika z umowy społecznej, tylko wynika z księgi,
1: z tego,
2: którą
1: co im objawił Allah.
2: Sam Allah napisał i tam nie można zmienić ani jednej kropki. I po prostu wprowadzą tutaj swoje prawo i nie będą się na nic oglądać. No i słyszę z drugiej strony taki kontrargument, który dałoby się skompresować do krótkiego zdania. Ta sama trucizna, ten sam jad, który zatruł chrześcijaństwo, zatruje też islam. Ta sama trucizna nas obroni, tak? Co panowie znający i historię islamu, i teraźniejszość na to? Obroni czy nie obroni?
1: No oczywiście, że nie obroni, bo po pierwsze, no, jeśli chodzi o tą truciznę, która zatruła świat chrześcijański zachodni, no, widać, że demokracja bez wartości, bez odniesienia się do Boga po prostu i do zasad, które ustanowił Bóg suwerennie, przez Ewangelię, przez Kościół też, jest po prostu, obraca się w totalitaryzm. Żyjemy teraz w czasach, gdzie to się zaczyna dziać. Już zaczynamy to obserwować bardzo, bardzo wyraźnie. I w islamie problem jest innego typu. Tam po prostu ten Bóg islamu jest zupełnie poza wszystkimi prawami. On ustala jakieś prawa dla człowieka, zostawia go w takiej fatalistycznej zupełnie pozycji, ale sam jest jednym z najlepszych, z najlepiej knujących podstępy, jedno z określeń i tak dalej. Wiele takich, które są tak naprawdę wymierzone w człowieka, przeciwko niemu, czyli jest takim ścigającym Bogiem. W Koranie w żadnym miejscu Allah nie występuje w niebie, za to występuje w piekle, żeby pilnować mąk tam, które niewierni, że tak powiem, odbywają. Więc to jest, znaczy islam zmusza nas do stanięcia w tej pozycji religijnej. Właśnie jeżeli właśnie, no, to co pan redaktor wspomniał, jeżeli odniesiemy się do tej deklaracji praw człowieka i ona stanie się takim totalnym, jedynym aksjomatem, no to wynikającym z jakiejś umowy, no to każdą umowę społeczną można zmienić.
0: Nie? I taka była też historia nasza niedawna, przecież lat 30., 40., 20. wieku.
2: Norymberga.
0: Prawa były ustanawiane przez
2: umowa
0: ludzi.
2: Społeczna.
0: Umowa
2: tak,
0: społeczna. No skoro Żydzi nie są ludźmi, prawda?
1: Prawo.
0: Tak, Eichmann w Jerozolimie, słynna jego obrona, tak, znana. On wykonywał
1: rozkazy,
0: tak, ale oprócz tego działał zgodnie z prawem.
2: Legalna władza wydała mu to rozkazy.
0: Parlament ustalił pewne zasady. Dlaczego miałoby się zmienić? Natomiast kwestia jest taka, że islam nie będzie tutaj nas zdobywać za pomocą miecza, pan powiedział o toporze, raczej bym mówił tutaj, że kładziemy sobie głowy pod miecz. W każdym razie demografią, tak? Populacja, przypomnijmy słuchaczom, europejska po pierwsze kurczy się, dlatego że nie ma zastępowalności pokoleniowej, 2,3 to jest minimum, więc co najmniej trójka dzieci, każdy z nas powinien tutaj słuchających już się zastanawiać nad tą przyszłością. To raz, dwa, cztery żony, wiele dzieci, brak aborcji, podejście absolutnie rozwojowe. W 2046 roku w Wiedniu będzie 20%, zgodnie z najnowszymi danymi Akademii Nauk Wiedeńskich, będzie 20% populacji muzułmańskiej, czyli skurczy się do słynny katolicki kraj, prawda, habsburski, post-habsburski, do 33% i to będzie dostrzegalne w całej Europie, to już będzie co piąty muzułmanin i później nastąpi bardzo szybki wzrost znowu populacji muzułmańskiej według prognoz, bo to można oczywiście zmienić, jeżeli państwo rozumiecie, o co mi chodzi, prawda, trzeba to zrobić. Jednak o demografię naszą trzeba się postarać. No i powrót do wartości, powrót do źródeł, bo to jest podstawowa sprawa, tak? Obrona nie poprzez miecz, nie poprzez wojnę, tylko poprzez dekalog, powrót do Ewangelii, powrót do uniwersalnych praw, a nie umownych praw, tylko niezbywalnych praw człowieka, jak godność jego i tego, że nie można zabijać człowieka od poczęcia po naturalną śmierć i wiele innych wątków, dlatego że nadejdzie moment, kiedy ci ateiści, którzy tak krzyczą dzisiaj przeciwko Kościołowi, zmierzą się z dynamiczną siłą dżihadu, który nie ma przestrzeni i miejsca dla ateistów. W islamie nie ma miejsca dla gejów. W Koranie nie ma miejsca dla wolności kobiety. Zetknięcie będzie bardzo brutalne. Apostaci, my, znaczy chrześcijanie, będą o tyle w lepszej sytuacji, że może jakoś się zrujnujemy i będziemy traktowani jako lud księgi i płacąc podatek może jakoś przetrwamy. Natomiast dla niewiernych, tych, którzy nie żyją zgodnie nawet z prawem Bożym, będzie śmierć.
1: Ja myślę, że jeszcze tutaj aż takich czarnych wizji bym nie
0: to dopiero ale oni 50 lat.
2: No właśnie, czy za 50 lat oni na pewno nie łykną tej wspaniałej cywilizacji libertyńskiej?
1: To znaczy...
2: Przecież ona jest atrakcyjna w jakiś sposób.
0: To znaczy, mogliby już łykać, tak?
1: No właśnie,
0: tak
1: no nie, naprawdę mają na co dzień. Niektórzy łykają, no niektórzy zachwycają się gdzieś tą edukacją zachodnią, no ale
0: niby tak.
1: Ale to jest jednak gdzieś tam powierzchowne. Co z tego, że muzułmanin jest wyedukowany, że nie przestrzega islamu tak, jak powinien przestrzegać, że nie czyta Koranu, skoro dalej jest muzułmaninem? Skoro dalej on jednak wspiera i nawet po cichu jednak rozwój islamu w każdej jego formie. To jakby go nie broni i go nie wyzwala z tego kręgu, nie? Zaklętego. Moim zdaniem jedynym wyjściem jest tak naprawdę otwarcie się właśnie na osobę Chrystusa, na Ewangelię muzułmanina. Jeżeli on dopuści do swojego myślenia to, że jednak sposób opisania świata, jak jest w Ewangelii i zbawienie, które przynosi Chrystus darmowe, jest dla niego, to też go wyzwala z tego kręgu fatalistycznego. Jeżeli człowiek nie przestaje żyć w fatalizmie, to zaczyna żyć w wolności.
0: A to nie jest obca osoba, Isa, dla muzułmanina. Jezus jest spotykany na stronach Koranu i
1: to bada co w ciekawe... sposób przekręcony, ale gdzieś tam się pojawia ta postać i jest notabene jedynym prorokiem, który w Koranie uzdrawia i czyni cuda, na przykład z i tak dalej, na podstawie Ewangelii apokryficznych, ale gdzieś tam ta postawa jest i przez cały też świat muzułmański w tej chwili przechodzi fala takich ukrytych, często oczywiście, konwersji na chrześcijaństwo pod wpływem wizji właśnie Chrystusa. W miejscach, w których do żaden misjonarz by nie dotarł,
0: bo nie może,
1: gdzie nie ma żadnego egzemplarza Ewangelii, muzułmanie spotykają w wizjach Chrystusa. I dokonują się po prostu przemiany ich życia. Nie? To jest takie niesamowite. To jest cała grupa nawet duchownych muzułmańskich, która po prostu poprowadzi spotkania dla innych duchownych muzułmańskich w różnych krajach. To są podziemne kościoły ukryte i to jest taka reforma, która jest w stanie moim zdaniem od środka rozsadzić też islam.
0: Także niczego nie można przesądzać, to są tylko i wyłącznie prognozy demograficzne. One mogą się zmienić, to jest jedna rzecz, ale oprócz tego działalność aktywna Słowa Bożego, prawda, jest obecna w świecie islamu. Ja też o tym słyszałem i mam też pewnych świadków, którzy mieli takie objawienia prywatne, które są nękające, które są dosyć męczące, bo to nie jest takie spotkanie... pojawiające się nieustannie te wizje, one przychodzą.
2: Na sam koniec chciałbym prosić panów o taką informację dla naszych słuchaczy. Poruszyliśmy tak naprawdę tylko wierzchołek tematu, jest on ogromny. Gdzie można by się dowiedzieć, korzystając z jakiegoś samokształcenia, czy idąc tropem samokształcenia, co by panowie polecili? Strony internetowe, jakieś wydawnictwa, gdzie możemy się dowiedzieć więcej o tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli islam i spotkanie chrześcijaństwa z islamem.
1: Ja myślę, że tak. No, możemy odesłać do książki Roberta Spencera, teraz najnowszego tłumaczenia, Niepoprawny politycznie przewodnik po islamie i krucjatach, wydawnictwo Fronda. Ja bym też polecił bardzo gorąco książkę Marka Gabriela, Jezus i Mahomet, wydawnictwo Agape oraz inne książki z tego wydawnictwa, które mówią też o konwersji muzułmanów, o ich drodze odkrywania chrześcijaństwa, a także bardzo ciekawa pozycja z tego wydawnictwa, czy Koran jest Słowem Bożym. byłego muzułmanina, który napisał to jako formę pracy bodajże magisterskiej, obalający tak zwany mit o cudowności Koranu, o niepowtarzalności Koranu, od różnych, z różnych stron, z językowej, z geograficznej, z bardzo różnych. No to jest taka praca już troszkę wymagająca, ale jeżeli ktoś chce, szuka szczegółów i chce to polecam jak najbardziej, jak również dwumiesięcznik Miłujcie się, w którym regularnie publikujemy i świadectwa nawróceń muzułmanów i tematy związane z prześladowanymi chrześcijanami.
0: Tak, no ja kontynuując wątek prześladowań chrześcijan, bo jest to swoiste spotkanie tych światów, bo dzisiaj prześladowania chrześcijan dotykają wprawdzie 60 krajów świata, ale prawie 30 to kraje islamu, więc jest jakiś problem, o którym trzeba mówić. No to przede wszystkim organizacje, które pomagają chrześcijanom. Pomoc Kościołowi w potrzebie, Open Doors, Głos Prześladowanych Chrześcijan. To są organizacje, które na bieżąco informują o świadkach tych trudnych, problematycznych, ale myślę warto, żeby o tym wiedzieć, bo jednak jest w końcu, świat jest coraz mniejszy.
2: Krótko mówiąc, bitwy wypraw krzyżowych się skończyły, ale wzajemne relacje chrześcijan i muzułmanów jeszcze nie i pewno prędko się nie skończą. Co przyniesie przyszłość, przekonamy się. Moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj pan dr Bartłomiej Grysa, arabista i redaktor dwumiesięcznika Miłujcie się, któremu dziękuję za wizytę.
1: Dziękuję również bardzo.
2: Oraz dr Tomasz Korczyński, socjolog, ekspert badający sprawy prześladowań chrześcijan w państwach na całym świecie. Również dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Do usłyszenia.
3: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Przedstawienie dzisiejszych gości będzie nie lada wyzwaniem, bo jest nas dzisiaj tutaj w naszym radiowym studiu dosyć sporo, ale nie bez powodu. Na sam początek dobre wiadomości. Myślę, że to może być zaskakujące, bo zazwyczaj te statystyki, które ja przywołuję, ale które też w ogóle są przywoływane w mediach, mają trochę nas wszystkich poruszyć, skłonić do refleksji. Ta też skłania do refleksji, ale myślę, że raczej pozytywnej. Najnowsze badania mówią, że milenialsi to jest najlepsze pokolenie ojców w historii. Fajnie tak o sobie usłyszeć, że jest się najlepszym w historii. 57% badanych podaje, że bycie tatą to jest ich kluczowa cecha i najważniejsza rola w ich życiu. No ale żeby nie było tak dobrze, no to spójrzmy wstecz, bo chyba dosyć znane jest takie powiedzenie, że ojciec to był wielki nieobecny polskich domów. W 2013 nawet były takie badania, z których wynikało, że ojcowie poświęcali swoim dzieciom mniej więcej pół godziny dziennie. Brzmi to strasznie, ale jeżeli pomyślimy, jak wygląda życie, szybki poranek, potem 8, może 10 godzin w pracy, powrót, może czytanie bajki przed snem, a potem wszyscy rozchodzimy się do sypialni, no to rzeczywiście jakby to zebrać w całość, może by się te pół godziny uzbierało. W 1982 roku ponad 40% ojców nie zmieniało dzieciom pieluch. Nie wiem, czy nie zrobiło tego nigdy, czy nie robiło tego regularnie, natomiast ja sama

0: zupełnie współczesnych, którzy chcą być ojcami jak najlepszymi. Tu uwaga, najlepiej nie wpaść w pułapkę perfekcjonizmu i chęci bycia najlepszym, po prostu bycia dobrym. I tak się złożyło, że ten problem nie tylko ja i nie tylko ci mityczni naukowcy, którzy wykonują badania, zdiagnozowali, ale są ludzie, którzy proponują bardzo praktyczne, bardzo konkretne rozwiązania, kursy, szkolenia, ale także wyjazdy i obozy, które mają tę więź pomóc budować i umacniać. Nie chcę mówić, że trzeba ją budować od zera, ale na pewno umacniać. Jest z nami Paulina Dyrda, psycholożka i psychoterapeutka, Artur Adamczyk, mentor i coach, a także Przemysław Górski, który jest mentorem, trenerem sztuk walki, ojcem dorosłych dzieci, no a także posiadaczem czarnego pasa w brazylijskim jiu-jitsu. Witajcie w Drogowskazach.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
0: Miło jest mi was tu gościć. Ja się zawsze trochę obawiam, jak mam tyle osób w studiu, czy uda nam się zapanować nad tym, co będziemy chcieli powiedzieć, bo wierzę, że będzie tego sporo. Kiedy zaczęłam naszą rozmowę, powołałam się na badania dotyczące ogólnie ojców i dzieci, no bo też na takie trafiłam. Wy natomiast zwróciliście uwagę, jak kluczowa jest relacja ojciec i syn. Myślę, że warto tutaj zauważyć, że my nie będziemy umniejszać relacji ojców i córek, bo absolutnie nie o to chodzi. Natomiast sądzę, że to jest temat na kolejną rozmowę. Dlaczego uznaliście, dlaczego uważacie, być może są na to także naukowe, psychologiczne potwierdzenia, że rzeczywiście solidna relacja ojciec i syn to jest niezbywalny, super potrzebny fundament na całe życie.
3: Ja myślę, że w ogóle rola ojca w wychowaniu dziecka jest szalenie istotna i chciałem się odwołać i odnieść do tego, co chwilę wcześniej mówiłaś, że w którymś tam roku to było dosłownie pół godziny, kiedy ojciec spędzał czas z dzieckiem czy z synem. Ja myślę, że to zależy w dużej mierze od ekonomii i od ogólnej sytuacji, ile ten rodzic może tego czasu spędzać. Ilość tego czasu ma dużo mniejsze znaczenie niż jakość tego czasu i to pokolenie, do którego się odwołujemy, jest pokoleniem, w którym ta rola mężczyzny była dużo bardziej skupiona wokół tego, żeby jednak był tym żywicielem tego domu, co się wiązało z tym, że dużo rzadziej był w domu. Większość obowiązków spoczywała na mężczyźnie. Mówię o obowiązkach takich pozadomowych. I co za tym idzie, nie było w zasadzie czasu nawet, żeby tego mężczyznę wyedukować, jak być tym ojcem. On to przejął jako schedę po jeszcze trudniejszych czasach tak naprawdę. I mam wrażenie, że pokoleniowo nie było takiego momentu, w którym pokazano temu mężczyźnie, że nie jest jego rolą jedyną bycie tym prowajderem, tylko jednocześnie on musi być wzorcem dla tego dziecka. I to w kontekście tego, jak ważna rola jest w ogóle mężczyzny w wychowaniu dziecka, no to kiedyś taki mój dobry znajomy mi powiedział, że ojciec ma pokazać dziecku świat, a mama ma zrobić tak, żeby dziecko przeżyło to pokazywanie tego świata. Więc absolutnie przekraczanie barier, wychodzenie z tych stref komfortu i umożliwianie bezpieczne przełamywanie swoich granic jest szalenie istotne. I tu myślę sobie, że właśnie, czy to jest pół godziny, czy godzina, czy dwie, wiadomo, to zależy w dużej mierze od zasobów i od tego, że ten czas mamy. Ważniejsze jest to, żeby uświadomić mężczyzn, ojców w tym przypadku, jak istotna jest i jakościowy czas, który przeznaczają na pokazanie światu dziecka, w tym przypadku syna. Dzieci obserwują, dzieci naśladują, więc siłą rzeczy to, jaki jest ojciec, będzie w dużej mierze przełożeniem tego, jaki wzorzec zaadaptuje syn w tym przypadku na drodze tego wychowania.
0: To jest super ważne, co mówisz. Cieszę się, że padło słowo wzorzec. Mam nadzieję, że zaraz je sobie trochę oswoimy, bo ono brzmi bardzo poważnie i naukowo. To, jakim jest ojciec, chyba z nami zostanie w takim myśleniu o postrzeganiu mężczyzny, na przykład mężczyzny w domu, ale z drugiej strony sama usłyszałam od bliskiej mi osoby, że on nie bardzo wie, on się uczy, jak można się opiekować dzieckiem, jak można uczestniczyć w jego życiu, bo on się tego od swojego ojca nie nauczył, bo jego ojciec tego nie robił. Również prawdopodobnie nie dlatego, że nie chciał, tylko również się tego nie nauczył i był w tym miejscu, o którym ty mówiłeś, że po prostu miał wyżywić rodzinę, a opieka nad dziećmi to jednak była domena kobiet. Natomiast chyba warto powiedzieć, że to nie jest wzorzec, który dla chłopców, dla mężczyzn jest korzystny.
2: Wielu ojców nie zdaje sobie sprawy, jak mamy małe okno czasowe, żeby zbudować relacje ze swoim synem. Dziecko, gdy się rodzi, gdy jest niemowlęciem, jest zazwyczaj pod opieką mamy. Gdy ma kilka lat, wymaga bezpieczeństwa, opieki, troski. Wtedy ojciec jest takim trochę superbohaterem, autorytetem. Wszystko, co powie, to jest prawdziwe i święte. Gdy syn zaczyna dojrzewać, to jest okres 13-17 lat. To też jest ten okres, kiedy syn wchodzi w fazę buntu, fazę kwestionowania wszystkiego, co poznaje. I to jest bardzo ważne, żeby przepracować ten okres właściwie. Po 18 roku życia syn zaczyna mieć już swoje życie. Spędza więcej czasu z kolegami, z partnerką, zaczynają się studia, praca, obowiązki i wtedy nie ma tego czasu dla ojca. I teraz w zasadzie, żeby zbudować taką prawdziwą relację, ojciec ma te 3-4 lata. I taka ważna rada dla ojców, nie odkładaj tego czasu na budowanie relacji.

0: racji na potem. Nie szukaj wymówek, teraz nie mam czasu, nie mam pieniędzy, bo potem już będzie za późno. Syn nie będzie ciebie pytał, ile kasy przynosiłeś do domu, ile zarabiałeś, ale spyta, ile czasu poświęciłeś mi w sytuacji, gdy ja ciebie naprawdę potrzebowałem.
1: To jest takie pytanie, gdzie byłeś?
0: Tak jest.
2: To jest takie zdanie, że za 20 lat jedyne osoby na świecie, które będą pamiętały, że siedziałeś do 22 w pracy, to będą twoje dzieci i to wcale nie będą pamiętały z wdzięcznością, tylko będą pamiętały to, że ci nie było. Natomiast ja myślę, że tu ten temat, trzeba na niego tak naprawdę szerzej spojrzeć, bo tu się dzieje kilka mechanizmów, na które ja z kolei zwracam uwagę. Te pierwsze lata, nawet biologicznie to jest uwarunkowane, że te pierwsze lata dziecko spędza z matką, później się zaczyna ten okres kształtowania. Ja myślę sobie, że to wąskie okno, które trwa właśnie 3-4 lata, to jest ten moment, w którym oczywiście dziecko, syn w tym przypadku, on przeżywa wszystkie te emocje, które my znamy, czyli szczęście, radość, gniew, złość, żal, rozczarowanie i tak dalej. Natomiast w tym wąskim oknie, kiedy ojciec ma jeszcze, rodzic, ale ojciec przede wszystkim ma wpływ na to, w jaki sposób kształtuje ten behawioryzm dziecka, to każda z tych emocji sprowadza się do poczucia bezpieczeństwa albo braku poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli ojciec będzie w stanie skutecznie to poczucie bezpieczeństwa zapewnić na poziomie budowania tej relacji, to ten wzorzec, to mityczne określenie, o którym mówimy, będzie czymś, co stanie się drogowskazem dla tego młodego człowieka, jak będzie wchodził w swoją dorosłość. Bo nie ma się co oszukiwać. Jak dojdzie do punktu, kiedy zacznie mieć własny światopogląd, kiedy zacznie go samodzielnie kształtować, to jest moment, w którym rodzice właściwie już nie mają wpływu. I ta rola rodzica, to jest myślę drugi problem, ta rola rodzica jako takiego drogowskazu przez całe życie, to też jest trochę przekłamanie tak naprawdę, bo rodzic ma za zadanie doprowadzić do tego, żeby dziecko bezpiecznie dotrwało do tej pełnoletności, która wcale nie jest może koniecznie połączona z wiekiem, tylko z momentem dojrzałości samodzielne funkcjonowanie. I tam się moim zdaniem rola rodzica jako rodzica kończy, więc mamy dosłownie kilka lat na to, żeby temu dziecku przekazać i teraz mądrość w cudzysłowie, bo nie wiadomo, czasami tą mądrość dostaliśmy od swoich rodziców, ale przynajmniej taką formę tego, co za mądrość uważamy, żeby to dziecko mogło pójść w świat i mieć takie wrażenie, że ono dostało jakiś zestaw cech, z którymi będzie się mogło utożsamić i na które będzie się mogło w jakiś sposób powołać. I dlatego uważam, że marginalizacja roli mężczyzny i roli ojca w tej całej układance, czyli właśnie odwoływanie się do tego, że ojciec kiedyś nie miał czasu, że nie mógł pracować i tak dalej. To się zmienia z czasami. Dzisiaj można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach, nawołując trochę do tych milenialsów, że w dzisiejszych czasach właściwie, żeby sobie zapewnić godziwy byt, to i jeden, i drugi rodzic musi być tak naprawdę nieobecny i w zasadzie i matka, i ojciec wspólnie może mają 30-40 minut, które mogą spędzić z dzieckiem. Jak dołożymy do tego technologie, social media i tak dalej, które stają się takim narzędziem do tego, żeby dzieci nam dały spokój, żebyśmy mogli sobie spokojnie spędzić czas, to się okazuje, że właściwie to dziecko jest pozostawione trochę w tych emocjach, których nie rozumie, których nie zna, same sobie. I jak tam nie będzie interwencji, nie mówię, że naszej, ale jak nie będzie interwencji, która pokaże, jak ważny jest ten most i jak ważny jest ten portal, który przeniesie to dziecko bezpiecznie z tej nieświadomości emocjonalnej do tego poziomu, kiedy musi wziąć odpowiedzialność za swoje emocje, no to relacje będą wyglądały, jak wyglądały.
1: Ja się z tobą zgadzam i trochę nie zgadzam, jeżeli chodzi o technologię, dlatego, że powiedziałeś, że one często służą w jakiś sposób, żeby mieć spokój od tego dziecka, natomiast ja sama po sobie widzę, że telefon bardzo wkradł się w nasze życia i zawsze jest jakiś absolutnie obiektywny powód. Dzwoni kurier, więc trzeba odebrać. Przyszedł mail, na który natychmiast trzeba odpisać. Babcia domaga się zdjęcia i ja sama zaczęłam sobie to analizować, że nawet jeżeli ja nie zajmuję się scrollowaniem, robieniem jakiś bzdur, to ten telefon jest bardzo często w moim ręku i to jest coś, co mnie przeraża, ale to oczywiście tak tylko ad vocem twoich słów. A jak to wygląda z punktu widzenia psychologii? Również to, że jeżeli mogę tak sparafrazować słowa panów, mężczyzna w życiu dziecka, w życiu syna staje się takim przewodnikiem w pewnym sensie.
3: To podsumuję może to, co chłopaki powiedzieli. Ojciec to jest taka instytucja, która buduje albo rujnuje poczucie własnej wartości u dziecka.
1: Wow.
3: To jest bardzo ważne, ponieważ ojciec jest reprezentacją świata zewnętrznego. Ten świat, ta więź z mamą jest mimo wszystko bezwarunkowa i ojciec jest też reprezentacją i świata, i tego, jaki jest mężczyzna, czyli tej męskości. Jeżeli dziecko widzi, jeżeli chłopak widzi, że bycie mężczyzną to jest aha, czyli mężczyźni nie mają czasu, albo okej, czyli mężczyźni ulegają dla świętego spokoju, albo reagują z pozycji siły, to on to rozumie w ten sposób, że tak, taka jest męskość, o tym jest męskość. Ojciec też pokazuje swojemu synowi, co to znaczy męska emocjonalność. Jeżeli chłopiec widzi, że jest poniżany za to, że czuje strach, za to, że płacze, to raz to oczywiście zamyka się pewnie na długie lata, a dwa, że nie może doświadczać emocji w sposób bezpieczny. Czyli to poczucie bezpieczeństwa. Ojcowie zwykle kochają, ale nie mają narzędzi do tego, jak zbudować tę więź z tym chłopcem, zwłaszcza w wieku nastoletnim. Paradoks życia nastolatka jest taki, że nastolatek mówi, daj mi spokój, a tak naprawdę obserwuje, czy ojciec jest obecny. Ojciec pokazuje też, na przykład jest wzorem siły. Jeśli pokazuje emocje i słabości, syn widzi, że siła nie boi się łagodności, że to nie jest nieczucie lęku. Ojciec uczy odpowiedzialności, jeżeli nie kontroluje dziecka, jeżeli chłopak i ufa temu chłopakowi, to on może spokojnie eksplorować świat. No i też oczywiście, kiedy dziecko ma problemy w młodym wieku, to jeżeli ojciec poda mu pomocną dłoń, to dziecko wie, że świat nie jest zagrażający i może eksplorować ten świat bez lęku.
1: Ważne i mocne słowa, szczególnie to, co powiedziałaś na początku. Przypominam sobie takie słowa, które kiedyś usłyszałam nomen omen w radiu. Mianowicie, że dziecko przyjdzie do ciebie z problemami, jeżeli może przyjść do ciebie także z dobrymi rzeczami i ty nadal ich słuchasz. Nawet jeżeli z perspektywy poważnego dorosłego to są jakieś szkolne drobiazgi. Tak działa ten mechanizm. Bardzo ważny temat i jak widzicie wielopoziomowy, dotyczący ojcostwa, przede wszystkim relacji ojciec i syn. A w dalszej części tej rozmowy nadal będziemy trochę bardziej zastanawiać się nad tym, co dzieje się teraz, w jakich sytuacjach rodzice, ojcowie zgłaszają się do ekspertów i jakiej pomocy oczekują i co mogą zacząć robić. A będę o tym rozmawiała z Pauliną Dyrdą, psycholożką i psychoterapeutką, Arturem Adamczykiem, który jest mentorem i coachem, a także Przemysławem Górskim, mentorem, trenerem sztuk walki, a także ojcem dorosłych dzieci, którzy temat relacji ojciec i syn postanowili zgłębić. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, słyszymy się za kilka minut. Aleksandra Galant.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz drugi, bo to druga część Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Ja się nazywam Aleksandra Galant i jest ze mną Paulina Dyrda, psycholożka i psychoterapeutka, Artur Adamczyk, mentor i coach, a także Przemysław Górski, mentor, trener sztuk walki, a także ojciec dorosłych dzieci. Relacje ojciec-syn, myślę, że w tej chwili już mogę mówić o tym zawężeniu, na które w trakcie tej rozmowy postawiliśmy. To jest oś dzisiejszego spotkania. Tak jak mówiłam, skupiamy się na tej grupie nie dlatego, że inne nie są ważne, ale dlatego, że temat jest tak szeroki, że na jakimś obszarze warto było się skupić, tym bardziej, że moi dzisiejsi goście przygotowali bardzo konkretne rozwiązanie dla ojców i synów, którzy chcieliby popracować nad swoją relacją i dowiedzieć się o sobie więcej, ale podejrzewam, że najpierw ten problem musiał być zdiagnozowany. I tutaj, Paulina, patrzę na ciebie, dlatego, że jako psycholożka, psychoterapeutka, pewnie w swoim gabinecie spotykasz się z takimi sytuacjami. Przychodzi ojciec, no właśnie, i mówi co?
2: Ale też przychodzi syn.
1: Przychodzą razem?
2: Różnie to bywa, natomiast rzadko słyszę w gabinecie od syna, że na przykład jest mi źle, bo tato mi czegoś nie kupił. To raczej się nie zdarza. Najczęściej już o takich starszych dzieci lub młodych dorosłych słyszę taki problem, nie czułem się ważny dla swojego taty lub tato nie pokazał mi, że jest ze mnie dumny.
1: To musi być bolesne.
2: I myślę sobie, że problem to nie jest brak miłości, bo na pewno ojcowie kochają swoje dzieci. Problemem jest brak więzi obecnie.
1: Do tej pory zdiagnozowaliśmy chyba i omówiliśmy dwa powody. Pierwszy to jest brak czasu, a drugi to jest brak wzorca.
2: Brak wiedzy i narzędzi.
1: Jak to wygląda z twojej perspektywy, jeżeli zgodzisz się opowiedzieć o swoim doświadczeniu, bo masz dwójkę dorosłych już dzisiaj dzieci?
3: Mężczyźni są słabsi fizycznie i słabsi mentalnie, psychicznie. Jedno zadanie to jest takie, żeby zadbać o ten aspekt zdrowotny. Ja też staram się to promować, czyli mam ten profil Zdrowy Chłop. Pokazuję, jak żyć długo, tak, w zdrowiu, w dobrej witalności, w dobrej formie. I kolejne aspekty to są na przykład rak wzorców, o tym, co już wspominaliśmy. Coraz więcej mężczyzn wychowuje się w samotnych rodzinach bez ojca, wychowywanych jest przez mamę, później idzie do szkoły, gdzie większość nauczycielek to też są kobiety i takim wzorcem często zostaje na przykład kolega z podwórka, z ulicy, albo influencer z TikToka, albo patostreamer z YouTube'a.
1: To jak ogromną rolę w życiu młodych ludzi mogą odegrać, nie wiem, patostreamerzy, influencerzy, TikTokerzy, mnie przeraża.
4: Internet jest totalnie nieuporządkowanym miejscem, jeżeli chodzi o wartości, które można tam znaleźć. Myślę sobie, że to, co miało być błogosławieństwem, stało się przekleństwem ze względu na brak bufora weryfikującego, co tam trafia i absolutnie się zgadzam. Myślę, że największym problemem nie jest brak czasu, tylko jest to, że nie mamy żadnej koordynacji i właściwie marginalny wpływ na to, co nasze dziecko chłonie, w tym przypadku syn. Do mnie trafiają z kolei ludzie, najczęściej dzieci tych ojców, którzy byli nieobecni. W sensie dzieci mam na myśli 40-latków dzisiejszych, którzy dalej gdzieś tam zostają na poziomie dziecka. I to jest chyba taki największy dowód społeczny na to, jak ważna jest rola obecności emocjonalnej rodzica i w tym przypadku ojca zwłaszcza. I myślę, że porówno w życiu dziewczynek i chłopców, którzy w dorosłym życiu tak naprawdę w sytuacjach zagrożenia i w sytuacjach, które mózg interpretuje jako niebezpieczeństwo, odwołują się nie do tego, czego się nauczyli w dorosłości, tylko do tego, w jaki sposób by ich potrzeby emocjonalne były traktowane w dzieciństwie. Problemem dużym jest też to, że jak rodzice pracują po te 8, 9, 10 godzin w pogoni za tymi dobrami konsumpcyjnymi, to dziecko zostaje w którymś momencie same. I to jest ważne, żeby rodzice mieli świadomość, gdzie jest ta ekspozycja, gdzie to dziecko pójdzie szukać, jeżeli my nie zapewnimy przynajmniej tej cząstki tego czasu, jako tego jakościowego czasu w przypadku ojca i syna budowania tej relacji, tak żeby on tym wzorcem mógł się stać. To, czy on umie, czy nie umie, to jest osobny aspekt. To też jest w ogóle jakby druga para kaloszy. Natomiast nawet jak będzie umiał, to myślę sobie, że tu po obydwu stronach jest obowiązek tego, żeby tą świadomość tego, jak ważna ta relacja w dorosłości dla jednego i drugiego będzie. Bo rozmawiamy teraz o młodych dzieciach, które trafiają do gabinetu. Ja mówię z perspektywy dzisiejszych 40-35-latków, którzy przychodzą do mnie na zakręcie życia totalnym, nie są czasami w stanie się podnieść z kanapy. Możecie wierzyć lub nie, ale w 80% przypadków odpowiedzialność za to, jak oni reagują w dorosłym życiu na trudne przeżycia, które, jak wiemy, wszystkich nas spotykają, spoczywa na tym, w jaki sposób ojciec zbudował bezpieczeństwo w młodym wieku. Kropka. I teraz to się powtarza, niezależnie od tego, które to było pokolenie. Dlatego tak ważne jest, żeby niezależnie od zasobności, niezależnie od ilości czasu, niezależnie od okoliczności i możliwości fizycznych, żeby ludzie wiedzieli na następne pokolenia, jak ważna, ludzie, mężczyźni, żeby wiedzieli, jak ważna jest rola pokazania tej męskości, niekoniecznie tej toksycznej, która jest promowana wszędzie, ale przynajmniej tej męskości, która oczywiście ma aspekty fizyczne, ale ma też aspekty emocjonalne. Elementem tej męskości jest przynajmniej świadomość tego, że emocje istnieją, że można sobie na nie pozwolić i że to, że mężczyzna posiada emocje, nie znaczy, że jest słaby, tylko o jego słabości bądź sile świadczy to, z jaką dojrzałością potrafi sobie z nimi radzić.
1: Piękne słowa.
2: Kiedy ojciec wychowuje z poczucia odpowiedzialności, bardzo często to widzę w gabinecie, wkrada się taka tendencja do sztywnych granic, a nawet murów, bym powiedziała, do takiego nawoływania do spełniania oczekiwań, że dziecko musi spełniać moje oczekiwania i dyscyplina staje się polem do wydawania poleceń i pilnowania sztywnych zasad. No tam wtedy, wiadomo, brakuje często tej więzi. Ale myślę sobie, że rodzice, czyli też ojcowie, nie rozumieją, co dzieje się z nastolatkiem. I to myślę, że bardzo ważne jest, żeby powiedzieć. Nastolatek musi się buntować w danym momencie, mniej więcej 13 rok życia. Musi odrzucać to, co jest mu znane, eksplorować świat, musi popełniać błędy, walczyć o własną autonomię i niezależność, bo on wtedy buduje własną tożsamość. I tutaj powstaje główny problem, czy ten syn jest wtedy przyjęty, podczas gdy popełnia błędy, bo on chce popełniać błędy, bo on się w ten sposób uczy. Ojcowie definiują bliskość poprzez to, jak sami zostali nauczeni bliskości, czyli często niestety z pozycji siły, z pozycji agresji. Dziecko ma słuchać, bo mam go wychować, żeby był w ramach. A dziecko wychowuje się do świata i dziecko chce zbudować własną tożsamość i myślę, że to jest bardzo ważne.
1: Zbieram w całość to, co do tej pory powiedzieliście i to jest szalenie trudne zadanie zbalansować to, o czym mówicie. Z jednej strony być tym mężczyzną silnym, ale jednocześnie nie wpadać w toksyczną męskość, jednocześnie być świadomym, przeżywać swoje emocje i na przykład umieć powiedzieć kocham cię, umieć powiedzieć to, o czym powiedziałaś, czego brakuje, jestem z ciebie dumny. To są często ludzie, którzy byli wychowywani w świecie, w którym chłopaki nie płaczą.
4: Ja myślę, że absolutnie powinni umieć, powinni wiedzieć, że mogą umieć. Też, żebyśmy nie przekrzywili w drugą stronę, że to niekoniecznie mamy legitymizować tą, że ojcowie byli nieobecni emocjonalnie, czy coś nas w życiu trudnego spotkało, bo wiadomo, że życie takie jest, że nas będzie testowało na każdym kroku. Natomiast obecność emocji w życiu, obecność i trudność takiego poznawania tych emocji, to jest szalenie istotne i myślę, że o tym się mówi za mało i ten złoty środek, o który zapytałaś, jest najważniejszy, żeby znaleźć ten balans między tym, że jestem świadomy tego, że mogę płakać, ale niekoniecznie muszę płakać i tego samego muszę nauczyć swojego syna. To jest szalenie istotne.
1: Myślę, że za moment znajdzie się miejsce, żeby opowiedzieć o tym, co ojcowie, synowie mogą robić, żeby między nimi było lepiej. Pewnie większa odpowiedzialność spoczywa na ojcach, bo to jednak oni są osobami dorosłymi, mają być przewodnikami, drogowskazami, jakkolwiek byśmy to nazwali. Gdybyście się zgodzili trochę na podsumowanie tej części naszej rozmowy, powiedzieć, co w takim razie dzisiaj, wydaje mi się, że to mogło wybrzmieć, ale chciałam to podkreślić, jest najważniejszym zadaniem, może wyrażonym bardzo konkretnie przez jakiś zestaw działań, czynności czy rozmów, który stoi przed ojcami nastoletnich synów.
3: Moim przepisem na budowanie relacji ojca i syna można zawrzeć w dwóch słowach. Wyzwania i obecność. Najlepsze rozmowy między mężczyznami nie budują się przy stole, przy kawie i herbacie, tylko w trakcie działania. Mężczyźni najlepsze rozmowy mają w trakcie ciężkiego treningu, po treningu, w czasie wyprawy w góry, na kajaki, w czasie wypraw survivalowych, w momencie, gdy razem coś budują albo naprawiają. I to są momenty, kiedy ojciec i syn zaczynają tworzyć drużynę. Znika ojciec kontra syn, pojawia się ojciec i syn kontra problem. I w takich momentach wyzwań, przygód, podróży, syn widzi ojca prawdziwego. Nie tego, który tylko daje nakazy, moralizuje, robi wykłady, ale ojca, który się śmieje. Ojca, który popełnia błędy, który je naprawia, który okazuje emocje. I właśnie takie wyzwania, przygody budują prawdziwą więź. A dodatkowo, w czasie takich przygód, wyzwań, powstają historie, które pamięta się do końca życia. Twój syn nie zapamięta prezentu, który mu kupiłeś drogiego, tylko zapamięta historię, kiedy razem na przykład pojechaliście gdzieś nad morze pod namiot, spotkała was burza, zalała namiot, porwała, a wy spędziliście całą noc przemoczeni w samochodzie. I takie właśnie chwile budują bliskość.
2: Ja bym dodała do tego jeszcze autentyczność, czyli autentyczny tato, który kontaktuje się ze swoimi emocjami i pokazuje, że życie to też są słabości i że każdą emocję można czuć, można jej doświadczać i można nadal być w bliskości, w bliskiej relacji, pomimo tego, że czujemy. I takie bezpieczne stawianie granic, bo granice są potrzebne do poczucia bezpieczeństwa, a jeżeli syn może bezpiecznie nie zgadzać się z ojcem, to uczy się, że świat jest bezpieczny i nie musi też tracić tej bliskości, nawet wtedy, kiedy się z nim nie zgadza. Może mieć własne zdanie. I też jest ważne i jest wartościowy wtedy, kiedy ma własne zdanie.
1: Sporo tych wyzwań jest. Po tym, jak opowiedzieliśmy trochę więcej o teorii, przejdziemy do praktyki, bo być może różne rozwiązania można wdrażać już teraz, każdego dnia. Może niektóre trzeba zaplanować, pomyśleć o jakichś wspólnych aktywnościach. Zobaczymy. Jestem równie ciekawa, jak mam nadzieję wy. Dlatego cieszę się, że i Paulina Dyrda, psycholożka i psychoterapeutka, Artur Adamczyk, mentor i coach, a także Przemysław Górski, mentor, trener sztuk walki i ojciec dorosłych dzieci, także w trzeciej części będą odpowiadać na moje, a jak mam nadzieję, tak naprawdę wasze pytania dotyczące budowania i wzmacniania relacji ojciec-syn, w tym konkretnym przypadku ojciec i nastoletni syn. Zostańcie z nami, zostańcie ze Ską Rok. Słyszymy się na naszej antenie za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Ska Rok Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy, trzecia odsłona naszego dzisiejszego spotkania na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant i po raz trzeci przedstawiam gości dzisiejszego spotkania, a są nimi Paulina Dyrda, psycholożka i psychoterapeutka, Artur Adamczyk, mentor i coach, a także Przemysław Górski, który jest mentorem i trenerem sztuk walki, a także ojcem dorosłych dzieci, który, co mnie bardzo cieszy, na naszej antenie zgodził się podzielić swoim doświadczeniem związanym z wychowywaniem dzieci, konkretnie syna. Sporo teorii, sporo obserwacji, które moi goście mają jako specjaliści, jako osoby, które pracują z dorosłymi. Paulina pracuje także z dziećmi, z młodzieżą. Jak mam nadzieję, w wielu z was, tak jak we mnie, w trakcie słuchania tej rozmowy pojawiło się pytanie, no dobra, już wiemy, że nie zawsze jest łatwo, już wiemy, że wyzwań jest dużo, już wiemy, że można mieć deficyty z przeszłości, na przykład z rodzinnego domu, no ale czy to oznacza, że już jest pozamiatane, że już w tej relacji zawsze będzie trudno, albo jeżeli mój syn jest nastolatkiem, a ja do tej pory byłem ciągle w pracy, to oznacza, że już ta relacja nie będzie silna? Ja mam nadzieję, że nie i zadam pytanie, bardzo szerokie, ale myślę, że dobre na start tej części rozmowy. Jak zacząć?
2: Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć rozmawiać i zawsze jest za wcześnie, żeby pogrzebać relację. Generalnie rodzic, który może mu się wydawać, że jest dysfunkcyjny, bo nie ma tego kontaktu z dzieckiem swoim, na przykład z synem w tym przypadku, co się dosyć często zdarza. Pamiętajmy, że u tego dorosłego mężczyzny, który jest ojcem i który nie ma zbudowanej więzi, jest bardzo duże poczucie winy, bardzo duży wstyd, z którym sobie ciężko poradzić. Rzadko kiedy to jest skierowane na rozwiązanie problemu, najczęściej to jest skierowanie na siebie jako problem, czyli na taką autokrytykę. Mam niejednokrotnie podopiecznych, którzy nigdy nie powiedzieli kocham, którzy nigdy nie zapytali właśnie co u ciebie, którzy nigdy nie zapytali swojego syna jak sobie radzi. Więc ja myślę, że absolutnie pierwszym krokiem, który w ogóle można wdrożyć, to uświadomić przede wszystkim jak ważna jest rozmowa, jak ważna jest komunikacja, jak ważna jest różnica pokoleniowa, jak ważny jest ten most, który trzeba zbudować. I od tego w ogóle trzeba zacząć. To jest absolutna podstawa, że ojciec z synem, ale i syn z ojcem muszą się ze sobą komunikować. Na różne sposoby. Werbalnie, fizycznie, o czym za chwilę pewnie Przemek opowie. Natomiast zbudowanie tej świadomości to jest najważniejsze, że ojciec nie jest tylko prowajderem. Że to nie jest najważniejsza rola w jego życiu, że najważniejszą rolą jest, jak już się decydujesz na dziecko, niezależnie od tego, czy na syna, czy na córkę, ale masz syna, to najważniejszą rolą w życiu mężczyzny jest bycie wzorcem dla tego syna, a ten wzorzec musi zostać odpowiednio zakomunikowany. I problem polega na tym, że często ci dorośli mężczyźni sami nie mieli takiego wzorca, sami tym wzorcem nie umieją być. I ten wzorzec można budować na różne sposoby, ale pierwszym krokiem w ogóle jest budowanie świadomości tego, że komunikacja między synem a ojcem jest fundamentem do całej reszty.
1: No dobra, komunikacja jest ważna, tylko wyobrażam sobie sytuację, o której mówiłaś, Paulina, że przychodzą młodzi ludzie, od których słyszysz, że ojciec nigdy nie powiedział kocham cię, nigdy nie powiedział jestem z ciebie dumny. Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację ojca, który zauważa, co się wydarzyło, do czego dopuścił, do czego doprowadziła ta relacja i on postanawia to zmienić. Jak on ma to zrobić, żeby przy najbliższej okazji powiedzieć, wiesz co, jestem z ciebie bardzo dumny. Bo skoro nie robił tego do tej pory, to zakładam, że to nie jest zła wola. On po prostu nie potrafi.
3: Takim miejscem, żeby powiedzieć takie słowa, są właśnie wyzwania i podróże. Opowiem wam o sytuacji z takiego obozu tylko dla mężczyzn, gdzie przyjechał również ojciec z synem nastolatkiem. Mieliśmy tam dużo wyzwań. Jednym z wyzwań było wejście, zdobycie szczytu najwyższego w Bieszczadach, Tarnicy. Dla niektórych może być to bułka z masłem, tak kolokwialnie mówiąc. Dla kogoś, kto pierwszy raz wchodzi w góry, to są dla niego Himalaje. Ja widziałam, co przeżywa ojciec z synem wchodząc na tą górę. To był nastolatek, który pierwszy raz wyszedł w góry. Widziałam, jak ojciec go motywuje, jak pomaga mu przełamać każdy lęk, każdą chęć powrotu. Widziałam sytuację kryzysową, gdzie 200 metrów przed szczytem syn powiedział, przeklął ostro i powiedział, ja wracam, schodzę, nie wchodzę. I widziałem reakcję ojca, jak się zachował. Widziałam też później radość, jak wszedł na tą górę, jak go przytulił. Powiedział, synu, jestem z ciebie dumny, kocham cię. To są sytuacje, gdzie można te słowa powiedzieć. Później były sytuacje, gdzie na przykład morsowaliśmy. Młody człowiek, gdy zobaczył zimną wodę, włożył palec stopy do wody, od razu uciekł z przekleństwem, tak? Ale w kolejnym dniu włożył stopę. Później wszedł do pasa, a w ostatni dzień wyjazdu wszedł cały. I znowu padły słowa, synu, jestem dumny.
1: Bardzo się cieszę, że podałeś ten przykład, wiesz, bo do tej pory trudno było mi uwierzyć, że właśnie takie wspólne aktywności, oczywiście ja wiem, że to ma ogromną rolę, ale nie spodziewałam się, że może to zaprezentować w ten sposób i teraz już w ogóle nie dziwi mnie, że kiedy przygotowywaliście program waszego obozu dla ojców i synów, właśnie takie działania stanowią jego istotny element.
2: To, co jest na obozie i te wyzwania sportowe, to jest takie świadome ekstremum, które wprowadziliśmy, bo po prostu ono, tak jak Przemek powiedział, zmusza do tego, że ta komunikacja nastąpiła, zmusza do tego, żeby siebie nawzajem zauważyć. Natomiast każda forma, w której syn i ojciec wspólnie mają jakieś wyzwanie, choćby to było odrabianie lekcji, to jest moment do tego, żeby oni między sobą tą więź poczuli, że ojciec był przy mnie w tym momencie, ten syn dzięki mnie coś tam wspólnie osiąga, więc ja muszę imperatywnie tą dumę poczuć tak naprawdę. Wspólna aktywność, ale to wspólna rozmowa, wspólna komunikacja, wspólne wyzwania, wspólne zadania, wspólne walki, wspólne pasje i wspólne hobby dają imperatywną platformę do tego, żeby jeden drugiego zauważył i jeden drugi się musiał ze sobą skomunikować, a te wyzwania, o których Przemek mówił, nie dają innego wyjścia, bo czasami, żeby to wyzwanie skończyć, trzeba grać w jednej drużynie.
1: Trochę uprzedziliście moje pytanie, zanim zaczęliście opowiadać o aktywności wspólnych pasjach, doświadczeniach, przeżyciach, to ja miałam przed oczami taką sytuację, kiedy ojciec próbuje zagadywać, próbuje nadrabiać ten czas i może usłyszeć te słynne, no weź się tato, to już jest ten moment, o którym mówiła Paulina, że ten nastolatek już jest gdzie indziej, już ma gdzie indziej autorytety, no a w takiej sytuacji morsowania, wspinania się, bycia w lesie, bycia pod namiotem, to chyba bariery odpuszczają.
3: Sam fakt bycia w naturze pokazuje prawdziwego człowieka. Gdy zostawiamy wszystkie maski, zostawiamy miasto, zostawiamy social media, telefony, natura pokazuje prawdę o człowieku. Wyzwania, to gdy idziemy zmęczeni, to gdy wchodzimy do zimnej wody, gdy głodujemy, to wyjście ze strefy komfortu powoduje, że jesteśmy prawdziwi.
1: Wrócę na moment do sytuacji gabinetu. Co ty podpowiadasz rodzicom i ich synom? W jaki sposób mogą trochę się zbliżyć?
4: Największa zmiana nie dzieje się tylko wtedy, kiedy my przeczytamy książkę lub kiedy dowiemy się czegoś na temat właśnie, jak funkcjonuje na przykład nastolatek lub jak rozmawiać, znajdziemy narzędzia do tego, jak się komunikować na przykład bez agresji, ale najbardziej to, co działa, to jest to doświadczenie. Czyli zmiana zachodzi poprzez doświadczenie, tak jak na psychoterapii. My nie uczymy się tylko o tym, jak się komunikować czy jak rozmawiać, tylko też doświadczamy bezpiecznej relacji. I to, jak ja mam doświadczenia gabinetowe, to jest o tym, że często widzę w gabinecie, jak wiele zmienia moment, kiedy chłopiec rozumie, zaczyna rozumieć, że ojciec to nie jest bohater, omnipotentny człowiek, tylko to jest przede wszystkim człowiek, który też się boi, popełnia błędy, mierzy się z presją, stresem i odpowiedzialnością. I kiedy młody człowiek zaczyna to rozumieć, znika ta część złości i rozczarowania ojcem bardzo często i pojawia się wtedy miejsce na ciekawość, zrozumienie, no i też tą rozmowę z tatą.
1: Nie rozmawialiśmy o tym, co zrobić w sytuacji, jak zachować się w sytuacji, kiedy ojciec trochę się od tego swojego syna odbija, bo być może decyzja o tym, żeby popracować nad relacją przyszła za późno, być może to już jest ten moment nastolatka, kiedy on nie ma ochoty, kiedy nie czuje, że to jest w odpowiednim momencie, bo wtedy chyba trzeba uzbroić się w cierpliwość. Może ta rozmowa, propozycja wspólnego wyjazdu nie uda się od razu, ale może syn przystanie na nią za drugim, trzecim, czwartym razem.
2: Właściwie można powiedzieć, że do pewnego momentu nie może być za późno, bo po prostu mamy jako ojciec, jako rodzic wpływ na dziecko. Natomiast w momencie, kiedy dochodzi do tej separacji i do tego rozjazdu, to jest ten moment, w którym ta komunikacja została zaniedbana. I wtedy trzeba budować most do tej komunikacji. On może być szerszy, dłuższy, z twardszych materiałów, ale powiedziałaś takie fajne słowa, że może się od tego syna odbić. Tutaj ojciec w momencie, kiedy za późno zauważy, że ta relacja się odseparowała, no to niestety rolą ojca jest jak nie drzwiami to okno i na każdy możliwy sposób po prostu do tego syna się dostać. I uwierzcie mi, że nie ma takiej sytuacji, w której dziecko przestaje potrzebować rodzica i nie ma takiej sytuacji, bo to jest imperatywna miłość, nie ma takiej sytuacji w życiu, choćby nie wiem, co się wydarzyło, że dziecko nie będzie otwarte na komunikację z rodzicem, choćby sobie rodzic przypomniał w wieku 80 czy 90 lat, że ma syna. Wiadomo, że to może być mili ułamek sekundy, ale zawsze jest to okno, żeby do tego dziecka dotrzeć i na to nigdy nie jest za późno. I myślę sobie, że najważniejsza świadomość, którą trzeba zbudować, to jest to, że im starsze dziecko, im starszy syn, tym węższe będzie to okno i tym bardziej się będzie trzeba później gimnastykować.
3: Gdy chcemy naprawić relację z synem, to nie naprawiajmy syna, tylko najpierw naprawmy siebie. Nie zmieniajmy świata na zewnątrz, tylko zmieńmy siebie, wtedy ten świat też się zmieni. I to samo obowiązuje w relacji ojciec-syn. Czyli tutaj ojcze, zacznij pracować nad sobą, zacznij pracować nad swoją fizycznością, nad kondycją, nad zdrowiem, bądź przykładem w tej kwestii. Zacznij też pracować w kwestii okazywania emocji. Jak ty się zmienisz, zmieni się syn.
4: Mam takie poczucie, że pomimo całej indywidualności, z którą przychodzi każdy pacjent, każdy człowiek na terapię, kiedy rodzic przychodzi ze swoim dzieckiem, ze swoim synem, młodym nastolatkiem, to ja zauważam pewne wspólne mianowniki do wszystkich tych problemów i bardzo mi zależy na tym, żeby ci, którzy naprawdę chcą, bardzo chcą, kochają te swoje dzieci, ale być może nie do końca wiedzą, o co chodzi temu nastolatkowi, dlaczego tak się dzieje, że on teraz tak, a nie inaczej się zachowuje, dlaczego ma ten bałagan w pokoju, dlaczego nie śpi po nocach. I jeżeli ktoś, kto ma taki problem i ja widzę to w swoim gabinecie, że bardzo często to są takie główne filary problemów, o co chodzi temu synowi i też synowi często chodzi o to, że on sam nie wie, o co jemu chodzi, czyli nie wie, co to znaczy dojrzewanie, dlaczego tak bardzo zależy mu teraz na relacjach rówieśniczych, co dzieje się z jego i seksualnością, i z jego dojrzewaniem, z jego hormonami, bo to też jest bardzo często, zadają sobie młodzi ludzie takie pytania. Więc to jest dla mnie bardzo ważne, żeby rozwiązać ten problem na szerszą skalę.
1: Tym bardziej cieszę się, że przyjęliście zaproszenie do dzisiejszego wydania Drogowskazów. Opowiedzieliście o propozycji, jaką macie dla ojców, którzy chcą pracować nad swoją relacją z nastoletnimi synami, ale także właśnie dla tych nastolatków, żeby trochę się wzmocnić, żeby popracować zarówno nad swoją kondycją fizyczną, jak i psychiczną. No i że podzieliliście się swoimi obserwacjami, swoimi doświadczeniami, tym, co dzieje się w waszych gabinetach czy miejscach pracy.
4: Dziękujemy.
3: Dziękuję.
1: Waszymi i moimi gośćmi byli dzisiaj Paulina Dyrda, psychoterapeutka i psycholożka, Artur Adamczyk, mentor i coach, a także Przemysław Górski, mentor, trener sztuk walki i ojciec dorosłych dzieci. Tak jak powiedziałam kilka, może kilkanaście minut temu, uważam, że przed ojcami stoi ogromne wyzwanie. Zbalansowanie tego wszystkiego, co chcieliby przekazać swoim dzieciom. Padło też w trakcie naszej rozmowy, że oni są nieustannie przez swoje dzieci obserwowani. Dzieci chłoną ich zachowania. Tym bardziej mam nadzieję, że ta rozmowa wielu ojcom pomoże, że dzięki niej dowiedzą się, w jaki sposób można działać, co można robić. Czasami już teraz, a co warto zaplanować. Odsyłam was na kanały Drogowskazów na YouTubie, na Spotify. Tam ten odcinek już się znajduje. Możecie go odsłuchać albo polecić komuś, komu waszym zdaniem może on się przydać. Do waszej dyspozycji jest też nasz profil na Facebooku, gdzie staramy się publikować wszystkie informacje o osobach, które goszczą w naszym radiowym studiu. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo dużo, wydaje mi się, istotnych treści pojawiło się w dzisiejszym odcinku, ale to jest już wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam za to spotkanie, no i niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskaz.

kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem, wiem.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Czwartek. Michał Poklękowski, zapraszam. Śledztwo w sprawie zdrady dyplomatycznej umorzone już w całości. Prokuratura podjęła decyzję dotyczącą tego postępowania przy badaniu katastrofy smoleńskiej. Umorzono teraz pozostałych 5 wątków śledztwa, które toczyło się od 10 lat. Badano przede wszystkim polsko-rosyjską współpracę przy wyjaśnieniu przyczyn katastrofy oraz przekazanie Warszawie jedynie kopii czarnych skrzynek prezydenckiego Tupolewa.
2: Władze polskie nie działały na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i nie miały takiego zamiaru. W zasadzie ustalenia i konkluzja jest taka sama, jak była w 2011 roku, a więc taka, iż w tej sprawie nigdy nie zachodziło tak naprawdę uzasadnione podejrzenie popełnienia akurat tego przestępstwa zdrady dyplomatycznej.
1: Podkreślił rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Wciąż prowadzone jest główne śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej. Do prokuratury kilka dni temu trafiła przetłumaczona opinia Międzynarodowego Zespołu Biegłych. Jej wnioski mamy poznać w ciągu tygodni. Ku końcowi zmierza też główne śledztwo, przekazał prokurator Nowak. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zrezygnowało z umieszczania w ustawie o opakowaniach i odpadach przepisu zobowiązującego restauracje, bary i kawiarnie do bezpłatnego udostępniania klientom darmowej kranówki. Konieczność zmian argumentowano wcześniej m.in. chęcią ograniczenia zużycia plastikowych butelek. Co dalej z darmową kranówką w restauracjach? To sprawdzał Krzysztof Płowecki.
3: Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekonuje, że projekt nie został porzucony. Wyjaśnia, że przepisy zniknęły z ustawy o opakowaniach i odpadach, ponieważ nie dawało to szansy na właściwe ich skonsultowanie. Dlatego teraz ma powstać projekt osobnej ustawy.
4: Wszyscy zainteresowani będą mogli dzięki temu swobodnie się wypowiedzieć.
3: Przekonuje Marek Pogorzelski, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, i dodaje, że resort przeprowadzi konsultacje projektu.
4: Z klientami, ale też z właścicielami lokali, restauratorami, producentami napojów.
3: Tymczasem Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zwróciła uwagę na portalu X, że propozycja została usunięta z projektu z powodu uwagi Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z którą określenie niewielka opłata nie pozwala na ustalenie maksymalnej kwoty. Zapowiedziała też, że Polska 2050 zgłosi odpowiednią poprawkę do projektu na etapie prac w Sejmie.
1: Stołeczna operacja referendalna zebrała już 15 tysięcy podpisów. Jej twórcy domagają się organizacji głosowania za odwołaniem Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy.
5: Widzę, że pani się podpisała. Czemu chce pani odwołać prezydenta Rafała Trzaskowskiego?
6: Czemu? Za ogólnokształt po prostu. Na Ursynowej mieszkam, ten szpital to jest jakaś porażka.
7: W Warszawie do tej pory nie udało się odwołać PO, więc chyba nie ma sensu. Ale niech próbują, bo może to im coś da.
1: Do tej pory w referendach odwołano włodarzy takich miast jak Zabrze czy Kraków. Rafał Trzaskowski twierdzi jednak, że jest zajęty teraz innymi sprawami.
8: Ja się zajmuję zarządzaniem Warszawą. Mnie przez te ostatnie dni, co chyba naturalne i zrozumiałe, przede wszystkim zajmowała 82. rocznica Powstania Warszawskiego, oddawanie kolejnych inwestycji, rozliczanie właśnie tego, co się dzieje w warszawskich szpitalach, czy w końcu oszczędzanie pieniędzy na oświetleniu. Tym się zajmuję i to mnie w tej chwili interesuje najbardziej.
1: Do organizacji referendum stołeczna operacja referendalna potrzebuje 132 tysięcy podpisów. Jeżeli dojdzie do głosowania, to aby było ważne, musi w nią wziąć w nim udział blisko 460 tysięcy mieszkańców, z czego ponad połowa musiałaby być za odwołaniem prezydenta. Port lotniczy Warszawa-Radom nad finansową przepaścią. Straty z poprzedniego roku wynoszą ponad 40 milionów, a to związane jest z niewielką liczbą połączeń i tym samym obsłużonych pasażerów. Szczegóły zna Kinga Furch.
9: Radomskie lotnisko w finansowych tarapatach jest już praktycznie od początku funkcjonowania po remoncie 3 lata temu. Z portu korzysta dużo mniej pasażerów niż prognozowała spółka Państwowe Porty Lotnicze, a związane jest to z niewielką liczbą połączeń lotniczych. W 2025 roku strata z działalności operacyjnej wynosiła 44 miliony 300 tysięcy złotych. Jak udało mi się ustalić, spółka PPL chce wprowadzić działania naprawcze, polegające na przenoszeniu części pracowników lotniska w Radomiu na warszawskie Okęcie. To działanie, jak tłumaczą porty lotnicze, ma pomóc ograniczyć koszty w Radomiu.
1: Przypomnę, że w sprawie budowy lotniska w Radomiu prokuratura prowadzi śledztwo. Sprawdzane jest to, czy doszło do niegospodarności i do przekroczenia uprawnień. Większość osób badanych przez amerykańskich naukowców nie potrafiła odróżnić tekstów stworzonych przez człowieka od tych wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Tak wynika z nowych badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych. Wyniki pokazały też, że opowiadania wygenerowane przez AI oceniano wyżej pod względem jakości, czyli tego, jak dobrze zostały napisane, oraz stopnia zaangażowania czytelnika niż opowiadania napisane przez ludzi.
0: Przegląd wydarzeń.
1: Piątek, Michał Poklękowski, zapraszam. Stanowisko, którego de facto nie było, wypłaty za podwójne dyżury czy nagłe podwyżki bez żadnego uzasadnienia. To tylko niewielka część nieprawidłowości, jakie ujawnił audyt w Szpitalu Południowym w Warszawie. Ustalenia kontrolerów, które przedstawił stołeczny ratusz, są miażdżące. O tym Mateusz Chłystun.
0: Większość ustaleń audytu dotyczy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza, który pełnił funkcję koordynatora SOR-u, choć formalnie takiego stanowiska w szpitalu w ogóle nie było. Dostawał za to osobite wynagrodzenie i podwyżki. Uzasadnień jednego i drugiego w archiwach księgowości szpitala nie ma.
8: Miał jeszcze jedną osobną umowę na 10 tysięcy miesięcznie na czynności, które częściowo pokrywały się z jego dyżurami. Jest realne ryzyko, że za to samo płacono dwa razy.
0: Tłumaczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Poza tym w kilku przypadkach szpital płacił za dyżury lekarzom, którzy formalnie w tym samym czasie pełnili je w innych placówkach. Audytorzy uznali, że zarząd szpitala naraził też placówkę na kary finansowe nakładane przez NFZ.
8: Między innymi za to, że karetki za długo czekały pod dyżurem na przekazanie pacjenta.
0: Audyt zakończył się ponad 40 zaleceniami, które szpital powinien natychmiast wdrożyć.
1: Sporą część opisanych w raporcie nieprawidłowości wciąż wyjaśnia prokuratura. Najpierw usłyszał zarzuty, teraz stracił stanowisko. Prezydent Bytomia odwołał dyrektora szkoły podstawowej nr 42, którego kilka dni temu zatrzymano za posiadanie pedofilskiej pornografii.
10: Prezydent zawiadomił rzecznika dyscyplinarnego i śląskiego kuratora oświaty. Spełnił również wszystkie zalecenia prokuratora, włącznie z uniemożliwieniem wstępu byłemu dyrektorowi do wszystkich gminnych placówek wychowawczych i edukacyjnych na terenie Bytomia.
1: Mówiła Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzeczniczka prezydenta Bytomia. Byłego już dyrektora podstawówki zatrzymano w ramach ogólnopolskiej policyjnej operacji Hellfire. Jak informowała prokuratura, mężczyźnie przedstawiono dwa zarzuty dotyczące uzyskania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletnich i posiadania takich treści. Podejrzany częściowo przyznał się, grozi mu kara do 5 lat więzienia. Już 100 milionów poleconych listów wysłano za pośrednictwem usługi e-doręczenia. Ministerstwo Cyfryzacji i Polska Poczta ogłosiły, że korzysta z niej już ponad 4 miliony 600 tysięcy Polek i Polaków. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreślił, że korzystanie z e-doręczeń jest jeszcze łatwiejsze od początku lipca, od kiedy z usługi można korzystać także w aplikacji mObywatel.
11: 12 milionów aktywnych użytkowniczek i użytkowników mObywatela ma dzisiaj szansę, że może prosto, przyjaźnie, z każdego miejsca w Polsce, bez względu czy są na rybach, bez względu czy mają wakacje, bez względu czy są w domu, czy są w pracy, mogą wysłać o każdej porze dnia i nocy swoją przesyłkę.
1: Z e-doręczeń mają obowiązek korzystać instytucje publiczne i przedsiębiorcy. Mimo że dla zwykłego Kowalskiego usługa nie jest obowiązkowa, to 55% wszystkich kont założyły osoby fizyczne.

0: czyli możemy jakby wycinać z Krakowa rejon, którym jest jakieś zagrożenie, bo to nie tylko kwestia wojny, pocisków i tak dalej, ale to jest ogłaszanie różnego rodzaju alarmów.
1: Będzie to prawdopodobnie najnowocześniejszy system alarmowania w kraju. W ramach akcji Lato z szermierką w każdą środę w Parku Staromiejskim w Łodzi, a w soboty też na Zgierskiej Malince, odbywają się otwarte treningi dla osób w każdym wieku. To okazja, by pod okiem instruktorów poznać podstawy jednej z najstarszych dyscyplin olimpijskich i przekonać się, że szermierki może spróbować dosłownie każdy.
2: A dlaczego warto w ogóle spróbować szermierki?
3: Jest to ogólnie sport super do rozwoju ciała. Joanna Krześlak, trener nowoczesnej szermierki klasycznej. Ale jest to super sport też pod względem tego, jeśli chcemy na przykład popracować nad naszą dyscypliną, nad naszą precyzją, tak żeby po prostu pracowało i ciało, i umysł.
4: Bardzo fajne.
2: Miałeś kiedyś w ogóle możliwość spróbowania tego sportu?
4: Tak.
2: Czy dzięki takim właśnie zajęciom chciałbyś może wrócić do tego?
4: Może, możliwe.
2: A co ci się w tej szermierce najbardziej podoba?
4: Te ruchy, jak mogę kogoś ciąć i tak dalej.
1: Cykl potrwa do końca sierpnia, a na zajęciach szermierki był z mikrofonem nasz reporter Daniel Tekliński.

ja ci nie wierzę.

0: Reklama.
1: Kto pierwszy do wody?
2: Wakacje dzieci nie liczą godzin. Liczą skoki do wody, zjazdy i przygody, które zaczynają się jedna po drugiej. W Julinek Park czeka strefa wodna z podgrzewanymi basenami, rodzinnymi zjeżdżalniami i wodnym placem zabaw. A poza nią ponad 50 atrakcji i cały dzień na wspólną zabawę.
1: Czas na wakacje!
2: Bo najlepsze wakacyjne wspomnienia powstają wtedy, gdy wszyscy bawią się razem. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety na julinek.com.pl.
0: Reklama. Słuchacie Eski Rock.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Czy wyjazdy wakacyjne muszą być tak drogie? Widocznie muszą, bo gdyby nie musiały, to by nie były. Parafrazując to humorystyczne powiedzenie, dzisiaj porozmawiamy sobie o drogich wakacjach, o tym, jak wydać na nie mniej pieniędzy, gdzie te pieniądze wymienić, czy za granicą płacić gotówką, czy raczej kartą. Ale zaczniemy od rozmowy na temat drogich podróży lotniczych. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, a w dzisiejszym programie porozmawiamy sobie o naszych wydatkach, o naszych wakacyjnych wydatkach. Tak naprawdę powiemy Państwu, jak wydawać, żeby wydawać jak najmniej. A taką przynajmniej mam nadzieję. Dzisiaj moim gościem pan Łukasz Paszkiewicz, ekspert rynku walutowego i finansowego, prezes Ekantor. Dzień dobry, panie Łukaszu.
2: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
1: Wyjeżdżamy na wakacje, mamy okres wakacyjny, chcemy oczywiście na tych wakacjach wydawać jak najmniej pieniędzy. Jak to zrobić, żeby wydawać tych pieniędzy jak najmniej? Jak płacić i czym płacić za granicą? To wszystko będę pana dopytywał. Zacznijmy jednak tytułem wprowadzenia na dzień dobry. Wakacje to jest taki okres w roku, kiedy Polacy wydają najwięcej pieniędzy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Czy tak jest faktycznie?
2: Tak, to jest okres, w którym właśnie wydajemy, wypoczywamy i na który czekamy i na który oszczędzamy. Ale patrząc na ten, oczywiście wydajemy z roku na rok coraz więcej, dlatego że jeżeli patrzymy na dane ostatnio z Polskiej Organizacji Turystycznej, to w tych biurach podróży średni wyjazd zagraniczny wzrósł nam o 5,8% dokładnie. To jest średnia naszych wyjazdów zagranicznych z roku do roku, ale oczywiście na to miały wpływ sporo czynników. Dużym czynnikiem jest cena paliwa lotniczego, ale to też wynika, widzi pan, u nas się mówi cały czas oczywiście w Polsce, że to wynik jest przede wszystkim wojny, Zatoka Perska, szoki podażowe. One oczywiście miały wpływ na to, że, z uwagi na to, że paliwa lotnicze są takie domieszki paliw, w których się nie przechowuje dosyć dużych ilościach, w związku z tym to rzeczywiście miał wpływ. Ale podstawowym dla mnie, który do państwa przekaz jest taki, że będzie coraz drożej. Podstawowym aspektem, który wpływa na rynek paliw i będzie wpływał, to jest w Unii Europejskiej pakiet klimatyczny, pakiet Fit for 55, gdzie jest przewidywany, że to wzrost jest koszt paliw około 35%, a muszę panu powiedzieć, że wpływają trzy czynniki na to. I co roku. ETS, czyli handel emisjami, jest coraz mniej jest darmowych. ETS 2 wejdzie w 2028 roku, obejmie transport, to mamy pierwszy. Opodatkowanie przelotów wewnątrz unijnych. I trzecia rzecz, to jest przymus do mieszek paliw nowoczesnych. A te nowe, tak zwanych SAF-ów, a one są od 3-5-krotnie droższe od tradycyjnych paliw, a te najnowsze generacje 10-krotnie. W związku z tym będziemy płacić w Unii coraz więcej za paliwa lotnicze, a więc tanie linie lotnicze nam się skończyły. No i to jest trudna informacja, ale oczywiście pozytywna informacja jest, że Polacy przede wszystkim myślą więcej niż inne narody europejskie, jak patrzę na to. I staramy się skracać te koszty i oszczędzać tam, gdzie się da.
1: To o tym, gdzie da się oszczędzać, jeszcze będziemy za sekundę rozmawiać. Ja do tych paliw chciałbym wrócić na pół sekundy, bo faktycznie dla zwykłego słuchacza i dla mnie absolutnie wzrost cen paliw, w ogóle paliw, ale także tych paliw lotniczych, związany był faktycznie z tym, co działo się w Cieśninie Ormus. Czy to nie jest tak, że to paliwo będzie tanieć? Czy koszty wszystkie dookoła są tak duże?
2: Tak, ja panu powiem tak. No oczywiście. Ono wynika z tego, to drożenie paliw też wynikało z zwiększeń marsz rafineryjnych. To jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz, niech pan zwrócił uwagę, pan prześledził ceny baryłek ropy naftowej, które na przykład były po $60, kurs dolar złotego, bo to jest w dolarze wyceniany, złoty się umacniał, a paliwa drożały.
1: Tu ma pan rację, to się kupy nie trzymało faktycznie.
2: Tak, ale to dlatego, że my nie jesteśmy informowani. Koszt wzrostu paliw, mówię, do 34% według wyliczeń, z rok do roku będzie się zwiększało, to wynika z naszej polityki. My nie potrzebujemy wojny, żeby w Unii Europejskiej się pogrzebać, że tak powiem. To jest zła polityka. Ona zwiększa nasze koszty. To jest taki transfer przenoszenia kosztów pewnych ideologii na obywateli. My płacimy za to wszystko i stąd mamy coraz drożej. Kiedyś można było pojechać z tanią linią lotniczą, mówię pan, za kilkadziesiąt na przykład funtów, a dzisiaj jest to niemożliwe, dlatego że te paliwa są droższe, dlatego że mamy opodatkowanie, tak jak mówię, wewnątrz unijne, jest opodatkowane paliwa, jest handel emisjami, zaraz będzie ETS 2 2008 rok, to w ogóle on obejmie transport, to mamy kolejny szok i następnie przymus do mieszek ekologicznych paliw, które są 3-5-krotnie, a tej nowszej generacji, które będą dodawane 10-krotnie droższe od ceny ropy.
3: Tak naprawdę, drodzy Państwo, podróżowanie, to lotnicze podróżowanie będzie niestety coraz droższe.
2: Z Unii, tak.
3: Jak pan powiedział, jeżeli chodzi o tanie linie lotnicze, to też tutaj za moment zacznie być z nimi problem. Pewnie nie będą już tak tanie, jak były do tej pory. Chociaż ja nie lubię słowa tanie, bo to nigdy nie było tanie, to było po prostu stosunkowo tańsze niż te drogie linie lotnicze.
2: Tak, to prawda, ale to właśnie dlatego mamy, wie pan, dlatego to jest problem taki, że na to wszystko, jeżeli mamy droższe paliwa, czy droższą energię, to też jest ostatnia rzecz, którą nawet podnoszono w Polskim Towarzystwie Gospodarczym, ukazał się raport, który właśnie opowiada o tym, co się wydarzy u nas w Polsce i jeżeli nie zmienimy podejścia, a my, mianowicie będzie zgaśnie światło w 2040 roku, to mamy sytuację taką, że po prostu mamy drożej wszystko, bo mamy, niech pan zwróci uwagę, w ostatnich latach nastąpił wzrost nawet kosztów pobytów. Restauracje drastycznie wzrosły. To się mówi, a bo to COVID, no przecież COVID już nie ma dawno.
3: Tak, to prawda, a ceny zostały.
2: Wzrost noclegów kilkakrotnie droższy, 2-3-krotnie droższy. A to wszystko się nakłada właśnie, że przedsiębiorcy już w bilansie widzą pozycję prąd. A muszę panu powiedzieć, że my płacimy za prąd w wyniku też polityki unijnej. A to nie jest w wyniku, że nasz węgiel. To nieprawda jest. My dzisiaj powinniśmy postawić na 6 bloków niskoemisyjnych węglowych. Chińczycy tak robią na przykład, bo węgiel mamy, a nie na... za duży mamy miks energetyczny związany ze słońcem i z wiatrem. Bo wynika z tego, że po prostu nie jesteśmy tak położeni.
3: Ale nie mówi pan teraz popularnych rzeczy, wie pan doskonale o tym. Bo teraz oczywiście w zależności od tego, na którą stronę sceny nie tylko politycznej spojrzymy. Jedni są fanami paliw kopalnych, nie tylko zresztą, a inni odnawialnych źródeł energii. Ten miks energetyczny miał połączyć jednych i drugich.
2: Ale ja panu powiem właśnie, ja może nie mówię popularny, tylko ja mówię prawdę. To znaczy chodzi o to, że my jesteśmy zakłamywani. To znaczy nie jesteśmy uświadomieni, do czego zmierzamy. U nas dzisiaj w Polsce miks paliw akurat tych OZE, ja nie jestem tego przeciwnikiem, sięga 24%. Ja jestem tylko zwolennikiem wyważenia. W nowej polityce rządu, która przyjęta została w tamtym tygodniu, to jest, się okazuje, że do 40-50% dojdziemy. No to przy naszych sieciach energetycznych to będą blackouty. No wywalą nam sieć. A po drugie, my powinniśmy postawić na stabilny prąd, bo proszę panu powiedzieć, jeżeli my mamy w projekcie w Polsce przeznaczyć 1 800 000 000 000 złotych przeznaczyć na OZE, a mamy produkować tyle samo prądu, co teraz, gdzie nowoczesne sieci, mówimy o fintechach, o AI, to one są energochłonne, to potrzebujemy więcej energetyki i tańszej. I teraz chodzi o to, że OZE to jest najdroższy prąd, o czym się nie mówi, bo jeszcze się płaci za to, my płacimy temu procentowi tego z wiatraka, z tej energii, bo nie wszystko idzie do sieci, bo są takie natężenia, duże skoki, jak jest, prawda, świeci szybko, dużo słońca, sieci tego nie przyjmą, to my, jako Polacy, płacimy temu procentowi za ten prąd niewykorzystany, w związku z tym to podwyższa cenę. Najtańszym paliwem dzisiaj jest atom, potem jest węgiel, potem jest wiatr, a słońce jest najdroższe wbrew pozorom. I to wszystko, jak pan zwróci uwagę, to nigdy by nie powstało, gdyby nie dopłaty. Czyli to jest taki gorzej niż w komunie. My pokrywamy koszty, my płacimy po to, żeby ktoś to wysprzedał. Czyli my jako powiedzmy Europejczycy finansujemy korporacje, które sobie wpadły na pomysł, że one dzisiaj będą robiły tego typu biznes, normalnie by tego nie sprzedały, gdybyśmy im nie dofinansowali i potem jeszcze więcej płacimy. I ja patrzę tylko na świat. Chińczycy, niech pan zwróci uwagę, robią mądry miks. Stawiają dużo elektrowni węglowych, bo to moim zdaniem będzie przyszłość, tylko to się okaże potem, jak komuś tych złóż albo sprzedamy, albo komuś przekażemy. To i robią oczywiście energetykę też odnawialną.

0: OZE nie ma takiej wydajności. Ja mówię, że musimy produkować stały prąd, czyli stałe, klasyczne. I dzisiaj na atom, no jeszcze się nic nie wybudowało, nawet umowa nie jest podpisana. To musimy wrócić do węgla i musimy wrócić, ale my mieliśmy w Bogdańce bodajże jedno z najnowocześniejszych na świecie swego czasu tych nowych elementów, prawda, niskoemisyjnych. Ja wywiad ostatnio prowadziłem z prezesem, byłem Bogdanki. On mówi, tak, przecież my mamy węgiel, mamy tego węgla i on jest nisko, jest pięknie położony, duże są słupy, tanio do eksploatacji, tylko po prostu Bogdanka, jak pan sobie wyobrazi, nie może uzyskać koncesji. Mhm. Ostatnia koncesja była w 70 którymś roku wydana i nie wiem, ale nasz rząd, czy rząd ten, może poprzedni też, blokuje i wydają koncesję już ileś lat. No to o czym my tu mówimy? Czy to powinna być szybka ścieżka i robimy, no.
1: Tak. Ja jestem z województwa wielkopolskiego. To jest kiedyś jedno z 49 województw zawierających się w tym wielkopolskim. Dzisiaj województwo konińskie, czyli Pątnów, Adamów, Konin, trzy elektrownie i kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa, węgiel się skończył, ale rozumiemy, że mówimy dzisiaj o węglu kamiennym, a nie odkrywkowym, brunatnym.
0: Tak, ale Bogdanka ma brunatny.
1: Brunatny?
0: Tak, brunatny, ale to są najlepsze złoża na świecie.
1: Okej.
0: I my możemy, i kamienny tak samo. Problem polega na tym. Ostatnio słuchałem byłego geologa kraju i jest mowa taka, bo mówią, prawda, niektórzy politycy, aby my tego węgla mamy na ileś lat. Mm-hmm. No, ale to oni tego nic nie rozumieją. Muszą iść do szkoły. Mamy udokumentowanego. Mm-hmm. A przecież nikt nie dokumentuje złoża na marne, bo to kosztuje. Ale wiemy, bo geolodzy, badania są, ile my tych złóż mamy. Je tylko trzeba udokumentować. A dokumentuje się wtedy, kiedy zamierzam to wydobywać. Mm-hmm. Wcześniej żadna firma nie będzie tego dokumentowała, bo po co? Mm-hmm. Jak on nawet tego nie będzie wydobywał. W związku z tym tego węgla mamy. I to na długi, długi czas.
1: Drodzy Państwo, nie uwierzycie, ale z 28 pytań, które przygotowałem na dzisiejszą rozmowę, to jest pierwsze i cały czas jeszcze je rozwijamy. To ja muszę dopytać, no bo przecież tani prąd to jest bardzo ważna rzecz. Tanie paliwa to są bardzo ważne
0: podstawa.
1: Rzeczy w kontekście też naszych wyjazdów wakacyjnych.
0: Ale podstawa w ogóle życia. Ja uważam, że prąd to jest drugie złoto w dzisiejszym świecie, bo jak zwrócimy uwagę rozwoju technologicznego, właśnie AI, data center, wszystkiego, bez energii nie ma przyszłości kraju. Jeżeli my mówimy o nowoczesności, musimy dać tanią energię. Podam panu przykład. Amerykanie, któraś chyba firma, tylko nie pamiętam, albo Microsoft, która z wielkich firm, albo Dell, w jednym z krajów Afryki chciał zrobić wielkie centrum obliczeniowe i się wycofał, dlatego że się okazało, że oni by zjadli połowę prądu kraju tego. I to jest, my musimy z tym, już trzeba zmienić jakby zdanie. My nie załatwimy problemu energetyki, prawda, fotowoltaiką na dachu, przepraszam, no. My musimy patrzeć na przemysł. A niech pan zwróci uwagę na naszych sąsiadów Niemców. Zawsze uważałem, że oni nie są głupi, ale pierwszy raz zrobili przeciwko sobie, przecież oni powinni tam naprawdę, powiem panu więcej, ja ostatnio słyszałem, że wielkie koncerny niemieckie wchodzą lobbystycznie do Polski, żeby Polska coś zrobiła w tej sprawie, bo nie chcą wystąpić tylko swojemu rządowi. Mhm. Ale Merz już zaczyna coś na ten temat myśleć, tylko że te BASF, wielkie koncerny, one już nie wytrzymują tego. Dlatego, że oni jeszcze głupiej zrobili, zrezygnowali z atomu, weszli w zielonowość, teraz wracają do węgla, bo oni po prostu nie są w stanie konkurować. A Niemcy to oparte na ciężkim przemyśle. Mhm. Ale z racji tego oczywiście, wiadomo, ja to zawsze wychodzę z założenia, im słabszy sąsiad, tym silniejsza Polska. Ale z uwagi na to, że my jesteśmy ich partnerem handlowym, to mi ich szkoda, bo my musimy do nich też eksportować, także żeby im się też udało, ale patrząc na politykę Europy, cała Europa musi dokonać zmian. I muszę panu powiedzieć, że potrzeba tego. Oczywiście nie są wspólne interesy w tym, bo inaczej wygląda energetyka Francji oparta na atomie, inaczej wygląda energetyka innych krajów, ale jeżeli chcemy jeszcze przetrwać, a nie być skansenem, a już takie artykuły się pojawiają, że będziemy skansenem świata, no to musimy się obudzić i to na szybko.
1: Drodzy Państwo, czy prąd drożeje, to wystarczy spojrzeć na nasze domowe rachunki i Państwo sami sobie wyciągniecie wnioski. No to jeżeli zwiedzamy już tą Europę na przykład, zwiedzamy ją za pomocą transportu lotniczego, często bardzo samochodowego, wyjeżdżamy do różnych miejsc w Polsce, to zapytam tylko, czy na prądzie też będziemy zwiedzać w tym roku Europę? Są tacy szaleńcy, którzy pojadą autem elektrycznym na przykład w podróż do Włoch?
0: Ja w to oczywiście nie wierzę, to może ktoś jak będzie program jakiś prowadził motoryzacyjny dla hecy pojedzie, no to przecież to w ogóle nie ma w mojej ocenie sensu nawet i czasowego i tak dalej. No.
1: A koszty takiej podróży? To byłoby tańsze?
0: To niewiele. No to pewnie niewiele, ale czasowo też, wie pan.
1: O to chodzi.
0: Bo przecież jeżeli jedziemy takiej Chorwacji, no to ja nie mam czasu, żeby to ładować i się zatrzymywać, bo ja chcę przelecieć, żeby w Chorwację, tak będę musiał się zatrzymać na przykład na nocleg. To my patrzymy

0: My dzisiaj są duże rozpiętości w wydatkach. W tym można taniej pojechać, wykorzystując jakieś tam różnego rodzaju tanie noclegi i tak dalej. Natomiast no, dzisiaj wszystko kosztuje. To, co na czym możemy oszczędzać, to jest wybór, gdzie chcemy jechać, czyli first minute, last minute. To jest wybór, a się okazuje, że wybieramy właśnie ekonomicznie. Były takie badania ostatnio robione, gdzie większość Polaków właśnie nie decydowała się z uwagi na miejsce, bo ja chcę jechać tam, tylko z uwagi na koszt. Mhm. Mam pewien budżet, nie zamknę się w tym budżecie. I stąd następuje zmiana w podejściu. I pan zwróci uwagę, za czasów tak zwanej komuny, pamiętam, zawsze się mówiono, gdzie, kiedy jedziesz? Na pierwszy turnus, na drugi turnus. Mm-hmm. Były dwutygodniowe turnusy, cztery turnusy. A dzisiaj nie ma takich wyjazdów praktycznie na dwa tygodnie. My to skracamy, dlatego że już nas na to nie stać, a chcemy gdzieś pojechać. W związku z tym skracamy wyjazd, na przykład robimy siedmiodniowy gdzieś tam, prawda, na wakacje za granicę, a potem robimy wyjazdy, tak zwane, jak modne są te city breaki, prawda, że na weekend pojadę, żeby chociaż zaczerpnąć świeżego powietrza i tak próbujemy ładować, że tak powiem, baterie, ale następuje duża zmiana, no. I ale to wynika ze wzrostów, no, dużych kosztów, no, przede wszystkim, noclegów, transportu.
1: To prawda, tak jak powiedział pan na samym początku, koszty tegorocznych wakacji, o ile dobrze pamiętam, 3-5% mogą być wyższe od kosztów zeszłorocznych.
0: Tak, nawet 5,8 tam według statystyk takich wyjazdowych. Nie, oczywiście u nas w Polsce, to jest też ciekawie, Polska może przeżywać boom, dlatego że my oczywiście kosztem branży, można powiedzieć, bo te noclegi gdzieś pozostały czasami na tym samym poziomie, ale mamy bardzo duże zadłużenie branży. Czyli branża chce pracować, chce być atrakcyjna i atrakcyjność też wynika już dla innych naszych, powiedzmy, przyjaciół z Europy, mhm. że Polska staje się atrakcyjna, dlatego że mamy bardzo dobrą infrastrukturę, zaczynają mieć. Mhm. My mamy nowoczesną bazę hotelową, to muszę pochwalić, ten biznes nasz inwestuje. Oczywiście jest to obarczone dużym zadłużeniem, mamy restaurację, wysoki poziom, jesteśmy bezpieczni.
1: Dobre drogi.
0: Dobre drogi. Lepsze. Poprawił się transport. Przecież ja muszę panu powiedzieć taką ciekawostkę. Kiedyś miałem jakieś imprezę w Krakowie, przyjechali moi przyjaciele z Londynu i oni podróżowali, na początku byli w Warszawie, potem wsiedli w Pendolino, wysiedli w Krakowie. Jak oni to przeżywali? Powiedzieli, u nas nie ma w Anglii żadnego takiego pociągu, żeby była stacja Warszawa i stacja Kraków na żadnej innej stacji. I odkrywali wtedy, jak ja to mówię, Amerykę.
1: Tak.
0: Potem mówili, jak wy jesteście dobrze ubrani, lepiej od nas, jak tu jest czysto. I Polska jest atrakcyjna. Uważam, jesteśmy w szczycie atrakcyjności swojej turystycznej i polecam państwu oczywiście wyjazdy w Polsce, bo też można znaleźć taniej. Bo w Polsce, jak pan zwróci uwagę, modne zaczęły być agroturystyka, modna zaczęło być też te apartamenty takie na wynajem, mhm. czyli nie musimy jechać do hotelu, możemy znaleźć coś, wypośrodkować i spróbować coś znaleźć taniej. No i próbujmy, ale oczywiście też w Polsce też się skraca termin pobytu, też skracamy. No.
1: I o tym skracaniu terminu pobytu i o tych city breakach, drodzy państwo, w drugiej części naszej rozmowy porozmawiamy z panem Łukaszem Paszkiewiczem. Już za moment zapraszamy. Dziękujemy póki co.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części drugiej naszej dzisiejszej rozmowy o kosztach wakacji. Kosztach wakacji tych, które bierzemy pod uwagę albo zdajemy sobie z nich sprawę, ale także i tych ukrytych kosztach tych wakacji. No bo jeżeli ja mam zatankować samochód, to ja mniej więcej wiem, że za podróż do Chorwacji muszę doliczyć, nie wiem, 1000 zł na paliwo. Ale są takie koszty, z których nie zdaję sobie sprawy na dzień dobry. I o tym rozmawiamy dzisiaj z panem Łukaszem Paszkiewiczem, ekspertem rynku walutowego i finansów, prezesem Ekantoru. Dzień dobry, panie Łukaszu, raz jeszcze.
2: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu jeszcze raz.
1: Te ukryte koszty. Jadę za granicę na zagraniczny wyjazd, płacę za coś kartą, a potem dziwię się, że to coś kosztuje nie zero-jedynkowo tyle, co ja sobie policzyłem. Za co ja dodatkowo płacę za granicą, płacąc kartą, na przykład i to taką zwykłą bankomatową kartą?
2: To już powiem. Oczywiście tu ma pan jak najbardziej rację i tu trzeba uczulać Polaków, chociaż oni są, uczą się szybko. Proszę pana, problem polega na tym, że mamy kilka pułapek, które na nas czyhają. Pierwsza pułapka to jest taka, że przed wyjazdem, jeżeli państwo macie kartę kredytową, bo jeżeli państwo macie kartę wielowalutową, no to wówczas oczywiście schodzi z konta walutowego i nie macie tego problemu, podstawiacie po prostu daną walutę, przykładowo euro kupujecie i wtedy automatycznie ściąga w euro. Ale jeżeli macie kartę kredytową, to spadajcie państwo w banku, jakie macie, co to jest, co, jakiego rodzaju jest to karta. Bo zazwyczaj kiedyś to były tylko takie karty, które nanosiły wielkie koszty. To znaczy był koszt na przykład Mastercarda, Wizy, ale był też prowizja banku. I wówczas ten kurs walutowy, przelotowania euro złotego czy innej waluty, był drastycznie inny od tego, który moglibyśmy sobie kupić na przykład w kantorze. Czyli pytajmy banku, co to jest za karta. I teraz banki też oferują takie karty. One oczywiście wiążą się z opłatami większymi miesięcznymi, ale warto taką kartę mieć, która nie w przypadku płatności za granicą, ona jest po kursie właśnie tego wystawcy karty, czyli Mastercard Visa, a nie ma ukrytej dodatkowej prowizji banku. I jeszcze jest druga, co nas czyha. Czyli to jest ze strony karty, ale jeszcze jest pułapka ze strony terminalu płatniczego. Mm-hmm. Mianowicie ci, którzy mają właściciele terminali płatniczych, żeby dodatkowo zarobić, oferują tak zwany kurs dynamiczny wymiany. I to jest zazwyczaj wtedy, kiedy państwo płacicie i na karcie jest napisane, płacisz w złotówkach, czy płacisz w euro? Na przykład jesteśmy we Włoszech. To nie wybierajcie państwo w złotówkach, dlatego że to jest ten słynny, gwarantowany kurs, ten dynamiczny wymiany, który jest zazwyczaj 1%, 2%, może być 3% od kursu. I wtedy oczywiście na pierwszy rzut oka mówimy, a złotówka, bo to fajnie, ja mam złotówki, to w złotówkach.
1: Ale to będzie mnie kosztowało.
2: To jest haczyk, bo po co ja to będę sobie tam liczył? To jest haczyk. Wybierajcie w kursie danego kraju, w którym jesteście, czyli w walucie danego kraju, w którym jesteście. I to jest najważniejsze. Muszę państwu powiedzieć, że oczywiście znam kolegów z branży mojej, z zagranicy, którzy na to nie zwracają uwagi. I czasami ja im zwracam uwagę, słuchajcie, to wy nie wiecie, przecież jesteście w branżowi. Dobra. I to jest kolejna. I jeszcze jedna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Bo to jest kiedyś pytanie takie, czy brać gotówkę, czy brać kartę. I oczywiście powiem państwu tak. Taka jest taktyka przyjęta, że mówi się, miej 70% na karcie, 30% w gotówce. Natomiast oczywiście są takie kraje, jak Skandynawia, które się wycofywały z gotówki i tam czasami jest problem przyjęcia gotówki. W związku z tym tam trzeba mieć kartę, bo oni odmówią. Oni teraz troszeczkę po COVID-zie zmienili, bo się przestraszyli, że jak COVID i mogą być jakieś blackouty i tak dalej, no to wówczas, jeżeli się infrastruktura padnie, to ten Szwed nie będzie mógł zapłacić, czy tam Norweg. I troszeczkę z tego wycofują. Natomiast tu uważajcie, bo potem na przykład koronę norweskiej ciężko sprzedać. Ona jest zawalona kantorami stacjonarnych, bo tego nikt nie chce brać. Czyli, ale są kraje, takie na przykład nasi sąsiedzi Niemcy czy Austriacy, którzy też mają limitowane. Bo u nas w Polsce idziemy, już jesteśmy przyzwyczajeni. Mamy tak nowoczesną sieć, że my idziemy i na przykład za przysłowem małym sklepiku, prawda, nie będę wymieniał nazwy, zapłacimy za gumę do życia i kartą. A w Niemczech, w Berlinie już powiedzą nie, bo tam od iluś euro tylko. Bo tylko większe kwoty. Kiedyś było tak w Austrii na przykład, że były karty tylko debetowe, w ogóle nie chcieli przyjmować kredytowych, a to wynikało z opłat, które ci emitenci kart i terminali naliczali na sklepy. I sklepy tak żałowały tych marży, a nie będziemy płacić, to płaćmy tylko, od debetowych nie było, czyli od tych, które ściąga z konta, a nie z linii kredytowej. I to jest kolejna rzecz. Kolejna rzecz jest taka oczywiście, że niektóre kraje w ogóle na przykład nie mają kantorów wymiany walut jak Słowenia na przykład. Jeśli chcemy pojechać tam, chcemy mieć gotówkę euro, to nie liczmy, że tam coś wymienimy, bo tam nie ma kantorów. Miejmy ze sobą. I teraz, jeżeli wyjeżdżamy do krajów egzotyki, na przykład ostatnio byłem w Meksyku i muszę powiedzieć na moim przykładzie, czyli ja niby jestem branżowy, ja powiedziałem sobie tak, dobra, muszę trochę mieć tych pesos meksykańskich, bo to trzeba, nie wiadomo co tam będzie, prawda, jakieś tam niech będzie napiwki, wydatki, nie wiem jak ta infrastruktura, i kupiłem u nas w kantorze, który wydawał się dla mnie dobry, tym stacjonarnym, a się okazało, że tak to była rzadka wymiana, że po prostu miałem w złej cenie kupione, czego ja nie sprawdziłem. Czyli mówię teraz na moim przykładzie, sprawdzajcie państwo, jak wynika ten kurs tak naprawdę w tabelach pomiędzy na przykład takie meksykańskie pesos do dolara, żebyś to wyliczyć mniej więcej, czy mamy dobry kurs. Ale jak lecimy do krajów afrykańskich, to wtedy musimy mieć gotówkę. I to są dwa wyjścia. Albo bierzemy dolary lub euro, wymieniamy tam, ale to trzeba w banku, żeby uważać, żeby nikt nas nie okradł. Albo kupujemy tutaj, dlatego że są kraje w Afryce, które mają na przykład bardzo słabą sieć internetową. I nawet jeżeli oferują kartę kredytową, to czasami nie wchodzi ta karta. I musimy mieć gotówkę. I tutaj, i to lokalną walutę. Teraz, jeżeli podróżujemy, bo się zakładamy pytanie takie, no dzisiaj główne kierunki, prawda? Okazuje się, że całymi naszymi głównymi kierunkami do wyjazdów jest dalej są trzy kraje. To są aż 2/3 naszych wyjazdów, tych takich, co wybierzemy z biur turystycznych.
3: Egipt, Grecja, Turcja?
2: Dokładnie. I teraz niech pan zwróci uwagę, no do Egiptu pojedziemy, no to też trzeba wiedzieć, egipskiego funta nie kupimy w kantorze, bo tam jest zakaz wywozu, on jest walutą wewnętrzną. W związku z tym bierzemy dolara lub euro. Kiedyś był na korzyść dolara, a dzisiaj jest na korzyść euro. Kraje afrykańskie troszeczkę już przekonują się do euro z uwagi na to, że jest dużo turystów z Europy i idziemy tam do banku i wymieniamy wtedy euro na funta egipskiego, bo nie ma innej możliwości, tylko w banku. Tam jest w miarę ten kurs urzędowy i wtedy czasami, jeżeli ten funt, tak jak ostatnio miał turbulencję słabszego okresu, bo w Egipcie nie jest najlepiej, no to taniej nam wymienić i zapłacić już na jakimś straganie w egipskim funcie niż w tym dolarze czy euro. I to też trzeba na to zwrócić uwagę. Jeżeli lecimy do Turcji, to oczywiście zazwyczaj lecimy do kurortów. No to wówczas wiadomo, mamy all inclusive, nie mamy wydatków. Zresztą oni karty przyjmują. Jak mamy stragan w euro, dolara chętnie też przyjmą. Natomiast jeżeli do Stambułu lecimy, no to tam czasami może być sytuacja taka, że on będzie chciał tej liry. I tutaj z tą lirą też trzeba uważać, bo lira bardzo jest walutą ciekawą, spekulacyjną, bardzo duża jest inflacja w Turcji i też należałoby tutaj przemyśleć, jak to, gdzie to, gdzie ewentualnie to wymienić. U nas można, ale wówczas nie najlepiej w przypadku liry, to nie wymieniałbym wcześniej, tylko wymieniałbym przed wyjazdem. Natomiast inne waluty wymieniałbym wcześniej. Mhm. Nie czekałbym na ostatni moment, dlatego że jest taka pewna sezonowość, szczególnie okres wakacyjny, że złotówka się osłabia, ale to wynika też z sezonowości dolara. Banki zawsze mówią, o, na okresie wakacyjnym, tak jak teraz mogę państwu powiedzieć, na przykład część banków mówi, tych światowych, w przypadku eurodolara, o, że istnieje ryzyko, że eurodolar w okresie wakacyjnym będzie po 1,13, 1,14, no z uwagi na sezonowość dolara, że on się będzie umacniał. I ta sezonowość dolara wpływa na naszą złotówkę. My jesteśmy zakotwiczeni do euro. Jeżeli eurodolar się osłabia, dolar się umacnia do euro, no to złotówka się osłabia zarówno do euro, jak i do dolara. W związku z tym warto kupować wcześniej. Czyli mówisz na przykład w okresie kwietniowym, wtedy mamy statystycznie najsilniejszego złotego, bo to z jakichś tam kwestii budżetowych wynika. Ale rozkładajmy. Na przykład kupujmy co jakiś czas. Są też takie możliwości. Na przykład jest tak, że tak zwany alert walutowy, czy transakcja oczekująca na kurs. Że klient sobie wchodzi na platformę i mówi, chcę kupić po tyle i tyle, żeby tego nie obserwować. I jak coś mu spadnie fajnie, no to puch, automat mu kupi. I to jest fajna rzecz. Że sobie zakładam, chcę lepiej niż, prawda, dzisiaj patrzę, że jak będzie w dołku, niech to jak będzie uzyska kurs, nie wiem, 4,20 za euro, to niech mi kupi. I wtedy mamy takie możliwości, że po prostu automat śledzi kurs, rynek pokazuje tyle, kupujemy klientowi walutę i klient sobie ma walutę.
1: A proszę mi przypomnieć, bo to powiedział pan na samym początku, czyli ta gotówka to jest to 30% tak, tego całego budżetu, tak, który, a 70 jednak na jakichś z ewentualnych kart.
2: Tak, tak, tak. No powiem panu dlaczego. Są dwie kwestie. Pierwsza rzecz jest taka, że naprawdę obserwujemy w ostatnim okresie, szczególnie na terenie Unii Europejskiej, co jest planowe, ale walkę z gotówką. Mm-hmm. Unia Europejska ogranicza wolność człowieka. Przepraszam, mm-hmm, że tak powiem brutalnie, ale tak jest. Limituje. Limity mamy w transakcjach, w przewozie tej gotówki, w przyjęciu. Jest dużo teraz, na przykład też ostatnio, które są mi znajome, na przykład w Chorwacji, że nie chcieli przyjąć gotówki. W Londynie tak samo. Mm-hmm. Kiedyś cash był, cash is the king, a dzisiaj nie. W związku z tym te karty są ważne, dlatego że one się okazują dzisiaj są łatwiej do użycia niż gotówka. No przykład to powiedzieć, ale wiesz, niech pan zwróci uwagę, jaka to jest waga. Przecież w ostatnim okresie, tydzień temu, w Szwajcarii było referendum, gdzie Szwajcarzy konstytucji wpisali, że nie zrezygnują z gotówki. Mhm. Czyli presja po prostu środowisk jest taka, ale to chodzi o ograniczenie wolności człowieka. Czyli permanentna, jak to mówią, inwigilacja, tak? I to jest ten cały szkopuł pod hasłem oczywiście, wie pan, prania
1: bezpieczeństwa bezpieczeństwa.
2: Terroryzmu i prania pieniędzy. Ja kiedyś na jednym, było takie forum suwerenności monetarnej, byłem w panelu i już nie pamiętam, kiedyś robiłem badania tego, że to wszystko jest pic na wodę. To znaczy, jeśli chodzi o terroryzm, to w ogóle tam tych śmierci, jeżeli włączymy te kraje narażone na terroryzm, to w ogóle tego nie ma praktycznie. Czyli to już nie istnieje. Ale niech pan zwróci uwagę, że to idą... wszystko się wzięło w Stanach oczywiście, jak zwykle. Pan zwróci uwagę, kiedyś w Stanach, jakie była akcja? Bo akcja... Mafia i tak dalej. Wtedy naród już musiał się zdecydować, prawda? Pranie, mafia. I oni już wtedy zacieśnili politykę. Niech pan zwróci uwagę, że dzisiaj, jeżeli zacieśniamy pewien, na przykład wywóz bez zgłoszenia, to się w ogóle nie zmienia, nie idzie w górę. Mhm. A wartość pieniądza się zmienia. Czyli niedługo coraz mniejsze kwoty będą kontrolowane dla nas. Tak idziemy. Ja uważam, to jest zły kierunek. I uważam zły kierunek z dwóch powodów. Pierwsze to jest oczywiście wolność człowieka. Kogo to obchodzi, tak powiem, na co ja kupuję, kto mi śledzi. Niech pan zwróci uwagę, że to śledzenie dzisiaj jest permanentne i wszyscy wiedzą, a potem badają nasze statystyki. Ja nie wiem, czy pan wie o tym, ale na przykład produktem niektóre, które sprzedają terminale płatnicze dla firm, które skorzystają, to jest badanie statystyk i wtedy on wie, że pan redaktor codziennie chodzi do takiego sklepu, kupuje, niech będzie batoniki, prawda, i jakiś tam napój i oni już wiedzą, że pana trzeba atakować, że oni wiedzą, że pan przychodzi do sklepu takiej, takiej marki i kupuje spodnie i oni już dają do tej firmy, trzeba go atakować. I tak wtedy jest. Pan atakuje. Pan
4: a ja dostaję spodnie. Milion reklam na
2: tak,
4: telefon.
2: Tak, dokładnie. Czyli to jest ta inwigilacja. Ja uważam to, a drugie to jest bezpieczeństwo państwa. Mhm. Uważam, że bezpieczeństwo państwa wymaga gotówki, bo niech pan zwróci uwagę, my wszyscy mówimy o zagrożeniu wojennym. A jeżeli wywalą sieci, to nie będziemy mogli nawet kupić sobie chleba. Jeżeli zabierzemy gotówkę, to po prostu nie ma nas. Ktoś zaatakuje nam sieci i koniec. To samo uważałem z tą elektromobilnością. No wie pan, jak oglądałem film z czasów II wojny światowej, to brało się karnister do samochodu, nawet czołg można było zatankować, a jak będę miał samochód elektryczny tylko, to wystarczy, że sieci padną, to jest koniec. Już paraliż całego państwa. Dlatego uważam, że ta gotówka powinna być też zagwarantowana u nas używanie.
1: To ja muszę, znowu przedłużymy tą drugą część naszej dzisiejszej rozmowy, ale to jest jeden wątek bardzo rozbudowany. Muszę dopytać o pana zdanie na temat, no bo mówił pan o tym praniu brudnych pieniędzy. No i jednym z pomysłów Unii Europejskiej na to, żeby te pieniądze trudniej było wyprać, jest podawanie numeru PESEL albo innego numeru, który będzie w stanie potwierdzić naszą tożsamość przy wydatkach powyżej 10 tysięcy euro.
2: No przecież to jest wypad. Inwigilacja? Ja powiem, oczywiście, powiem panu, jak rozmawiam z ekspertami, nawet z byłym ministrem finansów u nas, czy członkami Narodowego Banku Polskiego, to jest nieprawda, bo dzisiaj pranie brudnych pieniędzy nie odbywa się w gotówce, tylko pierwsze się, już jeżeli mówimy o praniu, chociaż to zjawisko jest coraz pewnie mniejsze, ale to w sieciach, w internecie, a nie w gotówce, już tego nie ma, to już się skończyły tamte czasy, a to jest kwestia tylko permanentnej inwigilacji, żeby wiedzieć, co pan ma, a broń Boże, skąd pan to miał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no. A do firm to już w ogóle się skraca. Także to jest, wie pan, ja panu powiem, to jest tak, że mnie to trochę to przeraża, bo kiedyś człowiek, natura człowieka to jest taka, która mówi o zachowaniu pewnej prawa do prywatności. chciałem zachować pewne rzeczy dla siebie. Kogo to interesuje, co ja robię? A dzisiaj my otwieramy się na po prostu pełną kontrolę. Wszystko wiadomo, co my robimy, jakie mamy nawyki, jakie mamy słabości, prawda? Wszystko jest jak na tacy. I ja jestem temu przeciwny i uważam, że my w Europie, naprawdę przykro to stwierdzić, ale my jesteśmy zniewoleni. Jak ja patrzę na świat, to niech pan zwróci uwagę, nawet Chiny, mówi się o Chinach, że to komuna i tam zamordyzm i tak dalej. Chińczycy zagwarantowali obieg gotówki nawet. No to nawet Chińczycy, no to o czym my tu mówimy? My po prostu wchodzimy w jakąś utopię i coraz bardziej, to jest ostatnie moim zdaniem 20 lat, to jest progres niesamowity i powinniśmy odejść od tego i uważam, mam nadzieję, że kiedyś Unia Europejska, no jako ten wspólnota tych naszych ojczyzn, postawi na człowieka.
4: No właśnie, bo ja tak na szybko sprawdziłem sobie liczbę mieszkańców całej Europy, to mniej więcej 743 miliony. Unii Europejskiej oczywiście zdecydowanie mniej. I ci mieszkańcy Unii Europejskiej, trochę tak to wygląda też na podstawie tego, o czym pan opowiada, chcieliby uratować cały świat składający się za moment z 8 miliardów ludzi. No nie jesteśmy w stanie, skoro tych ograniczeń nie ma w Chinach, nie ma w Indiach, nie ma, nie wiem, w Rosji.
2: No ale jeszcze jestem, panie redaktorze, tak już, jak to mówią Anglicy, by the way, no w czyim to jest interesie? No by pan zwrócił uwagę. Spójrzmy na fakty. Mieliśmy mocarstwa w Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja i Unia Europejska. Mhm. Gdzieś dzisiaj jest Unia Europejska przy stole?
4: No chcielibyśmy, żeby była jakby liderem całej tej...
2: No ale właśnie nie ma. I pan zwróci uwagę, jeżeli nawet mówimy o konfliktach. No nie ma. Konflikt w Zatoce Perskiej. Jeździli gdzie? Do Chin. Z Chińczykami dogadywali i tak dalej. Zyskali na tym Amerykanie, zyskał na tym Iran, zyskał na tym Zatoka, zyskają na tym Chińczycy. No przecież gdzie my jesteśmy? Przecież my nie mamy żadnego planu. Ja tylko tak patrzę, my degradujemy swoją pozycję. A my powinniśmy mieć tą pozycję z uwagi nawet na to, że rzeczywiście z Europy wszystko się zaczęło.
4: Drodzy Państwo, i tutaj stawiamy przecinek kolejny. Do rozmowy wracamy w części trzeciej. Pan Łukasz Paszkiewicz, ekspert rynku walutowego i finansów, prezes Ekantor, jest dzisiaj moim i Państwa gościem.
0: Eskarok. Porachunki osobiste. Eskarok Warszawa.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części trzeciej naszej dzisiejszej rozmowy o tym, jak najmniej wydać podczas naszych wakacyjnych wojaży. Wiemy już, gdzie Polacy jeżdżą przede wszystkim. Wiemy też mniej więcej, ile pieniędzy w gotówce warto mieć przy sobie, a ile na kartach. No i teraz na sekundę chciałbym wrócić, panie Łukaszu, do tych kart. Tak. Przedstawię gościa, Łukasz Paszkiewicz. Pan Łukasz Paszkiewicz, ekspert rynku walutowego i finansów, prezes Ekantor. Bo mówił pan o trzech rodzajach kart, o karcie kredytowej. Pewnie tej takiej rorowskiej, zwykłej. Ona podobnie zachowuje się jak ta kredytowa, podobnie. Ale mówił pan również o kartach walutowych czy wielowalutowych. I teraz jako laik chciałbym dopytać. Mam taką kartę. No i co? Na koncie powiązanym z tą kartą powinienem mieć gotówkę w złotym, w euro, przelewam, czy ona jest pobierana automatycznie z roru? Jak tak. To wygląda?
2: To tak, jeżeli mówimy o karcie wielowalutowej, to ta karta wielowalutowa jest podpięta pod rachunki w różnych walutach. I teraz jeżeli wybieram się do krajów strefy euro, powinienem mieć to euro. Jeżeli oczywiście mi zabraknie, to wtedy muszę wymienić sobie znowu i kupić euro i z euro ściągać. I tutaj ten element właśnie kupić euro. Mhm. No i gdzie kupić to euro?
1: No właśnie.
2: I oczywiście ja patrzę tak, no banki poprawiły się, bo to nie ulega wątpliwości, natomiast jeszcze w kantorach online'owych. Mhm. O ich jest coraz mniej, tych kantorów online'owych, dlatego że to jest też kwestia na inną pewnie dyskusję. One się konsolidują, one zmieniają swój profil, one dodają swoje usługi, stają się bardziej fintechami. Tak to wygląda, natomiast o wiele jest taniej. Jeżeli mam dobrze ustawiony kurs w kantorze internetowym w Polsce, no to nie ma podjazdki wtedy żaden bank, mogę powiedzieć. Także nawet te słynne banki, które tam mają te karty, dzięki którym zaistniały. W związku z tym mogę sobie wymienić, zasilić konto swoje wtedy walutowe w euro i już na podstawie wtedy ta karta służy tylko jako instrument do tego, żeby to euro zeszło z rachunku i na nim zapłacić.
1: Czyli w banku moim oprócz tego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego również otwieram sobie, jak rozumiem, przypisuję do tego konta konto walutowe.
2: Tak, tak, one od automatem. Jeżeli pan poprosi o kartę wielowalutową, to oni od razu będą różne konta w różnych walutach. Tak?
1: Dobra, a jak wymieniam pieniądze w internecie, w e-kantorach różnego rodzaju, zakładam sobie tam konto.
2: Tak, to już powiem tak, no to wtedy pan oczywiście przechodzi tak zwany, jak to mówią, onboarding. To jest kwas szybciutko. My musimy po prostu mieć pewne dane z uwagi na regulacje AML-owe, bo podlegamy wszyscy temu ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. I wówczas ma pan platformę i ta platforma jest albo mobilowa, mamy telefoniczną, albo taka webowa. I wówczas pan wszystko widzi pan kursy, jak są, kupuje pan, zasila pan nasz rachunek, a my panu przelewamy na pana rachunek w panu banku, który panu wcześniej zdefiniował.
1: W walucie już tej,
2: tak, dokładnie.
1: I robię to w kwietniu, jak pan powiedział, bo wtedy są dobre kursy.
2: Tak, tam
1: ewentualnie
2: tak.
1: Skupuję wtedy, kiedy jest po prostu,
2: tak, dokładnie,
1: dobry kurs.
2: Tak, pan skupuje, dokładnie.
1: Wracamy do podróżowania, do płatności za granicą, do tego, że korzystamy bardzo często z tych krótszych wyjazdów, to o tym też nie mówiliśmy, chociaż troszkę pan powiedział. Kiedyś to były turnusy, które trwały 2 tygodnie, później bardzo często ograniczaliśmy wakacje do tygodnia, a teraz bardzo często korzystamy z tych city breaków, bo to jest co? Bo to jest bardziej opłacalne i można odwiedzić więcej miejsc w ciągu roku, czy po prostu stać nas tylko na wyjazd 3-dniowy, a nie 7 albo 20?
2: Przede wszystkim chcemy po prostu żyć, czyli chcemy trochę odsapnąć i stąd te city breaki. Mhm. Czyli po pierwsze możemy się zapiąć w budżecie, możemy na to odłożyć pieniądze, możemy wcześniej kupić bilet, bo planujemy te city breaki, planujemy z dużym wyprzedzeniem. Kupujemy bilet lotniczy, a choć sobie kupimy 2 miesiące wcześniej, miesiąc wcześniej, mamy w innej cenie i wtedy to już nas mamy fajną pozycję w budżecie. Kupiliśmy tanio bilet, a potem dokupujemy sobie miejsce, gdzie noclegowe, czy hotel, czy jakiś apartament, czy coś i po prostu korzystamy z tego. Po prostu chcemy wypoczywać, bo muszę panu powiedzieć, że Polacy są chyba najbardziej pracującym narodem w Europie.
1: Podobno.
2: My za bardzo pracujemy. Tak, my za dużo pracujemy, no niestety.
1: Chociaż będąc w Grecji, obserwując, jak się w Grecji pracuje, zastanawiam się, skąd taki ich wynik, jeżeli chodzi o ten ranking najbardziej zapracowanych narodów. Muszę wrócić na sekundę do jednej rzeczy, o której pan też powiedział, ale żebyśmy dobrze zrozumieli.
2: Tak.
1: Bo skoro Polacy do Turcji, Grecji i Egiptu latają najczęściej,
2: tak.
1: W Egipcie dobrze mieć gotówkę, bo często na bazarze można kupić za gotówkę, a nie kartą płacąc. I teraz na przykład, jeżeli jechałem sobie do Turcji i miałem ze sobą euro, bez żadnego problemu płaciłem euro na stacji benzynowej za benzynę, natomiast wydawano mi bardzo często w lirze tureckie pieniądze. Tak. Zanim to przeliczyłem, to ja nie wiedziałem, czy mnie oszukują, czy nie. Ale mogłem kupić sobie euro na przykład tam na miejscu, w Polsce, gdziekolwiek. Lirę pewnie turecką
2: lirę też
1: kupię.
2: Tak.
1: Jeżeli chodzi o walutę egipską, to nie. W Polsce nie kupię, nie wyjadę z gotówką.
2: Nie, dokładnie. Co więcej, oficjalnie nie może pani jej wywieźć.
1: Okej, czyli muszę wydać to, co wymieniłem na miejscu, tam na miejscu.
2: Tak, tak, tak. Oczywiście czasami ludzie sobie biorą na pamiątkę, tak, jakoś tam kilka tych funtów, ale tak, tak. Fakt jest to, jest to no niestety waluta niewymienialna, czyli ograniczona wymienialność no, tylko wewnątrz kraju, tak? Mhm. No to wynika ze specyfiki po prostu Egiptu. No.
1: To rozumiem, to tak tytułem podsumowania prawie, oczywiście mamy jeszcze 5 minut na tak. naszą rozmowę, takie trzy najważniejsze rady, jakie dałby pan osobom planującym wakacje w tym roku. Od czego zacząć tak naprawdę, żeby przygotować się do wakacji zagranicznych, bo o nich przede wszystkim mówimy?
2: Przede wszystkim tak, dwie rzeczy. No pierwsza rzecz to oczywiście sprawdzać, wcześniej planować lub lecieć na tak zwany last minute. No. Mm-hmm. To jest pierwsza.
1: Druga, a są jeszcze lasty? Dobra, to ja o to zapytam za chwilkę.
2: Są lasty, są lasty. Muszę panu powiedzieć, ostatnio kolega z pracy właśnie wrócił, był na Wyspach Zielonego Przylądka, kupił, tylko ma taką możliwość, bo już dzieci, córkę ma dorosłą, w związku z tym kupił dzień przed. Mhm. I poleciał naprawdę w jakiejś bardzo dobrej cenie. Także są jeszcze te lasty.
1: Ale tak jak pan powiedział, no bo tak, drodzy państwo, jak macie na przykład rodzinę czteroosobową i lecicie za znajomymi, ale... których też jest czworo, to nie ma co liczyć na dwa ostatnie czteroosobowe
2: zresztą,
1: pokoje.
2: Zresztą muszę panu powiedzieć, że ostatnio zwróciłem uwagę na taką pewną dyskryminację rodzin, co najmniej już jak ktoś ma więcej nawet niż dwójkę dzieci, to praktycznie nie poleci, bo nie ma takich ofert, no, szczerze mówiąc. Nie to ma prawda. Pokoju, nie ma to, jest trudniej, w związku z tym te rodziny muszą jeszcze inaczej kombinować, mają trudniej. Natomiast ja uważam, że przede wszystkim trzeba uważać tam, gdzie jadę, planować wcześniej, to taka rada, lub oczywiście last minute wykorzystywać i patrzeć na te właśnie na kwestie walutowe, bo one mogą naprawdę nam zaważyć, czyli korzystać właśnie, sprawdzić jaką mam kartę, jakie możliwości mam płacenia, wymieniać walutę wcześniej, nie wymieniać waluty na żadnych lotniskach.
1: Tam jest to najwyższy kurs po prostu.
2: Tak, tam jest najwyższy, to jest w ogóle tak, to jest w ogóle jakiś kurs no szczapy, można powiedzieć. I nie wymieniać tego, no to jest taki na turystę, który przyjeżdża i się na tym nie zna. I proszę państwa, i przede wszystkim też, jeżeli noszę tą gotówkę, to nie noście w jednym miejscu. Dzielcie to, bo czasami można gdzieś no po prostu gdzieś być okradzionym, w związku z tym rozkładajcie tą gotówkę państwo, jak możecie. I druga rzecz, chyba korzystajcie, że mamy wymieniać, to korzystajmy u nas z tych naszych kantorów też, ale nie mówię dlatego, żeby patriotycznie wspierać branżę, tylko rzeczywiście nasze kantory stacjonarne mają dobrą reputację. A zdarza się, że na przykład ich w Pradze gdzieś, czy naszych sąsiadów Czechów, po prostu się okradają. Mhm. Zdarza się przypadki, że gdzieś tam nasi rodacy są okradani, czy turyści. W związku z tym planujmy, nie zostawiajmy tego na ostatni moment, bo potem będzie problem. To są też bardzo ważny element, czyli sytuacja finansowa, waluty, wydatki, to jest bardzo ważny element naszych wakacji. Ja to przede wszystkim życzę udanych państwu wakacji.
1: No tak.
2: No dokładnie, żebyście państwo korzystali z tych wakacji jak możecie.
1: Panie Łukaszu, mamy jeszcze chwilkę, to ja też dopytam jeszcze o jeden albo dwa wątki. Jeden pan poruszył, bo to jest taka dobra, bardzo dobra, stara zasada survivalowa, żeby będąc na miejscu upodobnić się do autochtonów, że ewentualnie gazetę miejscową włożyć do kieszeni, żeby nikt nie wiedział, że jesteś turystą. Bo noszenie aparatu tutaj na wierzchu i tak dalej od razu, aha, tego gościa można obrobić. Tak. Nie trzymajmy gotówki albo nie trzymajmy kart w jednym miejscu. Tak, podzielmy tą gotówę.
2: Ale uważajmy, jeszcze jedna rzecz, taka rada właśnie, dobrze pan redaktor przypomniał. My w Polsce żyjemy w jednym z najbezpieczniejszych miejsc w Europie dzisiaj i utraciliśmy instynkt samozachowawczy. A na przykład, jeżeli jedziemy do Włoch, no do Rzymu, to uważajmy z torebkami, szczególnie panie, nie kładźcie, nie wieszajcie, trzymajcie pod ręką, naprawdę tam kradną i to ja też ostatnio z żoną byłem i też gdzieś żona postawiła obok, pojechaliśmy w restaurację, już nam pani zwróciła kelnerka, niech pani to trzyma w ręku, pani tak nie zostawia, niech pani uważa. I naprawdę, tak samo w Hiszpanii, no to jest zupełnie inny świat, no przepraszam, tak powiem, ale ja jeszcze żyję tymi wspomnieniami z lat 90., kiedy człowiek jeździł na początku do Europy i patrzył, Boże, jak tam pięknie, a dzisiaj, no my jesteśmy na tym poziomie, a oni już tam są na innym poziomie i w Hiszpanii tak samo, nawet na lotnisku trzeba pilnować bagażu, bo w Barcelonie gdzieś kradną. Z lotniska. Trzeba bardzo, bardzo uważać. Także miejcie państwo tutaj czujność, żebyśmy uważali, że nie jesteście w Polsce, no, naprawdę.
1: I absolutnie nagminna rzecz, którą ja też zauważam, zresztą mój kolega padł ofiarą takiej kradzieży, odkładanie telefonów w restauracjach na krawędź stołu. Bo dzisiaj cały czas i ciągle mamy telefony w ręku, tak. Odkładamy je na blat, tak. Zajmujemy się jedzeniem, podchodzi ktokolwiek, kładzie torebkę, razem z tą torebką zawija nasz telefon, a proszę uważać, bo w tych telefonach, ja oczywiście wiem, da się je zablokować, da się poblokować
2: ale
1: karty.
2: Ale wszystkie dane mamy tam, aplikacje, dane, naprawdę.
1: Do płatności nie tylko.
2: Też właśnie mówię, że przestrzegam przed tym, żeby uważać, bo naprawdę no szkoda zacząć podróż od kradzieży, a tak naprawdę się zdarza.
1: I tego Państwu życzymy. Uważajcie, bądźcie uważni, ostrożni i oby to były udane wakacje. Przepięknie Panu dziękuję, Pan Łukasz Waszkiewicz.
2: Dziękuję Panu i Państwu.
1: Ekspert rynku walutowego i finansów, prezes Ekantor był dzisiaj moim i Państwa gościem. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Eskarok. Porachunki osobiste. Eskarok Warszawa.

0: Reklama. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Melina. Melina S-Rock.
1: Tatiana Okupnik.
2: Pisali, o, bardzo sympatyczna, muza i tak dalej. A ktoś mówił, przestańcie puszczać tego starego dziada z tym głosem jak koza.
3: I, to ty, tak?
2: I, tak, to ja. I wiem, że to jest element tego mojego głosu, ta chropowatość, jak się pojawia, tylko teraz mogę stosować to wtedy, kiedy chcę.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
0: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: promocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Reklama.

0: Hymi Wicked Game w ST Rock na początek naszego niedzielnego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco w niedzielę 9 sierpnia 2026 roku. Dziś mamy w kalendarzu Dzień Miłośników Książek. Ja osobiście uważam się za takowego właśnie, tym bardziej, że jestem faktycznie miłośnikiem książek, a nie e-booków. Ja wiem, że e-book jest wygodniejszy, można wrzucić do torebki czy do plecaka, ale z drugiej strony książkę też można wrzucić do plecaka. Może będzie ciut cięższa, no ale za to mamy zapach drukarni, mamy żywą wagę, no i mamy pod palcami fakturę papieru. Wszystkim miłośnikom książek wszystkiego najlepszego, a teraz muzyka. Nowa propozycja od Suede, Emotionally Unavailable.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: What's that coming over the hill? Is it a monster? Co to wynurza się zza wzgórza? Czy to jest potwór? To The Automatic w ESC Rock. Tymczasem już za chwileczkę na naszej antenie Miles Kennedy ze swoim zespołem Alter Bridge. Miles Kennedy, który ze składem The Conspirators i ze Slashem wyda niebawem nowy materiał. Materiał jest już gotowy, no ale czeka na wydanie, dopóki Slash nie skończy trasy koncertowej z grupą Guns N' Roses. A to skończy się, to wydarzy się pod koniec tego roku, czyli nowa płyta Slash and The Conspirators zaplanowana jest na początek 2027 roku. W oczekiwaniu na tę płytę już za momencik Alter Bridge w ESC Rock.
1: Autopromocja. Drogowskazy w ESC Rock.
2: Ich obecność może wywołać dawno niewidziany uśmiech, poprawić samopoczucie, a nawet obniżyć ciśnienie krwi i zwiększyć motywację do leczenia. Właśnie dlatego powstała Karta Praw Pacjenta do kontaktu ze zwierzętami towarzyszącymi.
3: Przecież dla wielu to jest to jedyna bliska istota, która kocha bezwarunkowo. Pies się nigdy nie obraża. On kocha bezgranicznie. Medycyna paliatywna zmierza do tego, żeby uczynić życie człowieka jak najlepszym, bo my nie zabierzemy całego cierpienia, my możemy je sprowadzić tylko do stopnia dającego się znieść.
2: Mówi autor projektu Tomasz Dzierżanowski.
1: Drogowskazy w ESC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji ESK Rock i na eskrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja.
4: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
5: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

U2 i Atomic City w Estee Rock. Numer, który zespół U2 napisał specjalnie z okazji swojej rezydencji w Las Vegas, w Hali Sphere. Rezydencji, czyli takiego koncertowania w jednym miejscu przez kilkanaście wieczorów. No i sprawienia tym samym, że to ludzie przyjeżdżają na koncert zespołu, a nie zespół przyjeżdża do danego miasta czy do danego kraju. A propos koncertów, to przypominam, że wczoraj zakończyła się pierwsza z trzech tegorocznych edycji festiwalu Rockowizna 2026. Byli tam nasi wysłannicy. Gdybyście Państwo mieli ochotę zobaczyć, jak to wszystko wyglądało i co tam się działo, to odsyłam na nasze sociale. Tam sporo relacji, sporo zdjęć właśnie z tego wydarzenia. Polecam, bo wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Tymczasem, jeżeli chodzi o muzykę, teraz Arctic Monkeys, Westerok i Are You Mine?

0: Lipstick on the Glass, czyli szminka na szklance. To ma nam w Esterok na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 10:00, po 10:00 klasyk od grupy Jam, czyli wehikuł czasu.
1: Reklama. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Reklama.

0: Metallica i Until It Sleeps w Esterok na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. 9 dzień sierpnia 2026 roku, niedziela, Łukasz Szeciłowski. Dzień dobry Państwu. Zaglądamy do kalendarza. Imieniny obchodzą dziś Roman, Irena, Edyta, Teresa, Jan, Ryszard, Julian, Romuald, Roland, Marcjan, Marcelin, Klarysa, Doroteusz i Miłorad. Wszystkim dzisiejszym jubilatom i solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia i jak to tradycyjnie przy naszych niedzielnych spotkaniach dołączam do tych życzeń upominek muzyczny. A jest to upominek nie byle jaki, bo wzięli w nim udział naprawdę najwięksi świata rockowego. Jest Slash, jest Dave McKagan, jest Chad Smith, jest Brendan McCreary i Bear McCreary. Numer nosi tytuł Cool Kids.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Three Doors Down i Kryptonite. Westerok, kto za nami? A przed nami już za momencik zespół, proszę Państwa, który już niebawem, bo 25 września wydaje kolejny studyjny album. Album będzie nosił tytuł Come This Madness. Mamy już z tego albumu dwa single, One and One i The Cult of Ignorance, natomiast cały czas czekamy na resztę płyty. Ja szczerze powiedziawszy czekam bardzo niecierpliwie, bo uwielbiam grupę Europe. W oczekiwaniu na ten album postanowiłem jednak przypomnieć Państwu nieco starszy kawałek tego składu, bo wybrałem dla Państwa numer Rock the Night i on już za momencik zabrzmi na antenie Eski Rock.
1: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama.
6: Hi, this is Keith Richards.
7: My name is Gary Clark Jr.
8: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie SK.

To Dire Straits i Sultans of Swing w Esterok. Tymczasem teraz mam dla Państwa kawałek, który powstał dzięki temu, że mama pewnego gitarzysty któregoś dnia postanowiła zlitować się nad nim i nad jego kumplem i w dniu, w którym zaplanowała w piwnicy swojego domu pranie, pozwoliła chłopakom siedzieć na dole i brzdąkać na gitarach, a samo to pranie przełożyła na inny termin. No i dzięki temu Richie Sambora i John Bon Jovi napisali kawałek Wanted, Dead or Alive. Kawałek, który moim zdaniem jest jednym z najważniejszych kawałków tego zespołu, a na pewno jednym z najpiękniejszych. Ja osobiście uwielbiam go pasjami. Mogę słuchać go w kółko, dlatego z największą przyjemnością odpalam go teraz dla Państwa w Esterok. Bon Jovi, Wanted, Dead or Alive.

0: Still Loving You. To grupa Scorpions w Esterok na koniec drugiej godziny naszego niedzielnego spotkania. Zbliża się godzina 11, proszę Państwa, a po 11 wyskoczymy za ocean, bo wybrałem dla Państwa kawałek Rape Me grupy Nirvana.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jak w gorący sposób chcielibyście nas namówić i przekonać do tego, że bilety należą się wam?
3: Ziętara, proszę cię bardzo, gorący sposób o bilety na rokowiznę.
4: Panie Waldku, ale pan nie zrozumiał zadania. Pan miał przekonać nas, a nie Ziętarę.
5: Czujesz w ogóle to? 275 razy w jakimś miejscu, 275 razy w Rowach, 275 razy w Giżycku, na przykład masakra jakaś, nie?
2: No, ale co, że w Rowach chcesz spać?
5: Że w miejscowości, a państwo?
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: Reklama.

0: To Hej i List w Esterok na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Niedziela, 9 sierpnia 2026 roku. Łukasz Szczepłowski, kłaniam się nisko i witam w Esterok. Cieszę się, że jesteście Państwo ze mną, no i ze Skąrok, rzecz jasna. Jeśli chodzi o Hej, to raczej oni w tym roku żadnych występów nie planują i pewnie to się nie zmieni, a to dlatego, że Katarzyna Nosowska w tym roku obchodzi 30-lecie działalności solowej. W związku z tym na jesień na pewno pojawi się trasa koncertowa pani Katarzyny, na pewno też pojawi się płyta. Trzymamy rzecz jasna rękę na pulsie. Jak tylko nowe informacje będą do nas docierać, to na pewno będziemy Państwa o nich informować. Natomiast jeśli chodzi o nowe płyty, to ja mam teraz dla Państwa piosenkę z nowej płyty, z płyty, która pojawiła się niedawno, płyty zatytułowanej Foreign Tones. I choć ta piosenka wcale nowa nie jest, no to jej wykonanie już zdecydowanie tak. To grupa The Rolling Stones w utworze Amy Winehouse, You Know I'm No Good.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Queen i Spread Your Wings w Esterok. A ja już za momencik, proszę Państwa, zagram dla Państwa piosenkę, która gdzieś tam zawsze gra. Zawsze. W niekończącej się zasilanej energią słoneczną pętli. Wszystko za sprawą instalacji, która ustawiona jest w pewnym nieujawnionym bliżej miejscu na pustyni Namib, w Namibii. Ta instalacja dźwiękowa nazywa się Toto Forever. Została stworzona w styczniu 2019 roku przez namibijsko-niemieckiego artystę Maxa Siedentopfa, aby odtwarzać singiel Africa for all eternity, czyli na całą wieczność. A zatem dopóki słońce będzie świeciło, no i dopóki wandale nie znajdą tego miejsca i nie zniszczą tej instalacji, Toto i Afryka gdzieś tam w Afryce gra non-stop. A w Esterok będzie grało już za momencik.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Reklama.
5: This is Alice Cooper.
6: This is Marilyn Manson.
7: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to Esker Rock.

Guns N' Roses i You Could Be Mine w Esterok. A przed nami teraz, proszę Państwa, płyta, która była kamieniem milowym nie tylko dla zespołu, który tę płytę nagrał, ale również dla całego gatunku muzycznego, w którym zespół się obraca. Był rok 1985, kiedy na półki sklepowe trafił album zatytułowany We Care A Lot grupy Faith No More. Co ciekawe, na oryginalnym wydaniu tego albumu na winylu po pierwszym słowie Faith wszędzie pojawia się kropka. Dopiero późniejsze wydania CD i późniejsze wydania na wszystkich innych nośnikach tej kropki nie mają. Faith No More, We Care A Lot, debiutancki krążek tego zespołu, który narobił sporo szumu w całym środowisku. No i z tego krążka właśnie mam teraz dla Państwa tytułowy singiel, czyli po prostu We Care A Lot.

0: The Cardigans i My Favorite Game. Westerok na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się, proszę Państwa, 12, a to oznacza, że już za momencik na antenie Eskirok pojawi się Melina. My natomiast usłyszymy się w środę, również o 12. Łukasz Szaćłowski za dziś ogromne dzięki. Pięknej reszty niedzieli życzę. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina Eskirok.
2: Tatiana Okupnik.
3: Zawsze podobały mi się takie sytuacje nowe. Ja jestem ADHD-owcem i ja się dość szybko nudzę.
2: Widzę.
3: Naprawdę ciekawe to czym. Widzisz, ja ciągle spokojna jestem.
2: Z tego wyczuję.
3: Pamiętam pierwszy moment, kiedy usłyszałam utwór swój. Wyszliśmy z wytwórni fonograficznej, wsiedliśmy do tej Skody i włączyliśmy radio. I tam leciał pierwszy singiel. Zaraz, to jest z kasety? Bo ty już wiesz, kasety w z kasety? Nie z kasety, to z radio. Radio. Jak to? No ale myśmy, wiesz, raz puścili, a potem się okazało, że puszczali częściej.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eskirok i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło Extra Łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: Kalina Enski Rock.
1: A ze mną z wami Tatiana Okupnik.
2: Zawsze podobały mi się takie sytuacje nowe. Ja jestem ADHD-owcem i ja się dość szybko nudzę.
1: To widać.
2: Nie, naprawdę ciekawe poczucie. Ja ciągle spokojna jestem.
1: Z tego wyczuję.
2: Pamiętam pierwszy moment, kiedy usłyszałam utwór swój. Wyszliśmy z wytwórni fonograficznej, wsiedliśmy do tej Skody i włączyliśmy radio. I tam leciał pierwszy singiel. I będę taki, zaraz, to jest z kasety? Bo ty już wiesz, kasety. Z kasety? Nie z kasety, to z radio. Radio. Jak to? No ale byśmy, wiesz, raz puścili, a potem się okazało, że puszczali częściej.
0: Melina Eski Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Melina Eski Rock.
1: Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. To jest Melina w Eski Rock, a ze mną z Wami magister romanistyki Tatiana Okupnik. Się mówi magister romanistyki czy magister czego?
2: Nie, może magistra.
1: Magistra. Może być magistra, ale magistra czego?
2: Romanistyki.
1: Romanistyki.
2: I bonjour, bonsoir, nie wiem o której godzinie.
1: Wspaniałe, słuchaj, długo szukałem tematu twojej pracy magisterskiej. Czy to naprawdę jest język dziecięcy
2: tak.
1: W nowych przygodach Mikołajka?
2: Mikołajka.
1: Słuchaj, nawet będąc człowiekiem dorosłym, nieważne co czytałem, co robiłem, miałem taki rytuał. Teraz trochę muszę wrócić do tego pod wpływem rozmowy z tobą, że przy łóżku zawsze były jakieś Mikołajki. Jeden, dwa Mikołajki na noc. Powiedz mi, skąd ten, po pierwsze, skąd ten pomysł na magisterkę? Cudowny, ale skąd?
2: Ja lubię się uczyć. Zawsze lubiłam się uczyć i w momencie, kiedy weszłam na ścieżkę artystyczną i zaczęła się ta kariera rozkręcać, musiałam przerwać, zakończyłam po prostu na licencjacie studia i bardzo mnie to mierziło, dlatego że brakowało mi tej pracy mózgu. Czytałam jakieś książki w oryginale i próbowałam uczyć się sama, ale to jest co innego. I jednak czułam, że jak rozpoczęłam jakiś proces, chciałabym, żeby on, wiesz, został doprowadzony do mety. I w którymś momencie mówię, no muszę wrócić na te studia. I przygotowałam się do egzaminów i pamiętam, że wracałam z koncertu jakiegoś chyba w Zakopcu w nocy na egzamin, nic nie spałam i stawiłam się na tym egzaminie i na to uzupełniające magisterskie studia się dostałam i w indywidualnym toku nauczania dobrnęłam do końca. Z jednym rokiem przedłużonym, bo raz mi dziekan powiedział, co ty myślisz, że jak ty jesteś w telewizorze, to... O. A ja powiedziałam, a ja nawet jak mnie przetrzymasz jeszcze rok, to ja i tak będę, wiesz, skończę te studia. No i tak się stało.
1: Ale poczekaj, bo ja też się zastanawiałem, że to wychodziło mi rocznikowo, że trochę późno napisałeś tą

0: Był. Wiesz co, nawet ja już nawet nie pamiętam. Ja nie pamiętam takich rzeczy.
1: Dla mnie to było... chwilę, popracujemy nad tobą.
0: Wydaje mi się, że to chyba była klasa o profilu humanistycznym. Natomiast w naszym 28 LO mieliśmy taką... Tak, zapomniałam powiedzieć o tym, że w Łodzi. Mieliśmy taką opcję, żeby uczyć się francuskiego, niemieckiego, angielskiego i oprócz angielskiego obowiązkowego ja wybrałam francuszczyznę. Było nas mało, ale zawsze mi się podobał francuski.
1: A dlaczego ci się podobał? Piosenki, melodia, filmy?
0: Melodia tego języka. Jakoś piękna. Bardzo mi się podobała. Coś takiego trochę dostojnego, trochę artystycznego.
1: A ty pamiętasz, słuchaj, możemy wyciąć twoje, możemy wyciąć ciszę na myślenie, się nie stresuj, ale chodzi mi o to, żeby się, teraz powinienem się zabawić w hipnotyzera, tak, że tam myśl o francuskim. Dobra, pamiętasz, czy to był, nie wiem, czy to były dziecięce komedie z Louis Define?
0: Oj, to na pewno też. No przecież to jest cudowne. Wszystkie... cała seria z...
1: Żandarma,
0: ale wszystkie filmy... widzisz, ja tytułów zapamiętam, bo ja mam tu problem z tytułami. Będzie często to wychodziło nawet swoich tytułów. Piosenek często nie pamiętam. Ale ja wszystko to oglądałam. I jak było emitowane na antenie Telewizji Polskiej, a potem już jak wyszło na DVD, to ja sobie to kupowałam, żeby oglądać, bo to jego poczucie humoru bardzo mi się podobało zawsze. Ale wiesz co? Też ten Mikołajek i chęć uczenia się w ogóle języków, jakoś to mi sprawiało przyjemność.
1: A masz słuch do języków?
0: Mam.
1: Bo słuch muzyczny to jedno, a słuch do języków czasami
0: mam.
1: Drugie.
0: I miałam jakąś taką łatwość uczenia się. To fajnie mi to zostało w głowie, w przeciwieństwie do innych przedmiotów, które może mniej. Na przykład biologia. Nie wiem, czy to była kwestia trafiania na nauczycieli, bo bardzo mnie interesuje biologia z jednej strony. Wszystkie filmy dotyczące, wiesz, przyrody, dokumenty na temat tego, co się dzieje w komórce, to bardzo chętnie. Natomiast testy, pamiętam, z biologii, to była jakaś dla mnie masakra. I natomiast z językami to jakoś tak czułam od razu takie miłe, wiesz, łechtanie w brzuchu. Melina w SC Rock.

0: Celina w S-Rock.
1: A ze mną z wami Tatiana Okupnik. Normalne jest wykorzystywanie angielskiego, śpiewanie po angielsku, a francuski rzecz rzadsza.
2: Tak.
1: Ładniejszy w brzmieniu niż niemiecki, dajmy na to, jak ktoś nim włada. Nie korciło cię, żeby właśnie, wiesz, nagrać na przykład płytę po prostu francuskojęzyczną, ale w Polsce...
2: Jeszcze nie miałam takiego momentu, żeby to poczuć tak bardzo mocno, ale ja wiem, że to jest jakaś opcja. Natomiast ja zawsze muszę to poczuć najpierw tak mocno, że jest taka potrzeba, a nie tylko dlatego, że skoro mówię po francusku, to...
1: Nie, wiesz, pytam, bo jestem wielkim fanem, się wychowywałem na francuskim popie roku i w ogóle na francuskiej muzyce i nawet, wiesz, wczoraj zrobiłem kolejną playlistę na Spotify o francuskiej muzyki nowej i słucham tego non-stop, moja rodzina chce mnie zabić, po prostu jak słyszę parę zespołów francuskich, tak wiesz, jak trafiam.
2: Ale wiesz, że to jest u mnie dziwne, że tak jak melodia języka bardzo mnie wciąga, to jednak piosenka francuska, czy tak jakoś nie skacze bardzo na
1: momencie, kiedy... Do...
2: Ja wiem, rap po francusku, to tak, to super. Rzeczywiście...
1: Ale uważam, że mają super, no nie będę teraz powiedzieć, mają naprawdę super i francuska muzyka rockowa i popowa. Ja na przykład, to jest pewna dygresja, dosłownie parę miesięcy był taki francuski zespół Endechine. Totalnie popularny, tam grający od 30 lat mniej więcej, no wielka, wielka gwiazda. I ostatnio mieli, akurat byłem w Paryżu z córką na kilka dni, muzea, etc. I sprawdzałem, na jaki koncert można by pójść. Nagle patrzę, że w Hali Bercy, czyli tam chyba na 20 tysięcy ludzi, oni grali 6 koncertów po 20 tysięcy.
2: I udało się?
1: Poszedłem, ja powiedziałem do Basi, Basiulku, daj mi tylko pół godziny posłuchać. Tak, dobrze, tato, tutaj cały koncert, po prostu wszystkie kawałki znałem. Okay. Było to, wiesz, cudo, po prostu spełnienie marzeń, wiesz, tam od lat 90. Koniec dygresji. Potem ci wyślę różne, wiesz...
2: Dobrze, no swoje... bardzo chętnie.
1: Dobrze. Czyli mamy pani magister. A w ogóle, dobra, czyli wiemy, skąd się wziął francuski, czyli skąd się wziął romanistyka, praca magisterska, a skąd się wzięło teatrzykowanie? Czyli próby aktorskie. Wróć. Wcześniej był balet. Skąd się wziął balet? Czy równocześnie
2: jedno i drugie, taka ciągota, żeby jednak gdzieś tam stanąć przed ludźmi. Wiesz,
1: to
2: najpierw
1: twoje,
2: wierszyki.
1: Czy rodzinne?
2: Nie, chyba moje było bardzo. Że wiesz, mama, babcie, one podśpiewywały i zawsze były proszone, chociaż zupełnie inną barwę ma mama, babcia i prababcia miała, ale raczej taka tendencja, żeby dziewczyny zaśpiewajcie, to była w rodzinie. Ale z opowieści wiem, że odkąd stanęłam na nogach, to lubiłam stanąć przed wszystkimi i tańczyć. Jak Bonnie M byli w Sopocie, ja chyba wtedy miałam roczek i właśnie z tą pieluchą, mama mówi, że tylko widziała przed telewizorem taką pieluchę ruszającą się. A potem w przedszkolu, jak na przykład był dzień babci i babcie przyjeżdżały do przedszkola i pani mówi, a kto teraz powie wiersz? I moja ręka cały czas była w powietrzu, już nawet nie umiałam wiersza, ale ja zatańczę, zaśpiewam, dajcie mi wyjść, że taką jakąś potrzebę czułam, żeby stanąć, żeby występować. Ale rzeczywiście teatrzyki to się pojawiły i wszystkie akademie, końcówka podstawówki, a wcześniej ta szkoła baletowa, bo też zobaczyłam gdzieś w telewizorze z czerwoną obudową, takim małym, z anteną wysuwaną.
1: Tak, mieliśmy taki radziecki jedzim tutaj się.
2: Pewnie nie pamiętam, co to było, ale taki, wiesz, tył miał taki głęboki do tyłu.
1: Tak. A ta czerwona obudowa.
2: Czerwona, taka malinowa trochę.
1: Ta antenka taka...
2: Tak. I zobaczyłam baletnicę i sobie myślałam, o Boże, jakie to jest fajne, jak ja bym chciała. Rodzice, ja będę płakać dzisiaj, ale nie ze wzruszenia, tylko po prostu moje oczy tak czasami reagują na światło, także będę tutaj sobie majdrować przy oczach.
1: Znaczy na światło, na zapach, na...
2: No tak mam, ale ja już, wiesz co, już nawet po prostu chustka przy sobie. Mam zmiętoszone, mam chusteczki, przygotowana jestem. Rzęsy nie są pomalowane na dole, bo by tu była panda
1: zaraz. Nie możemy tego sprzedać, że tak wzruszyły się moje pytania.
2: A po tyle lat cię nie widziałam.
1: Doprowadził Okupnik do łez.
2: To z tą baletnicą było tak, że zobaczyłam i sobie pomyślałam, ojej, jakby było cudnie. No i poprosiłam rodziców, czy mogę zdawać do szkoły baletowej. No nie byli szczęśliwi, bo wiedzieli, z jakimi to konsekwencjami dla ciała może się wiązać, że to jest jednak harówka. Ale oni zawsze dawali mi taką opcję.
1: Kim byli z zawodu? Znaczy,
2: mama pedagog, a tata robił wszystko, bo on i był na studiach, studiował prawo, potem zrezygnował. Na różnych etapach życia zajmował się różnymi rzeczami. Nawet windykacją się zajmował, ale zgodnie z literą prawa. Także tata w Stronnictwie Demokratycznym przez jakiś czas pracował. Także był przy organizacji zawodów taekwondo. On nie bił się, ale w każdym razie pamiętam, że były takie zawody, gdzie sprowadzali z Korei zawodników.
1: Czyli on jak Irena Kwiatkowska, żadnej pracy się nie było.
2: Tak, tata wszystko. I puścili mnie na te egzaminy, będąc przekonanymi po prostu, że ja nie znam, nie ma opcji, bo no i zaskoczyłam ich, zdałam. Nie byli zadowoleni, bo nie dość, że trzeba było trochę na początku przypilnować mnie i dowieźć kawałek, znaczy nie samochodem, ale wiesz, tramwajem, ale potem bardzo szybko, ja tak się zastanawiam, wiesz, to nie wiem, czy ja bym była w stanie moje dziecko puścić taki kawałek, wiesz, tutaj trzeba przejść przez bardzo ruchliwą ulicę, wiesz, czasy. Inne czasy były. I ten tramwaj, autobus, no ale oni to zrobili i no i była ta baletowa. Krótko, ale była. Słuchacie Meliny w

0: Reklama. Empik Days trwają tylko do jutra. Łap okazję. Teraz w stronach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Łap okazję już dziś. Empik.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Melina Eski Rock.
1: A ze mną z wami Tatiana Okupnik. A propos tego bania się rodziców, ja pamiętam, jak dostałem pierwsze dziecko do rąk w szpitalu, się strasznie...
2: Ale jakiekolwiek czy swoje?
1: Moje syna. I pielęgniarka, która powiedziała, że się nie boi, jeszcze nikt tak dziecka nie zabił, no. Wiesz, tak. No. Naprawdę, możecie, chusteczkę mam
2: nie,
1: takie...
2: Nie, ale to masz? Uznajmy, że tego nie ma, bo tak to by co trochę musiała Alicja, moja kochana makijażystka, tak. przychodzić. To jest bez sensu w moim przypadku, po prostu będzie się lało i to nie.
1: To bardzo wzruszająca rozmowa. Tak. Zróbmy takie same przebitki z tego rolkę.
2: Uznajmy, że ja to specjalnie...
1: cały czas chlipie.
2: Także ja się zmaruję cebulą, a potem mówię, po prostu ja tak wyglądam, oczy tak się bardziej błyszczą.
1: Poczekaj, skaczmy, baletówka. Czy mamy szkołę baletową i... zdrowie stanęło na przeszkodzie, tak? Czy kontuzja, czy co?
2: Tak, wiesz, to wtedy myślałam, że mam słabsze kości, bo co trochę dochodziło do jakichś kontuzji, zwichnięć, jakieś tam torbiele w kościach się robiły przy intensywnym wysiłku. Najpierw myślałam, że po prostu albo mam pecha i co trochę nogi w gipsie, a to jedna, a to druga i tak dalej. A w którymś momencie po prostu ból był na tyle silny, że wiedziałam, no, że muszę z tego zrezygnować i to bardziej lekarz powiedział, dziecko, koniec. No i to było pierwszy raz w życiu, pożyłam coś takiego, ja tak bardzo chcę i to nawet wychodzi i to jest fajne. No ale wiedziałam, że po prostu nie dam rady z bólem. No i musiałam zrezygnować.
1: Jeszcze ale nie z działalności w ogóle artystycznej.
2: Wiesz, ja jeszcze potem zapisałam się, pamiętam, na takie zajęcia taneczne. One były rzadziej niż w szkole baletowej, bo tam codziennie, intensywnie, tak. Oprócz zajęć ogólnokształcących, tam masz dużo i tańca ludowego, i klasycznego. I ja sobie pomyślałam, to ja tak może z dwa razy w tygodniu, ale też, no, mój organizm powiedział no. W związku z czym musiałam całkowicie z tego zrezygnować. Ale zaczęła się taka próba, a jakby można na tę scenę dojść inaczej? No i te wszystkie akademie, wierszyki, potem w liceum to grupa teatralna. Nazwa grupy Scena Leży, bo mieliśmy panią profesor, która, jak robiliśmy próby i widziała, że coś nie idzie, to mówię, nie no, Scena Leży. I my w końcu, jak do jakiegoś konkursu wystartowaliśmy i było trzeba wymyślić nazwę, mówię, no, grupa teatralna, Scena Leży. I właściwie to też była opcja na wagary, bo ja nigdy, raczej byłam z tych grzecznych, nie miałam problemu z nauką, ale fajnie by było czasami sobie zrobić jakąś przerwę.
1: Tak.
2: A nie miałam w sobie takiej odwagi, żeby... czy to snus?
1: Nie, ze względu na dużą powierzchnię użytkową moich warg, zawsze wszyscy z nami z jaja se ze mnie robili. Prześmineczką pociągnąć.
2: Rozumiem.
1: Trzecikiem.
2: Ja już nie wiem, gdzie zgubiłam wątek, o czym mówiłam, o tych scenach teatralnych.
1: Zajęcia taneczne.
2: Nie, już poczekaj, byliśmy w teatrze, nie wiem.
1: Czy po balecie jeszcze były jakieś zajęcia taneczne, ogólnorozwojowe? Czy idziemy?
2: Potem grupa...
1: I do teatru idziemy. Dokładnie.
2: Tak. I już nie wiem, no właśnie po prostu braliśmy udział. A wiem, wagary.
1: Wagary.
2: Że ta grupa teatralna i ta chęć uczestniczenia w każdym apelu i w każdym konkursie, ona dawała możliwość takiego unikania lekcji z glejtem od pani dyrektor. Pani dyrektor, proszę zwolnić swoje towarzystwo z fizyki czy z chemii, bo muszą reprezentować szkołę w jakimś konkursie.
1: Z perspektywy czasu teraz patrząc, że ty, o ile dobrze policzyłem, przygoda z Blue Cafe się zaczęła, jak miałeś 20 lat.
2: Tak, 98. Mhm.
1: Czyli tak naprawdę no, mało lata, no, tak. Pełnoletnia, ale...
2: Ale jeszcze dziewczynka.
1: I właśnie chciałem cię spytać, jak patrzysz dzisiaj z twojej perspektywy, mogłabyś być mamą tej Tatiany, która wtedy zaczyna tą przygodę z Blue Cafe, to co ci wtedy w głowie się działo? Chodzi mi zwłaszcza i początek tej przygody, i ten moment tego pieprznięcia, czyli wiesz, wielkiego komercyjnego sukcesu.
2: Wyzwanie duże. Zawsze podobały mi się takie sytuacje nowe. Ja jestem ADHD-owcem i ja się dość szybko nudzę.
1: To widać.
2: Naprawdę ciekawe poczucie. Widzisz, ja ciągle spokojna jestem.
1: Z tego wyczuję.
2: I ja uwielbiam takie sytuacje, kiedy coś jest po raz pierwszy i jeszcze wchodzę na nieznany teren i coś może się wykrzaczyć. Wszystkie programy na żywo, kiedy wiesz, jest jak trochę adrenalinki, trochę opcji na to, żeby sprawdzić się właśnie w jakiejś takiej sytuacji, która nie jest do końca dla ciebie naturalną. I tak też było przy tych wszystkich moich od teatru, potem przez próbę występowania, czy próbę, przez moment, w którym występowałam w kabarecie, w grupie muzycznej, z którą zainteresowała się wytwórnia Sony i zaprosiła nas na nagrania próbne do Gdańska. Ale w międzyczasie już był ten kabaret. Pojechaliśmy na pakę do Krakowa, to był 97. Tam dostaliśmy wyróżnienie. I na jedno z przedstawień kabaretu przyszedł Paweł, z którym potem zakładaliśmy Blue. I rzeczywiście to było... To był taki czas, że wszystko wydawało się nowe. Jak on powiedział, chodź, może napiszemy muzykę do filmu mojego znajomego, który jest w łódzkiej filmówce. To ja pomyślałam, super, róbmy. I potem, a zobacz, a jeszcze taką muzykę piszę, a może zespół. I ja mówię, no dobrze. I to wszystko było takie świeże, czyli z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to była chęć spróbowania się w czymś, na różnych płaszczyznach, no bo kabaret, tak. Zespół muzyczny, no jakby, wiesz, niby inna działalność. Oczywiście to jest związane ze sceną i z jakąś tam potrzebą, żeby ktoś patrzył, oceniał. Ale to było właśnie coś takiego. Pamiętam, że ogromną ciekawość i chęć sprawdzenia. Co to będzie? Co jest za górką? Ja uwielbiam coś takiego. Co jest za górką? Co tam, jak zrobię to, to co tam się wydarzy?
0: Melina w

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz bij.

0: Gramina w S-Rock.
1: A ze mną z wami Tatiana Okupnik, kiedy za tą górką się okazało, że jest wielki, gigantyczny sukces. Mam mało który zespół tak w ogóle w ostatnich kilkudziesięciu latach aż tak nagle eksplodował. Strach było tworzyć lodówkę. No i co wtedy się działo w twojej głowie?
2: Dla nas to nie było nagle. Dla mnie, ja też nie czułam, że to jest nagle, pomimo tego, że byłam młoda oczywiście, ale my jeździliśmy przez jakiś czas grając za darmo, z Kodą, z zardzewiałymi drzwiami, która ruszała z dwójki. do różnych wytwórni fonograficznych jeździliśmy i mówili na przykład, no jest potencjał, ale za dużo osób, to się nigdzie nie sprzeda, nie? 8 osób, to się nie utrzyma. A, no różne rzeczy słyszeliśmy, albo to takie śmakie owakie. I dla nas to nie stało się nagle, tylko to była jakaś tam ścieżka dostępu do tego miejsca. Pamiętam pierwszy moment, kiedy usłyszałam utwór swój, siedząc, wyszliśmy z wytwórni fonograficznej, wsiedliśmy do tej Skody i włączyliśmy radio. I tam leciał pierwszy singiel. I będą takie, zaraz, to jest z kasety? Bo ty już wiesz, kasety. Z kasety? Nie z kasety, to z radio. Radio. Jak to? No ale myśmy, wiesz, raz puścili, a potem się okazało, że puszczali częściej. I kolejny etap to był koncert w Malborku, kiedy publiczność pierwszy raz zaśpiewał. I wiesz, ja najpierw mówię, co to są jakieś dziwne głośniki, wiesz. A tu nagle się zorientowałam, że to ludzie śpiewają całą piosenkę. Nie pamiętam, który to był utwór, ale... I to też było takie, ale jak to? Nie? Takie bardzo... Takie mocne doświadczenie.
1: Ty, skoczę w czasie. A nie, muszę się jedną rzecz dopytać. Mama pedagog, jaki pedagog?
2: Ona miała nauczanie początkowe. Uczyła robaczki małe właśnie do trzeciej klasy. Po jakimś czasie z tego nauczania początkowego przeskoczyła do innej szkoły, gdzie weszła w funkcję wicedyrektorki. I wtedy jej się myliło, szczególnie jak był kiedyś, wiesz, bez AI-a, bez komputerów układanie planu na rok. I wracała do domu i próbowała długopisem otworzyć, wiesz, drzwi i się zastanawiała, czy wkład trzeba mieć, jak nie otwierało. Także skakała, ale no z dzieciakami pracowała.
1: A z twojej perspektywy też po latach, jak myślisz, to pomagało, przeszkadzało, czy było neutralne to, że twoja mama, twoja osobista mama była pedagogzką? Pedagogiem.
2: Ja pamiętam takie momenty, kiedy była jeszcze w tej samej szkole. To wtedy wszystkie znajome chciały pokazać przed innymi dziećmi, że one mnie nie traktują inaczej, czyli były bardziej wymagające. I dostawałam często uwagi w dzienniczku, jak to ktoś do mnie coś mówił, to ja, okupnik dzienniczek, i to też starały się nie mówić do mnie, przecież tak to czasami mówiłam ciociu, a ona, wiesz, przed innymi dziećmi nie chciała być posądzona o to, że jestem, że mnie faworyzuje, w związku z czym było tak, okupnik dzienniczek, a ja czułam takie miałam poczucie niesprawiedliwości, no jak to, przecież to nie ja tym razem. Znaczy, wiesz, no teraz się z tego śmieję, ale pamiętam, że jako mała dziewczynka to tak czułam, że to mnie tak uwiera. Mama mi tłumaczyła, no wiesz, ale ciocia, no nie musi przed wszystkimi dziećmi zachowywać się wiesz, tak samo.
1: Nie, teraz właśnie skaczę w przyszłość, czyli w teraźniejszość. I tak policzyłem, to zrobiłaś sobie 12 lat przerwy między płytami, no bo teraz jest nowa płyta, 12 lat minęło od ostatniej. Jeżeli by policzyć single, to ta przerwa jest 8 lat. Bo tam zaczęłaś wcześniej wypuszczać, no teraz jest płyta. No cholernie długo.
2: Tak.
1: Jak rozumiem, teraz popraw mnie i rozumiem. Jak rozumiem, miał to związek z macierzyństwem. Najpierw jeden robaczek, jak to mówisz, drugi robaczek.
2: Tak.
1: Ty masz roczniki 16 i 18.
2: 16 i 18.
1: Dobrze. Najpierw dziewczyna, potem chłopak, tak?
2: Tak.
1: Zgadza się. No tak. Sam jestem ojcem dwójki, więc wiesz tutaj. Ale no, długa ta przerwa. Jak rozumiem z jednego z wywiadów, gdybyś miała jeszcze raz to przerwę, to ta przerwa by nie była tak długa. No więc widzę wahanie na twojej twarzy, więc teraz ty mówisz.
2: Nigdy nie wiadomo, jak będzie. Ja też, pomimo tego, że podejmując świadomie decyzję, że chcę zostać mamą, wiedziałam, że chcę przerwy, bo czułam, że to będzie bardzo intymny proces i nie chciałam, żeby to się działo w światłach reflektorów. Czułam, że to będzie taki czas, kiedy chciałabym spędzić taki czas, który chciałabym spędzić z tymi paszczaczkami, że widzieć, jak się rozwijają, nie jeździć w koncerty, nie wiem, z nianią, bo czułam, że to nie jest dla mnie. A też czułam, że nawet ten proces bycia w ciąży, chciałabym, żeby to było takie po prostu jestem sama, nie pan, tu mój brzuch, bo po prostu źle bym się z tym czuła. ale wydawało mi się, że to potrwa krócej. Natomiast ja już parę razy mówiłam, że wyciągnęłam od losu taką kartę, która po prostu zmusiła mnie do tego, żeby więcej czasu poświęcić na złożenie się do okupy. Okupa na mnie niektórzy mówią. Bo zderzenie z macierzyństwem było dla mnie dość dużym wyzwaniem. Zakładałam co innego, miałam też jakieś inne wyobrażenia, pomimo tego, że wiedziałam, że to nie jest tylko róż. Dopadła mnie
1: depresja
2: w ciąży. Najpierw w ciąży, co mnie zaskoczyło, dlatego że ja bardzo chciałam.
1: Ale w pierwszej ciąży?
2: Pierwszej. Mhm. Pierwszy moment, kiedy się dowiedziałam, że jestem, to w ogóle dwa tygodnie takie wow, super, ten sok pomarańczowy, no fajnie, pijemy szczęście. I nagle jednego dnia po prostu ktoś nacisnął przycisk. I ja myślałam, że to jest takie jakieś zawahanie, wiesz, zjazd tymczasowy, no przecież czytałam podręczniki, bo jestem książkowa, to musiałam wszystko sobie też, wiesz, aplikacje, wiedzę. No ale to nie mijało. Słuchacie Meliny w

0: Autopromocja. Drogowskazy w Esse Rock.
1: Ich obecność może wywołać dawno niewidziany uśmiech, poprawić samopoczucie, a nawet obniżyć ciśnienie krwi i zwiększyć motywację do leczenia. Właśnie dlatego powstała Karta Praw Pacjenta do kontaktu ze zwierzętami towarzyszącymi.
2: Przecież dla wielu to jest to jedyna bliska istota, która kocha bezwarunkowo. Pies się nigdy nie obraża. On kocha bezgranicznie. Medycyna paliatywna zmierza do tego, żeby uczynić życie człowieka jak najlepszym, bo my nie zabierzemy całego cierpienia. My możemy je sprowadzić tylko do stopnia dającego się znieść.
1: Mówi autor projektu Tomasz Dzierżanowski.
0: Drogowskazy w Esse Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Esse Rock i na eskarock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Empik Days trwają tylko do jutra. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Łap okazję już dziś. Empik.
0: Reklama. Esse Rock Warszawa.

0: Karolina w SC Rock.
1: A ze mną z wami Tatiana Okupnik.
2: Zakładałam co innego, miałam też jakieś inne wyobrażenia, pomimo tego, że wiedziałam, że to nie jest tylko róż. Dopadła mnie
1: depresja
2: w ciąży. Najpierw w ciąży, co mnie zaskoczyło, dlatego że ja bardzo chciałam.
1: Ale w pierwszej ciąży?
2: W pierwszej. W ogóle upokarzające procedury, które musisz wykonać. W związku z czym nie, tracisz całkowicie kontakt ze swoją, nawet już tą taką, wiesz, kobiecą stroną sensualną. W ogóle tego nie ma. I masz tak, że właśnie tu jest cud dnia, a tu masz tak, że ja pierdzielę, co tutaj się wydarzyło. Tego nie zamawiałam. Ale myślę, że nawet między sobą to jest tak ważne w takim kręgu znajomych, żeby po prostu czasami powiedzieć, że tam jest wszystko w tym macierzyństwie i tacierzyństwie. Jest róż i czerni, zielone i sraczkowate. Wszystko.
0: Melina w SC Rock. Ten kawałek.

0: Melina, Eski Rok.
1: A ze mną z wami Tatiana Okupnik. Czego się wtedy bałaś? Czy bałaś się, jaką będziesz matką, czy bałaś się, że, nie wiem, utracisz część swojej kobiecości?
2: Tam było wszystko, bo tam nagle, ja nie mogłam zrozumieć, dlaczego ja mam rozterki i mnie nawet nie podobało się ten stan fizyczny, gdzie jeszcze tydzień wcześniej na przykład mówiłam cudownie, fantastycznie i to nie chodziło o tycie, tylko ja nagle nie mogłam zrozumieć, jak to we mnie rozwija się życie, jak to, a to jest nie można tak na półkę, żeby to się obok, poza mną. Nienawidziłam takiego uprzedmiotowienia, to już mówimy o fizycznej stronie, że ludzie podchodzili bez pytania, często próbowali dotykać. To było dla mnie coś takiego, że nagle stałam się jakby samą macicą. Miałam rozterki, co ja zrobiłam? Ja może nie będę dobrą mamą, może ja nie powinnam. Patrzyłam na męża i mówiłam, a dlaczego z nim? Przecież jak to? Wszystko nagle runęło, to czego ja byłam pewna. Naprawdę patrzyłam na niego i mówię tak, ale przecież w ogóle my w ogóle nie mamy, nie masz żadnego połączenia. Przecież ja popełniłam totalny błąd. Nie będę dobrą, odpowiedzialną i tak dalej. Wszystko tam było. I był strach i jakaś takie fizyczne takie niedopasowanie. Wydawało mi się, że to się coś dzieje, jakiś proces wbrew mnie i całe szczęście ten proces trwał 9 miesięcy, bo ja musiałam zacząć terapię, która doprowadziła mnie przynajmniej do tego, już ten 9 miesiąc, paradoksalnie u mnie im dalej w las, tym było fajniej. I w tym 9 miesiącu ja już miałam radosne oczekiwanie, cudownie, będzie ekstra. No i potem poród, bardzo długi, ciężki, w którego wyniku doszło do komplikacji poporodowych, takich konkretnych. Ja mówiłam parę razy, jesteśmy dorośli, to mogę powiedzieć po raz kolejny, że miałam, nie byłam w stanie defekować. I to było też takie, tu, cudownie, zakochanie. Znałam tę moją córkę i po prostu byłam zachwycona i chciałam tą ją całować wszędzie. A na początku też nie wiesz, to pierwszy raz rodziłaś, w związku z czym nie wiesz, dlaczego twoje ciało nagle przestaje normalnie funkcjonować. Najpierw myślisz, że to poród ciężki. Wszyscy mówią, tak, ciężki, ciężki. Ale mijają miesiące, mija czas, chodzisz do lekarza, wszyscy cię traktują tak na zasadzie, minie, a to nie mija. Udajesz się po pomoc, nie dostajesz tej pomocy. Natomiast tu jest jakaś po prostu twoje ciało zupełnie inaczej funkcjonuje, a tak naprawdę nie funkcjonuje. Spada poczucie wartości i masz taki dysonans, bo z jednej strony jest szczęście, bo jest to dziecko, jest zdrowe, czyli się cieszysz. Jestem totalnie zakochana w tej matyśce, a nie mogę poskładać się z sobą. I wiem, że tak, nie ma weny twórczej, muzyki nie jestem w stanie słuchać, bo mój organizm skupia się na zapewnieniu wypełnieniu tych wszystkich potrzeb matysi codziennych. Jest te rozterki takie zdrowotne, ból i też dysonans z tym, co dostaję od lekarzy, czyli tu trzeba poczekać jeszcze, albo pani ćwiczenia porobi, robię ćwiczenia, żadne ćwiczenia nie dają efektów. Też nagle w relacji, to jest normalne, że zaczynasz po prostu, wiesz, jak to, przecież inne kobiety rodzą, przecież to nic się, wiesz, też tak się w tym 2016 nie mówiło o tym. W internecie też nie mogłeś wpisać, nie wiem, depresja poporodowa, komplikacje poporodowe albo depresja w ciąży, to w ogóle te tematy nie wyskakiwały. I wydaje się, że czyli to ja się nie nadaję, ja jestem ta ułomna, po co ja to zrobiłam? Pewno też źle dla tej matysi, bo ona będzie czuła. I to tak, po prostu tam jest ten mętlik taki w tej głowie. Nie mam tej weny twórczej. Też czuję, że już nie jestem sobą, czyli kim ja jestem? Gdzie ja tak naprawdę jestem? Jak ja mam na imię? Czy ja się już skończyłam na przykład jako kobieta? Bo też wszystko siada, libido. Wszystko właściwie jest, wiesz, i zostaje ci ta jedna rola mamy. Czuję, że to jest najważniejsza, ale mówisz, ja bym chciała też trochę z tej Tatiany, z tej sprzed bycia mamą. To wszystko tam się, wiesz, ale toczy się życie. I w którymś momencie tak myślisz, a fajnie by było jednak, żeby ta matysia miała brata. I zachodzisz drugi raz w ciąży, nie dostając jeszcze pomocy od tych lekarzy. Pozdrawiam tych, którzy pomagają, bo są oczywiście tacy i cała masa. Ale w tym, przez te 3 lata, zanim od porodu dostałam pomoc, to było, powiem ci, bywało hardkorowo. I zachodzę w ciążę i jest radość. Trochę się bałam, czy znowu mnie nie trzepnie depresja w ciąży. Ale tu jest od strony psychicznej cudownie. Natomiast fizycznie samoistnie pęka mi kość w 5 miesiącu. Po prostu, czyli fizycznie nagle tu nie mogę opiekować się tą córeczką, z którą mam relację. Nie mogę w ogóle się podnosić, o kulach tam, wiesz, chodzę. I też mówię, no jak to? No przecież zaraz, no jak to się stało? Też nie przewróciłam się, no po prostu tak się dzieje. Niektórzy, no czasem tak się zdarzy, bardzo rzadko, ale się zdarzy. Jest poród, teraz już wszystko fajnie, szybko. Pojawia się ten gnomiczek mały i też całe szczęście jest zakochanie. Wychodzimy ze szpitala i nagle, to też, bo wiesz, nigdy nie umiesz określić, co w tym wszystkim jest. Pojawia się depresja poporodowa. I znowu masz tak, ale jak to? Czy tak, i tak wszystkie kobiety tak mają? Bo te moje znajome tak mi nie mówiły, że może tak przeczołgać. A przypomnę, że jeszcze są te komplikacje, czyli ja codziennie funkcjonuję, no nie, no

która mnie przywróciła do takiego stanu, że ja mogłam funkcjonować. Wiesz, normalnie iść do toalety jak każdy i wychodzę i jest jedynka, dwójka, ciach, wychodzimy. A wcześniej, wiesz, to było tak, jak ja myślałam, wiesz, teraz się z tego śmieję oczywiście, ale wtedy hasło dwójka to dla mnie było, ja, wiesz, i ryczenie z bólu, i w ogóle upokarzające procedury, które musisz wykonać. W związku z czym nie, tracisz całkowicie kontakt ze swoją, nawet już tą taką, wiesz, kobiecą stroną sensualną, w ogóle tego nie ma. I masz tak, że właśnie tu jest cudnie, a tu masz tak, że ja pierdzielę, co tutaj się wydarzyło. Tego nie zamawiałam. Melina w Esce Rock.

0: Melina w S-Rock.
1: A ze mną z wami Tatiana Okupnik.
2: Jak już mówiąc brzydko, ten cały proces się zakończył, ja dostałam pomoc, ciało zaczęło się goić.
1: To było ile syn wtedy miał?
2: Ja w 2019 miałam operację, czyli on miał...
1: Rok mniej więcej później.
2: Półtora roczku.
1: Półtora roku.
2: Aha. Okay. I to był taki moment, kiedy nagle otworzyły mi się oczy, bo ja czułam ogromny, też miałam wstyd ze sobą, jakiś nosiłam, tak jakby, że no właśnie nie nadaje się, to mnie się przydarzyło, bo widocznie ja tak za bardzo, może ja to wszystko tak roztrząsam, no bo też jak chodziłam do lekarzy i mówili, że jest okej, to ja mówię, może ja taka, wiesz, bo niektórzy mówią, ty jesteś artystka, taka bardziej wrażliwa, może po prostu tak wszystko analizujesz, to ja mówię, co jest grane. W każdym razie dopiero po tym procesie, jak ja zaczęłam się goić, to ja zrozumiałam, że ja pierdzielę. Zaczęłam mówić głośno też do tych moich znajomych i przyjaciółek, że sobie po prostu nie radziłam, że jest tak. I one zaczęły się otwierać i ja mówię, ja pierdzielę, dlaczego tak jest, że

0: O tym się nie mówi tak, że to się zdarza. Bo gdybym ja wcześniej wiedziała, to ja bym nie czuła się taka wyalienowana. Mnie tak naprawdę książkowo pomogło, bo może akurat będzie facet czy kobitka w podobnej sytuacji, że będą czuli, że coś się dzieje po pojawieniu się dzieciaka na świecie, będą zagubieni. Czarne mleko, Elif Shafak. To jest taka książka, która mnie...
1: Turecka pisarka.
0: O Boże. To jest... Ja pierwszy raz czytałam jakby swoje słowa, że właśnie trochę taki dysonans, trochę takie rozdwojenie i też to, jakieś oczekiwania wobec siebie sama miałam, bo teraz już wiem, że większość oczekiwań miałam od siebie, to nie jest to, co tylko społeczeństwo, no bo to, że znajomi czasami albo ktoś z rodziny powiedział, no ale może tak się nie przejmuj. Oni próbowali, oni mieli intencje dobre, natomiast no, nie mieli też narzędzi pewno takich, jakby miał psycholog. Chcieli dobrze, ale wydaje mi się, że te oczekiwania przede wszystkim ja sobie postawiłam, bo miałam takie wyobrażenie, że to jest tak, że rodzi się dziecko, wszystko już wiesz, to jest intuicja tylko i wszystko inne przychodzi łatwo. I dopiero to czarne mleko po prostu mnie tak spoliczkowało. Zobacz, to nie ty jedyna, a jednak to przynależność do stada nam się przydaje, że nie jesteś taki wyobcowany z tymi swoimi odczuciami. W związku z czym ta książka była też kluczowa i ja poczułam potrzebę powiedzenia na głos o tym, że po prostu ja jestem z tych, co nie dają rady. Żeby chociaż jednej dziewczynie po drugiej stronie dodać trochę otuchy i żeby poczuła się właśnie, że nie jest sama, że to jest naturalne, że czasami i komplikacje poporodowe się zdarzają i to jest wszystko naturalny proces, tylko reakcja, żebyśmy wiedzieli, jak reagować, co nam się należy na przykład w kontekście komplikacji na NFZ, bo o tym się też nie mówiło i dziewczyny latały po prywatnych klinikach, wydawały pieniądze na zabiegi, które nie przynosiły efektów, wydają swoje oszczędności. I powiedziałam o tym na głos i powiem ci szczerze, że cieszę się teraz, chociaż bałam się tego, bo ja nigdy wcześniej nie mówiłam o swoim życiu prywatnym, a co dopiero o intymnych takich, wiesz, sytuacjach. To bałam się tego odzewu, co tu będzie, a całe szczęście odzew był taki, że masa dziewczyn się do mnie odezwała. Wiele dziewczyn było zoperowanych przez tę samą moją kochaną Małgorzatę Uchman-Musielak, ginekolog, która... No, ona mnie namalowała na nowo i przywróciła...
1: Czy ona pracuje w Łodzi, w Warszawie?
0: W Warszawie. Ale dziewczyny przyjeżdżały z Polski, z różnych miast. Też dużo dziewczyn napisało mi o swoich historiach, że właśnie tak dobrze było usłyszeć, że to, co czują... Czuję też inna babka i wydaje mi się, że ja nie zachęcam nikogo do tego, żeby publicznie, no, wiesz, wynurzał się tak jak ja i obnażał, ale myślę, że nawet między sobą to jest tak ważne w takim kręgu znajomych, żeby po prostu czasami powiedzieć, że tam jest wszystko w tym macierzyństwie i tacierzyństwie. Jest róży, czerni, zielonej, sraczkowate i wszystko. No i wtedy trochę łatwiej. Wiesz, nawet, a w przypadku depresji, no to już w ogóle, żeby reagować, jeśli osoba widzi, że coś się dzieje z tą bliską osobą i ona nie jest nawet w stanie czasami zdać sobie sprawę, bo to przecież zmienia się chemia mózgu, żeby reagować i nie bagatelizować, bo może dojść do tragedii. Pisała do mnie mama dziewczyny, której nie ma po tej stronie tęczy. I ja czuję, że to był taki proces, przez który musiałam po prostu widocznie przejść. Teraz jestem, co tak głupio brzmi, wiesz, trochę... No i nie mogę powiedzieć, że jestem wdzięczna, bo to mnie przeorało trochę, ale wiem, że to był bardzo wartościowy czas po to, żeby być w tym miejscu, w którym teraz jestem, żeby też bardziej siebie zrozumieć. Wiesz, jakbym sobie powiedziała to w tej leżącej, takiej opuchniętej, z rękawiczką silikonową przed każdym udaniem się do łazienki, to powiem ci szczerze, że wtedy ona by powiedziała...
2: Słuchacie Meliny w

0: to promocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Wojtek opowiadał, że kiedyś przyjechał na plażę nudystów zupełnie przez przypadek i ja już dalej to nie powtórzę, co komu wisiało tam.
2: Słuchajcie, bo to jest niewiarygodne. Kiedyś oglądamy nawet program dokumentalny na ten temat. W Niemczech ta kultura nudystów jest strasznie rozwinięta i zazwyczaj uprawiają ją seniorzy. I to tacy w wieku 70-80 lat, zresztą jadą na plażę, siadają na hamaku, leżaku, no i jak posiadała. No
1: i im wisi na przykład po prostu.
3: Jakiego wyboru nie żałuje? Wiecie, o tym dzisiaj porozmawiamy. Aśka, to wiadomo, przejścia do Eski Rock.
1: Jasne, prawda, przecież logiczne. No i ciekawe, czego Michał nie żałuje. No, Michał.
3: Naprawdę chcecie
1: tak,
3: wiedzieć?
1: Chcemy.
3: Takie plotki o tobie krążą, że dawaj, teraz, no!
1: No, Michał, nie! Co nie?
3: Kurczę, no.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
7: Oh my God.
6: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale... robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Melina Eskirok.
1: A ze mną z wami Tatiana Okupnik.
2: Jak mojej mamie się robiło ckliwie, to zaczęło mam duży łeb, nie? I ona zaczynała wtedy: Jezu, ja tą głowę urodziłam. I wiesz, i zaczyna się: mamo, no, tak wiem. Tak. Słuchaj, i rozumiem, a propos, to już rozumiem, dlaczego pierwszy singiel, tak, bo to był chyba pierwszy singiel tej nowej płyty, pod tytułem Mama idzie w długą.
3: Tak, no mama potrzebowała bardzo pójść w długą. Teraz całe szczęście jestem w takiej formie, wiesz, bo wcześniej te łzy pojawiały się w takim kontekście smutku. Teraz one są albo od świateł, albo...
2: Nie umówmy się, żadnych albo... świateł, to po prostu tak się wzrusza ta
3: tak,
2: rozmowa.
3: Tak, no po prostu...
2: Zarówno pozytywnie...
3: No, proszę Państwa, mam na imię Tatiana i jestem mamą. Jestem uzależniona od swoich dzieci. A o czym mówiliśmy, widzisz, bo już zapomniałam.
2: Mama idzie w długą.
3: Tak, mama idzie w długą. Ja po jakimś czasie, jak już zaczęłam, i psychę, i fizyk zaczęły być jakoś tak ładnie złożone i te puzzle zaczęły się powoli układać, to po pierwsze poczułam pierwszy raz potrzebę słuchania muzyki i pamiętam dokładnie, że to był wieczór, uśpiłam dzieci, zeszłam wieczorem do włączyć sobie telewizor i to był program Jimmy'ego Fallona. Wtedy jeszcze byliśmy w Stanach Zjednoczonych, bo mój mąż pracował z Marcinem Gortatem, w związku z czym tam siedzieliśmy i jakiś artysta na koniec występował. Ja już teraz nie wiem, kto to był, ale pierwszy raz poczułam gęsią skórkę. Znowu. I to było dla mnie takie, Jezus, no, wiesz, na pierwsze dźwięki jest gęsia skóra i od razu zaczęłam szukać, co to jest za artysta, co, jakie piosenki, wiesz, co, zaczęłam sobie tańczyć i mówię, wraca, Jezu, nie straciłam. Zadzwoniłam do Maćka Magnuskiego, mojego basisty, z którym grałam, zanim stałam się mamą. I mówię, Maciek, musimy się spotkać, ja muszę coś napisać.
2: Był który rok?
3: 2021? Albo 20? Ja jestem zła.
2: Kiska miała 4-5 lat. Młody miał 2-3.
3: Okay. I Maciek mówi, dawaj, przyjedziesz do Mikołajek, usiądziemy sobie w centrum Kłobuk, centrum kultury i coś popiszemy. I wtedy w przeciągu dwóch wieczorów, były tylko dwa wieczory, my napisaliśmy 6 utworów, które weszły na tę płytę. Po prostu się wszystko wylało. Wiedziałam jedno, tylko że ja to nie może być słodko... Nie może być podkład, nie może być piękny, słodki, popowy, tylko czułam potrzebę takiego brudu, jakiegoś
2: no, właśnie, to też chciałem się zapytać, bo to, w tym to jest ten kawałek, gdzie ten Krzysztof Zalewski, nie? Tak. Z tobą, poczekaj.
3: Rewolucja w sercach.
2: Dokładnie. To wręcz aż się zdziwiłem, jak dużo jest tam brudu dźwiękowego.
3: Tak.
2: Takiego, jakby nie kleiło mi się z sympatyczną panią Tatianką.
3: Mariola sprzed.
2: Tak.
3: Taka latająca, wiesz, shake your pupka. Ja pisząc teksty wiedziałam, że muszę mieć równowagę muzyczną i stąd Marcin Bors, który jest kojarzony z takim konkretnym brzmieniem, często rockowym, nie zawsze rockowym, ale rzeczywiście takim, gdzie te przetworniki, różne efekty na gitary na przykład są nakładane. I ja od razu powiedziałam Marcinowi, że ja potrzebuję, nie zastanawiam się, czy to będą... single radiowe 2:30, tak jakby się chciało, tylko tam utwory mają po 7 albo 6 minut niektóre, tylko chciałabym opowiedzieć historię, jak ja musiałam popodróżować od siebie do mnie, stąd tytuł płyty. To większość historii oczywiście dotyczy mnie. Ale dużo historii też dotyczy obserwacji, które mogłam poczynić dopiero z tą świadomością.
2: Tylko muszę powiedzieć, jak dostałem pierwszego maila od twojego, jak rozumiem, swojego managementu i był tytuł od siebie do mnie, to ja myślałem, że agentowi się coś popieprzyło i wysyła przypominajkę do siebie, rozumiesz?
3: Ja tu chodziło o podróż.
2: Tak.
3: O podróż, jaką przybyłam od momentu, kiedy stałam się mamą i ta podróż była długa i te teksty, wiesz, też nie były pisane na kolanie, tylko zależało mi na tym, żeby każdy opowiedział jakiś tam etap tego albo...
2: Czemu to trwało znowu, bo to był, poczekaj, to
3: 21.
2: Mama idzie w długą, to był chyba 22,
3: tak.
2: A mamy 26.
3: Tak. To nie było takie oczywiste, że Dino Załżyce, Mariole, przywróci się na rynek, dlatego że oczywiście ja chciałam grać, ale 8 lat na rynku muzycznym to jest duża przerwa. To jest długo. Zmieniło się dużo. Jak odchodziłam, to prawie Instagram nie działał. W 2015 to... No Instagram był, ale nie służył do tego, do czego służy teraz.
2: Nie, przypomniałem się od razu a propos francuska komedia, jak nie wiem, czy to nie Louis de Finet, w lodzie go zamrozili i się...
3: Tak.
2: Tak, budzi się po latach, więc tutaj Tatiana z lodu.
3: No, żebyś wiedział. I teraz tak, firma fonograficzna, też pukanie do drzwi kilku wytwórni, no, Mariola, no tak, ale nie damy pieniędzy, a to, co jest, o czym się zapomina. Wiesz, ja zarabiam, muzycy zarabiają na koncertach przede wszystkim. Jak ja nie koncertowałam, w związku z czym mnie nie było stać na to, żeby wynająć studio, zapłacić muzykom. Musiałam zbudować ekipę takich zaufanych ludzi, jestem teraz im cholernie za to wdzięczna, bo wiesz co, większość z nich, na przykład Marcin Jagiełło i Bartek Grzanek, Marcin klawiszowiec, Bartek gitarzysta, oni przechodzili przez prawie 2 lata na próby, nic ode mnie nie oczekując.
2: Wiesz, to... Nie dzisiejsze.
3: No nie dzisiejsze. Melina w SC Rock.

0: Celina w Esse Rock.
1: A ze mną z wami Tatiana Okupnik. Wspominałaś o dużej roli swoich babci w twoim życiu. Między innymi to, że były nietypowe jak na swoje pokolenie, ponieważ obydwie były rozwódkami, obydwie potrafiły odejść. Mhm. I chciałem cię zapytać, czy ty potrafiłaś w swoim życiu...
2: Rozwieść się.
1: Pozdrawiam twojego
2: Michał, podziękujesz.
1: Nie. Mi, czy potrafiłaś odchodzić?
2: Tak.
1: Nie wiem. Wiem, tak. Że odchodziłaś, ale nie wiem, czy... Wiesz.
2: Oczywiście potrafię...
1: Ludzie różny sposób odchodzą.
2: Tak. Ja muszę mieć... Muszę dojrzeć do tego. Ja, pomimo tego, że jestem, tak jak powiedziałam, ADHD-owcem i wydaje się, że taka w gorącej wodzie kąpana, to ja takie decyzje ważę. I muszę bardzo poczuć, że nie jest to dla mnie miejsce albo relacja, żeby w niej być, żeby odciąć. Ale oczywiście, że w życiu prywatnym i zawodowym było ileś relacji, które po prostu musiałam odciąć z różnych względów. Raz, żebym ja się czuła okej. Raz, że na przykład, no nie wiem, czasami z muzykami nawet się rozstajesz. Nie dlatego, że nie lubisz człowieka, ale czujesz, że na przykład stylistycznie przestajecie się sklejać. A czasami oczywiście od tej strony ludzkiej się okazuje, że nagle czujesz, że no nie chcę takiej osoby blisko siebie w swojej ekipie. I myślę, że umiem to robić. To nigdy nie są miłe sytuacje, ale myślę, że robię to tak... Myślę, że robię to w porządku.
1: A powiedz jeszcze, bo jak wspominałeś, że dawniej bardzo pilnowałeś prywatności, zakładam, to z tego się wziął, bo jak tam czytałem różne rzeczy o tobie, to były też takie wersje niemalże, że chowała się z kozami pod drzewem, z toaletą na drugim...
2: Boże, co, toaleta?
1: Nie, ale w sensie wie, że z jakiś... tak jakbym czytał o Łodzi w XIX wieku i tam Tatianka gdzieś po prostu wydobywająca węgiel. No teraz już się wygłupiam.
2: Ja rozumiem,
1: trochę. Ale,
2: znaczy, że nie było mnie wiadomo, znaczy skąd się wzięłam,
1: skąd o to się chodzi? W zasadzie wzięłaś, że właśnie prawie że jakaś biblijna historia, że cię znaleziono gdzieś na kupce węgla, wiesz, w bramie. Czy to zdawałeś sobie sprawę z tych różnych dziwnych opowieści krążących o tobie?
2: Tak, i też artykuły w gazetach dotyczące tego, na przykład, co ja kupiłam i babcia mówi, zobacz, sąsiadka mi pokazuje, że taki dom, a tam zdjęcie jakiegoś domu, tak mówi, wiesz, wypadałoby, żebyś mi powiedziała, znaczy byłoby mi miło. I, ale co najciekawsze, zawsze w takich sytuacjach, to ta sąsiadka, babcia mówi, nie, to głupoty piszą, przecież jest zdjęcie i tam, wiesz, sąsiadka lepiej wiedziała. Oczywiście, że wiedziałam, ale też ja już też powiem ci, nie zawsze czytałam, zdarzyło mi się dwa razy może do sądu zabrać jakieś takie sprawy, gdzie jakoś bardziej, nie wiem, Photoshop wszedł w grę i tak naprawdę zrobili, wiesz, że wymyślili jakąś historię i ona mogła dotknąć moich bliskich, mnie albo osobę, o której też był artykuł napisany. No ale tak, to po prostu trzeba to ignorować. Znaczy ja wychodzę z takiego założenia, że trzeba ignorować, jeżeli cię boli, no to nie mówić o tym, że cię boli, tylko iść do sądu po prostu.
1: Jeszcze zacząłem od tego, że przedstawiłem cię jako panią magister romanistyki, ale chciałem przedstawić cię jako kluskę. Mi się to bardzo spodobało. Skąd się ta kluska wzięła?
2: Ja uwielbiam makaron. Kluska albo bułka, bo mój zestaw śniadaniowy jest sucha buła. No po prostu ja uwielbiam...
1: A do dzisiaj?
2: Dzisiaj też. Alicja na przykład. Alicja mówi, będę w sklepie kupić, weź mi bułkę. To jest zestaw mój.
1: I jak potem, w ten sposób się żywiąc, masz moralne prawo do mówienia dzieciom, żeby zjadły jakąś kaszkę, czy tam, nie wiem, warzywkę.
2: Też lubią suche buły. Ale wiesz co? Bardzo lubię. A kluchy uwielbiam. I pampuchy nawet suche mogę. Do tej pory. Ale lubiłam. I makaron to ja mogłam taki, dopiero co odcedzony, to ja tylko, wiesz, sobie zresztą makaron.
1: Babcie, wiem, że prababcia to od kotletów mielonych, tak?
2: Kotlety mielone. I ciasta, ale wiesz co, babcie w ogóle, mama też gotuje, Ale u mnie wszystkie kobiety były takie gotujące i karmiące mnie, no i ale też działające, pracujące. No i kurczę, te makarony, no to w różnej postaci, bo ja do dzisiaj, moje ukochane, no nie ze spaghetti, ale olio peperoncino. I tam tak naprawdę są tylko kluchy, to znaczy spaghetti tak. Po prostu i co? I oliwa, czosnek i peperoncino i tyle. I to jest moje ukochane. Ja bym to mogła wcinać naprawdę codziennie. Moje dzieci, jak ja się pytam, robimy spaghetti. No i potem mówię, dobra, robię dla nich, ale jestem klucha, no, cały czas.
1: A babci, czy mam prababcię od kotletów mielonych, a babcie jakie miały specjalizacje, specjalności?
2: Wiesz co, i w mięsach były dobre, znaczy jedna babcia żyje, moja ukochana Ula, lat 90, rocznik 36, najlepszy, jest petarda, jest cudna i babcia... wiesz co, babcia wszystko. Babcia to w ogóle zawsze lubiła też eksperymentować i babcia pięknie przystrajała. Czyli wiesz, jak szło się do babci, albo były imieniny czy urodziny, to tam wiesz, te krokodyliki z ogórka, wiesz, te pieprz, oczy, papryka, język, no po prostu pampuchy jak szykowała, czy dla mnie, czy dla dzieci, to zawsze te pampuchy też musiały być jakoś przystrojone, że to był ludzik, albo wiesz, nawet robiła pampuchy w kształcie bałwanka, no to po prostu wiesz, samochodzik i tak dalej. Potem ja, wiesz, dzieciom pizzę chcecie jaką? Mama, zrób dzisiaj mi auto, nie? Albo jakieś bardziej skomplikowane konstrukcje też wchodziły w grę. To właśnie babcia robiła tak. Druga, przepyszne sosy tatarskie. W ogóle dobrze z tym gotowaniem u nich było i jest.
1: Ślinka mi pociekła. No to, drodzy państwo, dinozaurzyca Tatiana Okupnik. Bardzo ci dziękuję za wizytę i baw się dobrze.
2: Dziękuję. Dziękuję. A ja zachęcam do tego posłuchania. Posłuchania od siebie do mnie. Na YouTubie można zobaczyć teledyski. No bo w końcu jak już przyszłam do ciebie, to
1: tak jest.
2: To tak. To tak jest. Przekierowuję.
1: Do zobaczenia.

0: autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
0: Reklama.

0: Trochę się już gubię z perspektywy czasu, czy to był pierwszy, drugi, czy trzeci wielki singiel zespołu Oasis. No, w każdym razie jeden z tych pierwszych, najpierwszych. Oasis i Don't Look Back in Anger na Dzień Dobry od pana Jara, który właśnie przejmuje stery Westerok i zaprasza na niedzielne kultowe historie. Będę tu z państwem do 18:00. W tej godzinie opowiem między innymi o zespole Creed. Będę wspominać także The Beatles, ale najpierw państwo pozwolą, musi się znaleźć trochę czasu dla nowej solowej twórczości Grzegorza Kupczyka.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: It's My Life.
1: To jest zespół Bon Jovi.
0: Wczoraj były 53. urodziny Scotta Stappa, wokalisty grupy Creed, a więc kapeli, która sprzedała 40 milionów płyt i ma na koncie na przykład nagrodę Grammy. Zdolnego gościa, o którym przez ostatnią dekadę, no może chwilę wcześniej niż przez ostatnią dekadę, mówiło się jednak głównie w kontekście choroby, która doprowadziła go niemal na samo dno. Bo 12 lat temu wylądował w szpitalu psychiatrycznym. Znaleziono go ponad szwędającego się po ulicy. Mówił sam do siebie, sugerował, że ktoś próbuje go otruć. A znajomym wysyłał SMS-y, w których pisał, że obawia się, że na Florydę niedługo spadnie bomba biologiczna, a on sam jest obserwowany przez agentów służb specjalnych. Potem były telefony, jakie wykonywał pod numer 911. No generalnie źle się działo. Poddał się leczeniu, no i potem okazało się, że cierpi na zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Na szczęście stanął na nogi i w końcu może powiedzieć o wielkiej uldze, gdyż znam przyczyny swojego zachowania. Mówił w wywiadzie, kiedy już walczył ze znaną chorobą. Miejmy nadzieję, że najgorsze już za nim. With arms wide open. Creed.

0: Piosenka z debiutu Gansów, debiutu, który nie cieszył się od razu wielką popularnością. Już kiedyś Państwu opowiadałem, że 50 kilka tygodni musiało upłynąć, gdy ta płyta znalazła się koniec końców na pierwszym miejscu listy sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Rok po premierze. No ale do dziś jest jedną z najchętniej kupowanych debiutanckich płyt w historii muzyki. Gansi i Sweet Child O' Mine za nami, a za moment pojawią się New Radicals.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Tatiana Okupnik.
3: Pisali, o, bardzo sympatyczna, i tak dalej, a ktoś powiedział, przestańcie puszczać tego starego dziada z tym głosem jak koza.
4: I, to ty, tak?
3: Tak, to ja. I wiem, że to jest element tego mojego głosu, ta chropowatość, jak się pojawia, tylko teraz mogę stosować to wtedy, kiedy chcę.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
1: Reklama.
10: All right, this is Kirk from Metallica.
11: Hello, I'm David Gilmour.
12: Hello, I'm Richard Wright.
13: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
14: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

Aerosmith w towarzystwie Youngblooda. My Only Angel. Byli Państwo kiedyś w Londynie? Jeśli tak, to założę się, że odwiedzaliście to miejsce, o którym będę teraz opowiadać, a które stało się sławne dzięki temu, co stało się 8 sierpnia roku 1969. Punktualnie o 10 wstrzymano ruch na przejściu dla pieszych przed studiem, w którym właśnie pracowali, studiem nagraniowym EMI w Londynie. A powodem zatrzymania ruchu była sesja fotograficzna właśnie zespołu The Beatles. Muzycy wpadli na pomysł, by przejść tym przejściem, zrobić zdjęcie, które miało potem trafić na okładkę albumu Abbey Road. Something.

0: To jedna z tych piosenek, które poznawałem w innej niż oryginalna wersji. Bo to nie jest piosenka napisana przez Lenego Krawica, tylko cover. Kiedyś Państwu już grałem oryginał. Też dobra, ale wersja Lenego chyba jeszcze lepsza. 15, a więc pierwsza godzina naszych kultowych niedzielnych wspominek za nami. Drugą otworzy zespół, który za moment trafi, a raczej dokument o nim, do kin i będzie można zobaczyć, jak wyglądało życie po Chesterze, gdy szukali nowego wokalisty, a okazało się, że znaleźli wokalistkę, no i jak wyglądał powrót z martwych do żywych. Linkin Park.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Reklama.

0: Joey Ramone i jego wersja What a Wonderful World. W czwartek, przypomnę, bo ta data już się pojawiła tu na antenie, minęło 30 lat od momentu, gdy Ramonsi grali po raz ostatni razem. 30 lat, ale zleciało. I teraz pan Billy Morrison w towarzystwie Dextera Hollanda. Bardzo piękne, dobrze rokujące nagranie w ST Rock.
1: Ten kawałek.

Breakthrough, zespół Queen. W kwietniu łaziłem sobie po Dublinie i obserwowałem różne miejsca związane z pewnym gentlemanem, który naprawdę nazywa się Dave Howell Evans. A państwo mogą go kojarzyć bardziej jako The Edge'a, gitarzystę zespołu U2. Byłem nawet pod jego chatą w Dublinie, oczywiście za wysokim murem, obserwowałem jedynie dach i szczytowe partie jego chaty, której z ulicy poza tym nie widać. The Edge mieszka w Dublinie, choć tak naprawdę Dublińczykiem z urodzenia nie jest. Urodził się, wczoraj dokładnie miał urodziny, 8 sierpnia 61 roku, dokładnie w innej miejscowości, także stolicy, Dublin jest stolicą Irlandii, on przychodzi na świat w stolicy Wielkiej Brytanii, w Londynie. To wszystkiego najlepszego na te wczorajsze 65. urodziny.

0: trochę Szkoci, a trochę bardziej jednak Australijczycy z racji tego, w jakim wieku przeprowadzali się do Australii bracia Young, no i gdzie zakładali koniec końców kapelę o nazwie AC/DC. You Shook Me All Night Long. A za moment nasi zachodni sąsiedzi z płyty, która dosłownie chwilę temu miała 25 urodziny. Z albumu Muta, numer Zone, Rammstein.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
6: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
7: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Reklama.

Lubię się. Lux Torpeda. No, ja się lubię, państwo. To była garść dobrych rad dla tych już nieco starszych. A teraz historia sprzed 3 lat i smutna rocznica śmierci Sixto Rodriguez'a, która to informacja o jego śmierci najpierw pojawiła się na jego oficjalnej stronie internetowej, a potem śmierć potwierdziła jedna z jego córek, bodaj Reagan, w rozmowie ze stacją Fox, mówiąc, że tata borykał się w ostatnich latach z kłopotami zdrowotnymi, no ale nie jest to nic dziwnego, w końcu był to człowiek po 80. To też był człowiek, który trochę zniknął na początku XXI wieku, a z niebytu dopiero wyciągnął go oscarowy film dokumentalny Searching for Sugar Man.

0: Heart-Shaped Box. Według Courtney Love ta piosenka opowiada o pewnej części jej ciała, dość powiedziałbym intymnej. No i teraz pytanie, czy można jej wierzyć, bo autora tej piosenki już o to nie zapytamy. Niestety. 16. Półmetek niedzielnych kultowych historii. Jarosław Bierajewicz jeszcze tu z Państwem zostanie przez 2 godziny, a razem ze mną za moment grupa Kiss.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compresor.
2: Facciamo subito, sì?
4: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: Reklama.

0: władcy miasta Itilaf. A my teraz przeniesiemy się na Wyspy Brytyjskie, skąd pochodzi zespół, który niedawno zresztą był u nas w Warszawie na koncercie na letniej scenie Progresji. Wiem, że się Państwu podobało, więc z przyjemnością gram muzykę z ich najnowszego krążka Suede.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Joe Cocker, facet, który miał żonę, która była z pochodzenia Polką i dlatego tak bardzo lubił do Polski przyjeżdżać na koncerty. Ale już tego robić nie będzie, z wiadomego powodu. A teraz pewien dżentelmen z mojego Fyrtla, jak my to mówimy w Poznaniu, który karierę muzyczną zaczyna jako perkusista, ale nie posiadał odpowiedniego instrumentarium, więc szybko zmienił rolę na wokalistę, gdyż jak sam twierdzi, ci mieli więcej zdjęć w gazetach. To coś jest na rzecz. W czasie nauki w technikum założył razem z trzema kumplami zespół o nazwie Los Desperados, no w którym, skoro chciał być wokalistą, tym wokalistą był. Skład współtworzył także Lica, z którym grupa nawet w składzie zagrała dwa koncerty. Potem się zespół rozpadł, bo Lica poszedł do innej kapeli. W latach późniejszych już jako wokalista i basista podjął współpracę z Popcornem i Chomikiem. I był to skład, który stanowił kanwę dla późniejszej grupy o nazwie Acid Drinkers. Titus ma dzisiaj urodziny. Ostatnie z piątką z przodu. Wszystkiego najlepszego. Always look on the bright side of life.

0: to, jak dobrze brzmią covery Michaela Jacksona w wersji na bardziej rockowo, świadczy o tym, jak znakomite są to piosenki. Beat It w wersji Fall Out Boy i Johna Mayera. A za moment piosenka, która była pierwszą z tych w latach 90. nagraną, do której teledysk nakręcony na YouTubie miał przekroczony 1 miliard odsłon. Już oczywiście w czasach, które są nam zdecydowanie bliższe. November Rain.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Tatiana Okupnik.
3: Zawsze podobały mi się takie sytuacje nowe. Ja jestem ADHD-owcem i ja się dość szybko nudzę.
4: Widzę.
3: Naprawdę ciekawe to o czym. Widzę, że ja ciągle spokojna jestem.
4: Tego wyczuję.
3: Pamiętam pierwszy moment, kiedy usłyszałam utwór swój. Wyszliśmy z wytwórni fonograficznej, wsiedliśmy do tej Skody i włączyliśmy radio. I tam leciał pierwszy singiel. Zaraz, to jest z kasety? Bo ty już wiesz, kasety. Z kasety? Nie z kasety, to z radio. Radio. Jak to? No ale myśmy, wiesz, raz puścili, a potem się okazało, że puszczali częściej.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
14: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
15: Kaufland jest fresh.
16: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.

Michael Stipe. Pytany ostatnio po raz 178, czy jest szansa na powrót R.E.M. Po raz 178 powiedział, że nie za bardzo. Bo jeden z nich, przypomina, cały czas jest farmerem i nie zamierza porzucić produkcji żywności na rzecz powrotu do show biznesu, którego od dawna nie lubi. I ja to mimo wszystko, choć bardzo żałuję, szanuję. A teraz pojawi się zespół z Manchesteru, który to zespół był zespołem, który miał być szansę naprawdę wielki i przez moment może nawet wielki był, tylko że oni się ciągle kłócili i to się rozpadali, a to na nowo się schodzili. No generalnie działo się tam bardzo dużo. W roku 97 wydali swój album Urban Hymns i to był taki opus magnum ich kariery. No i to z tej płyty właśnie pojawi się dla Państwa nagranie. Jedno z ładniejszych z tego albumu. The Drugs, Don't Work, The Verve.

0: Tak, z ręką na sercu to obok Cukero i Rosa Ramazzottiego i oczywiście Albano i Romina Power to za dużo włoskich artystów nie znam. No ale Måneskin to wyraźnie zmieniają. To jest już gwiazda światowego formatu. Ich Begin na chwilę przed godziną 17 pojawiło się w SC Rock. A za moment ci, którzy chwilę temu grali w Krakowie. Limp Bizkit.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z SC Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj SC Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
12: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
13: Bierzemy.
11: Buen provecho.
13: A to co?
12: No, owoce, ale morza.
14: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
15: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
16: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
17: Oh my God.
16: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Ach, ta drżąca powieka.
19: I ten nocny skurcze łydek.
18: Biorę magnez i nie czuję efektu.
20: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
21: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Reklama.

0: niezwykłe jest płyta Ten zespołu Pearl Jam. Można do niej wracać i wracać i nigdy się nie znudzi. A za moment będzie 35. rocznica jej wydania. Naprawdę, w tym miesiącu. 27 sierpnia będzie dokładnie 35 lat od pojawienia się płyty w sklepach. Piękna i już naprawdę odległa historia. No dobrze, wróćmy do roku 2026. Coś nowego Państwu zagram.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Dust in the Wind grupy Kansas. A teraz pojawi się piosenka, która była zainspirowana zdjęciem zrobionym pod wpływem alkoholu. Naprawdę. Taki był początek historii piosenki Photograph, która opowiada o wspomnieniach Chada Kroegera z dorastania w tym małym miasteczku w kanadyjskiej Albercie. To pierwszy singiel z albumu All the Right Reason, która to piosenka, który to numer został opublikowany na singlu dokładnie 21 lat temu.

0: o południowoamerykańskiej dumie. To piosenka zespołu Lynyrd Skynyrd. Ja już kiedyś opowiadałem o tym, jak to kiedyś z Neilem Youngiem zespół dyskutował piosenkami na temat tego, czy to południe ma prawo do tego, by być dumnym, czy tak jak twierdził Neil Young, raczej do wstydu, bo przecież oni najdłużej chcieli utrzymywać w Ameryce niewolnictwo. Do tematu jeszcze kiedyś obiecuję wrócić. Na razie jednak czekamy na Red Hot Chili Peppers.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Ich obecność może wywołać dawno niewidziany uśmiech, poprawić samopoczucie, a nawet obniżyć ciśnienie krwi i zwiększyć motywację do leczenia. Właśnie dlatego powstała Karta Praw Pacjenta do kontaktu ze zwierzętami towarzyszącymi.
3: Przecież dla wielu to jest to jedyna bliska istota, która kocha bezwarunkowo. Pies się nigdy nie obraża. On kocha bezgranicznie. Medycyna paliatywna zmierza do tego, żeby uczynić życie człowieka jak najlepszym, bo my nie zabierzemy całego cierpienia, my możemy je sprowadzić tylko do stopnia dającego się znieść.
2: Mówi autor projektu Tomasz Dzierżonowski.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
15: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
16: Volkswagen. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
16: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%. Kup 3 z Kaufland Card Extra. 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet. Kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Reklama.
4: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
2: This is Robert Trujillo from Metallica.
14: This is Bono here. Stay tuned.

Richard Ashcroft, wspominany już dzisiaj przeze mnie w kontekście The Verve i historii z roku 97. Ale żeby nie było, że trzymamy się tylko historii z ubiegłego wieku, to teraz muzyka z wieku obecnego, 21. Amen. Hailstorm.

0: Piosenka Heja, historie. A to były kultowe historie Jarka Sobierajewicza, który właśnie mówi do usłyszenia, bo musi oddać pan Jaro teraz stery Eski Rock w ręce Oli Galant, która za moment z gościem pojawi się w drogowskazach. Dziękuję bardzo, do jutra, trzymajcie się.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Jedno zdarzenie. Jedna chwila. Jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Drogowskazy rozpoczynają się właśnie na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant, no i oczywiście bardzo cieszę się, że najbliższą godzinę spędzimy wspólnie. Taką przynajmniej mam nadzieję. Człowiek ma niezbywalne prawo do doświadczania miłości, bliskości i obecności swojego zwierzęcia, także w trakcie choroby i odchodzenia, bez barier administracyjnych i regulaminowych. Tak brzmi artykuł 7 Karty Praw Pacjenta do kontaktu ze zwierzęciem towarzyszącym. To wydaje mi się, że jest inicjatywa bardzo warta uwagi, dlatego że to jest karta, której przyjęcie będzie uprawniało pacjentów, osoby w trakcie leczenia paliatywnego do kontaktu ze swoim zwierzęciem towarzyszącym. Warto tutaj dodać, że nie mamy tutaj na myśli zooterapii, dogoterapii, zajęć z zwierzętami, które przychodzą na oddział wraz ze swoimi opiekunami i treserami, tylko mówimy o kontakcie z naszymi zwierzętami domowymi. Mam taką szczerą nadzieję, że wielu z Was i wiele z Was przychyli się do mojej opinii, która jest taka, że zwierzęta domowe są dzisiaj członkami rodziny, są przyjaciółmi, są istotami, bez których nie wyobrażamy sobie już swoich domów i dlatego taki kontakt również w bardzo trudnych momentach, być może także ostatnich momentach, mógłby być ogromną wartością, ale czy tak jest naprawdę, w jaki sposób jest to uzasadniane także z punktu widzenia medycyny, o tym będzie mówił twórca tej inicjatywy, autor Karty Praw Pacjenta do kontaktu ze zwierzęciem towarzyszącym, doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Dzierżanowski, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, a także kierownik Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam w Drogowskazach.
2: Witam serdecznie. Panią redaktor, witam serdecznie słuchaczy.
1: W jednym z wywiadów, których udzielał pan, szczególnie intensywnie, kiedy ten temat zyskał rozgłosu, tam powiedział pan, że największym problemem osób terminalnie chorych jest samotność. Oczywiście problemy natury medycznej, nikt ich nie bagatelizuje, natomiast pan zwracał uwagę na to, że te osoby często są już pogodzone ze swoją sytuacją zdrowotną, ze swoją chorobą. Natomiast samotność to jest coś, z czym najtrudniej jest się pogodzić.
2: Sama samotność nie jest czymś złym. W naszym życiu ona czasami się zdarza. Powinniśmy od czasu do czasu też być samotni po to, żeby uporządkować myśli, mieć taką własną szkatułkę na własne skarby. Nawet jeżeli mamy najlepsze w życiu relacje, na świecie relacje partnera, partnerkę, to potrzebujemy miejsca na taką prywatność, na skarby, których nikomu nie pokażemy. Samotność jest potrzebna, ale tu mówimy o samotności patologicznej, o opuszczeniu. Opuszczeniu osób, które właśnie w tym momencie potrzebują najbardziej drugiego człowieka. Mówimy o tym kontakcie ze zwierzęciem, ale trzeba postawić jasno, że nic nie zastąpi pełnej miłości, ludzkiej obecności. Tylko człowiek. Nie ma takiej tabletki. Nie ma takiego innego sposobu, ale nie zawsze ten człowiek jest. Osoby, które są śmiertelnie chore, te, które mają przed sobą raptem tygodnie, może miesiące życia, ale najczęściej są to dni życia. One są wielokrotnie bardziej nieszczęśliwe, bo i sam fakt, że umierają i że się kończy to jedyne życie, ta jedyna wartość, jaką znamy, która jest dla nas najpiękniejsza, najlepsza, jakim jest nasze życie, to jest już powodem cierpienia tego egzystencjalnego. Dlaczego? Wtedy właśnie to pytanie dlaczego nam się jakby jawi kapitalikami. I ono rozbrzmiewa, dlaczego mnie to dotyka? Człowiek szuka sensu, znaczenia, nadania sensu. Do tego nakładają się objawy choroby, bardzo ciężkie, takie jak ból, duszność, znużenie, osłabienie. Szereg tych objawów fizycznych, które nie pozwalają człowiekowi przeżywać godnie tego odchodzenia. Na to nakłada się samotność, opuszczenie. Jest wiele potrzeb natury psychicznej, emocjonalnej, natury społecznej i duchowej, które człowiek potrzebuje, żeby były zaspokojone, ale nic w zasadzie nie jest gorsze od samotności. Elizabeth Kübler-Ross, amerykańska psychiatra, która, Szwajcarka z pochodzenia, która przez kilkadziesiąt lat badała potrzeby osób umierających i to empirycznie, która jeszcze w latach 60., 70. ubiegłego wieku stosowała niezwykle nowoczesne na tamte czasy metody, takie jak lustra weneckie, grupy fokusowe, zbierała wywiady z osobami, które 5 godzin później już nie żyły. Ona rozpoznała empirycznie etapy adaptacji do sytuacji nieuleczalnej choroby i umierania. Ona powiedziała jedną bardzo ważną obserwację, że człowiek nie tyle boi się śmierci, co umierania oraz towarzyszącej mu bezsilności, beznadziejności i izolacji. I ta izolacja, rozumienie samotności jako izolacja od najbliższych, od innych osób, to jest najgorsze. Człowiek jest stworzeniem stadnym, społecznym, potrzebuje relacji. Jakież moje było niesamowite zaskoczenie, mimo że widziałem to przez tyle lat, ale dotarło do mnie stosunkowo niedawno, kilka lat temu, kiedy obserwowałem osoby odwiedzające chorych w klinice medycyny paliatywnej. To było w kontekście eksperymentu, jaki postanowiłem uczynić, mianowicie w ramach studenckiego koła naukowego założyłem sekcję wolontariatu, żeby studenci, którzy może nie mają ochoty pisać prac naukowych, prowadzić tego typu rzeczy, pisać artykułów naukowych i tak dalej, ale chcieliby poprzychodzić i po prostu nauczyć się być. To jest najtrudniejsza umiejętność, to jest być przy chorym. Nie chodzi tutaj o naukę zawodu, naukę tego rzemiosła lekarskiego czy sztuki lekarskiej, tylko chodziło mi o to, żeby najpierw nauczyli się być. Bo żeby być lekarzem, to najpierw trzeba być człowiekiem. Ale żeby być lekarzem pisanym dużą literą L, trzeba być człowiekiem pisanym dużą literą C. Chciałem, żeby oni się nauczyli. To jest taka jakby formacja, no bo oni są na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, studenci są fantastycznie przygotowani. Mają ogromną wiedzę, umiejętności, kompetencje, ale dla mnie brakowało tej czwartej nogi w kształceniu, mianowicie formacji, duchowości, postawy. Tak pomyślałem, że oni by przyszli. Myślałem, że przyjdą 4 osoby, a przyszło 146 w pierwszym roku. W drugim roku było blisko 200 osób. Więc oni chcą, studenci chcą przychodzić, chcą się uczyć być. I właśnie kiedy oni przychodzili, to ja kierowałem ich do tych osób, które były nieodwiedzane przez nikogo. Ale zaskoczeniem moim było to, że osoby, które były odwiedzane przez swoich najbliższych, przez syna, córkę, dorosłych, często też już w wieku starczym, oni też poprosili, żeby byli odwiedzani. Dlaczego? No bo oni się wbrew pozorom czuli jeszcze bardziej samotni, bo oni odczuwali, że jestem odwiedzany tylko przez syna. Nikt mnie więcej nie odwiedza. Jestem opuszczona. Człowiek potrzebuje wielu relacji. Tak jak pszczółka, która zbiera nektar z wielu różnych kwiatów i wtedy ten miód jest najlepszy. No właśnie nasze życie wtedy jest najsmaczniejsze, jeżeli mamy wiele relacji, nie tylko tą jedną, jesteśmy ograniczeni. I wie pani co? I wtedy właśnie postanowiłem wysyłać studentów do wszystkich. I zaskoczenie moje było ogromne. Nie ma podziału, jeżeli nawet ktoś jest odwiedzany z pacjentów przez syna czy przez córkę, dalej jest osobą samotną w szpitalu. Kim jest otoczony chory człowiek w szpitalu? Czym jest otoczony? To często jest klatka białych ścian, z której ciężko wyrwać. Na to też mam sposób, ale to na pewno nie jest środowisko człowieka. Środowisko szpitalne nie jest naturalnym środowiskiem. To jest środowisko tak jak więzienne troszeczkę.
1: Słuchając pana, nie mam wątpliwości, że jest pan bardzo zdeterminowany, żeby czas czy te chwile, które pacjenci muszą spędzać w szpitalu, jakoś im, nie chcę powiedzieć umilić, no bo nie przychodzimy do szpitala po to, żeby było miło, ale żeby było im po prostu łatwiej, co z tej perspektywy, o której rozmawiam, wydaje mi się kluczowe. Opowiadał pan do tej pory o istocie czy o znaczeniu kontaktu z drugim człowiekiem i wydaje mi się, że co do tego nikt nie ma wątpliwości. Natomiast ta inicjatywa, która sprawiła, że dzisiaj się spotkaliśmy, dotyczy zwierząt i jesteśmy w takim momencie, w którym pojawiają się zarzuty, że my z tymi zwierzętami za bardzo się zżywamy, że jesteśmy z nimi za blisko. Natomiast z jakiegoś powodu pan lekarz, osoba z ogromnym doświadczeniem, uznała, że ten kontakt także jest potrzebny.
2: Przede wszystkim warto uzmysłowić sobie, że medycyna paliatywna, opieka paliatywna polega na tym, żeby te ostatnie tygodnie dni czy godziny, nieważne ile ich będzie, uczynić najlepszymi możliwymi, żeby przede wszystkim to były dni czy godziny bez cierpienia. Ale drugie, żeby to był czas, mimo że ograniczony, spełnienia być może ostatnich życzeń, być może zrobienie czegoś głupiego nawet, o czym człowiek całe życie marzył, a bał się zrobić, nie wiem, skok z bungee na przykład, czy coś innego, przecież takie rzeczy bywają. Jedna z moich pacjentek w ostatnich tygodniach życia bardzo chciała, żeby zrobił cokolwiek, żeby ona mogła pójść do Teatru Roma, bo uwielbiała przedstawienia muzyczne i zawsze ze swoją koleżanką czy partnerką bardziej, bardzo tam lubiła chodzić. No, ale przeszkodą był kaszel i ból i duszność. Oczywiście bardzo łatwo można to wszystko opanować. I była. I to było jej spełnienie marzenia. Bardzo chciała też nad morze pojechać, tylko zapytałem, nad które? Nad bałtyckie? Jak najbardziej. To wszystko jest do zrobienia. A dla innych takim marzeniem jest spotkanie.

0: my się litujemy nad kotami. Jak coś się dzieje, to biegniemy do weterynarza. Przecież jakie pieniądze są wydawane wtedy na zwierzęcie? To jest troszeczkę...
1: No bo niestety nie ma zwierzęcego NFZ-u.
0: To prawda. Chodzi o to, że my kochamy te zwierzęta i odczuwamy tą miłość. Zaczęło się od jednego pacjenta, Waldemara, który wiedział, że jego być może miesiące są policzone. Przynajmniej wtedy tak wyglądało. Później okazało się, że w naszej klinice nie zawsze się kończy życie. 20% osób wypisujemy, a pan Waldemar po 9 czy 11 miesiącach, już nie pamiętam, pobytu u nas, udało nam się ustabilizować jego stan ogólny. Nauczył się nawet chodzić po schodach i wypisaliśmy go i sobie żyje do dzisiaj dnia, mimo że na samym początku wyglądało, że to będą tylko dni. Tak też się zdarza. Ale on nie martwił się, co się z nim stanie, tylko co będzie z jego dwoma kotami. Martwił się, czy że będą na pewno rozłączone, a to jest matka i dziecko, chciał, żeby były razem. Na pewno już zdziczały, bo już 4 miesiące nie widziały go, były zamknięte w mieszkaniu. Sąsiad jakoś tam zmieniał kuwetę, czyścił kuwetę, dawał jedzenie, ale one całe dnie były same, zdziczałe w domu. Więc zapytałem, czy pan nie chciałby zobaczyć się ze swoimi kotkami? No chciałabym oczywiście, no ale przecież nie wolno. A kto panu powiedział, że nie wolno? Przecież w Polsce nie ma przepisu, który by zabraniał szpitale przy braku jakiejkolwiek regulacji prawnej tego aspektu. Owszem, w swoich regulaminach szpitalnych mogą zawrzeć zakaz odwiedzin, a ten zakaz nie jest bezwzględny, przede wszystkim dlatego, że on narusza prawo wyższe, które jest gwarantowane i to aktem prawnym najwyższej rangi, czyli ustawą. A taką ustawą jest ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. I w artykule 20 tej ustawy czytamy w punkcie pierwszym, że każdy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych, które są wykonywane z poszanowaniem godności, a w punkcie drugim, że każdy ma prawo do umierania w warunkach spokoju i godności. Trudno mówić o warunkach godności, jeżeli się by zabraniało pożegnania z osobami najbliższymi, istotami najbliższymi. Proszę zauważyć, co się stało w czasie COVID-u, jak wiele osób umierało osamotnionych, jak zwykłym rozporządzeniem, które nie miało prawa naruszyć ustawy, zabraniano pożegnania. Więc tutaj dokonano oczywiście naruszenia w moim przekonaniu i to istotnego prawa. I to przez niewiedzę w sumie tak naprawdę. A jeżeli chodzi o zwierzęta, no to przecież dla wielu to jest to jedyna bliska istota, która kocha bezwarunkowo, bo pies się nigdy nie obraża. I nieważne, czy właściciel jest mądry, czy głupi, czy jest wykształcony, czy jest sławny, on go kocha bezgranicznie, całościowo i jest ten najfajniejszy człowiek, to jest jego człowiek i koniec. Dla kotów też my jesteśmy tymi człowiekami najukochańszymi, chociaż one troszeczkę inaczej to. Tak, inaczej to oczywiście przyjmują. Nie tylko dla tych zwierząt. Przecież to moglibyśmy dużo różnych gatunków wymieniać. Ja jeździłem konno, jak przyjaźń i miłość konia do człowieka jest. To nie jest zooterapia, nie o tym mówimy. My mówimy o wizytach zwierząt, które są własnością człowieka i pożegnaniu się na takich samych prawach, odwiedzinach, jak odwiedziny człowieka.
1: Wydaje mi się, że w materiałach, które dotyczyły karty, pojawiały się nawet zdjęcia. Na szpitalnej pościeli leżał kot zwinięty w kłębek. I oczywiście ja nie znam tych osób, które pojawiają się na zdjęciach, ale jest taki charakterystyczny spokój. Spokój, który może mieć na twarzy właściwie wyłącznie człowiek, którego grzeje ta najbliższa istota. Bo myślę, że słowo istota jest tutaj bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę, że nie tylko osoba może być najbliższa, nie tylko kontakt z drugą osobą może być dla nas kluczowy. Tym bardziej cieszę się, że zaproszenie do dzisiejszego programu przyjął autor Karty Praw Pacjenta do kontaktu ze zwierzęciem towarzyszącym, pan doktor habilitowany nauk medycznych, pan Tomasz Dzierżanowski, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, a także kierownik Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do rozmowy wracamy już za kilka minut. W dalszym ciągu będziemy przyglądać się zapisom karty. Będziemy zastanawiać się nad tym, a tak naprawdę ja będę pytała o to, w jaki sposób bliskość zwierząt w taki widzialny i może nawet mierzalny sposób może wpłynąć na pacjentów. Jestem też bardzo ciekawa, czy mimo braku oficjalnego przepisu zakazującego takich odwiedzin i takich wizyt, szpitale w Polsce są na to gotowe i jak się na to zapatrują.

0: szyfrują. Jeżeli też chcielibyście poznać odpowiedzi na te pytania, to radę mam jedną. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, no i słyszymy się za chwilę w SC Rock. Aleksandra Kalant.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają na naszą antenę. To już jest druga część naszego dzisiejszego spotkania. Ja się nazywam Aleksandra Galant i w dalszym ciągu goszczę doktora habilitowanego nauk medycznych, pana Tomasza Dzierżanowskiego, specjalistę chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, a także kierownika Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wydaje mi się, że pierwsza część naszego spotkania nie mogła pozostawić wątpliwości, że możliwość kontaktu z własnym zwierzęciem, zwierzęciem domowym, ma ogromną wartość, ogromne znaczenie dla chorych objętych opieką paliatywną. Pan doktor tłumaczył, w jaki sposób to wpływa także na takie przeżycie duchowe, wewnętrzne, kwestia bliskości, kwestia spokoju związanego z tym, że my tę bliską istotę mamy obok siebie i wiemy, że nie jest zamknięta w czterech ścianach. To, co mnie zaciekawiło, kiedy czytałam o karcie praw pacjenta, którą pan stworzył, tam są też takie dane stricte medyczne, powiedziałabym twarde medyczne. Bliskość zwierzaków może wpłynąć chociażby na zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.
2: Tak, jest wiele fizjologicznych skutków kontaktu ze zwierzęciem i mimo, że nie są to zwierzęta nasze własne, tylko to są zwierzęta tak zwane terapeutyczne. Najczęściej są to psy, ale mogą to być koty, to mogą być kuce. Często to są alpaki w Polsce.
1: To niezwykłe. Alpakoterapia bardzo zyskała chyba na popularności w ostatnich latach.
2: Oczywiście. Jest nawet dostępna w wielu miastach, także w Warszawie. W hospicjach alpaki są częstym gościem. To mogą być konie, oczywiście. To mogą być mniejsze zwierzęta, króliczki, jak najbardziej są. Zwłaszcza, jeżeli jest to opieka nad dziećmi. Ale takie bardzo częste objawy czy efekty terapii zwierzętami to, jak pani wspomniała, jest obniżenie ciśnienia tętniczego, ale generalnie obniżenie napięcia, napięcia emocjonalnego, a jak napięcia, to także rozluźnienie mięśni. Przecież na tym polega hipoterapia, kładzenie dziecka z porażeniem mózgowym i dziecko się rozluźnia na zwierzęciu, właśnie na kucu. Także mój synek dwulatek po kontakcie z takim kucem zaczął mówić, chociaż się zaciął i nie chciał w ogóle mówić. Myśmy wiedzieli, że potrafi, ale absolutnie. Dopiero po krótkim kontakcie, gdzie rwał trawkę, podawał kucowi do pyszczka. No i to dopiero się zaczęło. Ale także to jest ulga w bólu, ustąpienie duszności. To są bardzo poważne objawy i tutaj stosowanie tych metod pozafarmakologicznych, które uzupełniają farmakoterapię, jest niezwykle ważne. Moim zaskoczeniem na przykład było to, że na co nie liczyłem nigdy, że kontakt ze zwierzętami nawet potrafi doprowadzić do poprawy stanu ogólnego. Pacjentka, która w piątek była w tak ciężkim stanie z nowotworem, widać było, że wchodziła w okres umierania, agonii. Zwykle trwa on 2-3 dni i liczyłem się z tym, że w poniedziałek ja już jej nie zobaczę. Moim zaskoczeniem był jej stan ogólny w poniedziałek, a jedynym powodem nie była jakaś zmiana leczenia farmakologicznego. To oczywiście było robione na najwyższym poziomie, tak jak potrafimy. Tylko to, że odwiedzały ją psy w soboty, w niedzielę. No i uśmiechnięta siedziała na łóżku, więc jak najbardziej. A teraz wyobraźmy sobie, że odwiedza chorego pies czy kot, który jest jego przyjacielem,
1: domownikiem,
2: członkiem rodziny. To do tych efektów jeszcze dochodzi bardzo wiele różnych innych. Przede wszystkim to spełnienie bezpieczeństwa, to, że nic się jemu nie dzieje. Pamiętam łzy w oczach tego wielkiego mężczyzny, nie jednego zresztą, bo wizyty zwierząt, domowników, to jest norma w mojej klinice. I łzy szczęścia, wzruszenia w jego oczach, ale także w oczach pacjentów obok. Ręce się zawsze wyciągają do tych zwierząt. Wprawdzie pilnujemy, żeby tak nie było. Wspomniała pani, że widziała pani zdjęcie, jak kot leżał na pościeli. Nie, to nie do końca na pościeli, bo my zabezpieczamy tą pościel. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to oczywiście nic się nie stanie, po prostu zmienimy pościel. Także to staram się, żeby zwierzę nie wchodziło do łóżka pacjenta. Jeżeli no naruszy, bo nie wie, nie zna przepisów przecież, to też się nic nie stanie. Ale są sposoby, żeby nałożyć dodatkowe prześcieradło, zabezpieczyć leczyć. Wprawdzie transmisja jakiejkolwiek choroby zakaźnej z takiego zwierzęcia domownika na chorego jest znikome, co zresztą podkreślają zalecenia praktyki klinicznej amerykańskie z 2016 roku, to jednak my przestrzegamy tych zasad, chociażby dlatego, że to są warunki szpitalne. Ktoś przychodzi, odwiedza sąsiadka i też nie wchodzi do łóżka pacjenta, prawda? Tylko siada obok, bo to się z zewnątrz chociażby przynosi, czy na łapach zwierzę może coś przynieść, nawet poruszając się po korytarzu szpitalnym. No i oczywiście zadała pani pytanie, jak szpitale się na to zapatrują.
1: To przyszło mi do głowy właściwie od razu, dlatego że sama niedawno odwiedzałam bardzo bliską mi osobę w szpitalu. Muszę powiedzieć, że te szpitale się też bardzo zmieniły. One są często już wyremontowane, bardzo nowoczesne. Natomiast no nadal ten reżim sanitarny, który tam panuje, jakoś trochę gryzie mi się z obecnością zwierząt, nad którymi oczywiście można zapanować. No ale akurat w trakcie tej wizyty pani pielęgniarka zwracała komuś uwagę, że wszedł w kurtce, że nie zostawił jej w szatni, że to się wiąże z jakąś właśnie transmisją zarazków. Tak sobie pomyślałam, jak taka pani by zareagowała, gdyby tutaj wparował pies?
2: Postawy pracowników ochrony zdrowia zmieniają się wraz ze wzrostem świadomości. Pierwszą osobą, która podziękowała mi, pogratulowała drogą mailową po ogłoszeniu w telewizji, jak się rozniosło karta praw pacjenta, którą ogłosiłem, to był rzecznik głównego inspektora sanitarnego, ponieważ to właśnie główny inspektor sanitarny dużo wcześniej ode mnie napisał do szpitali pismo, w których wskazał, że nie ma przeciwwskazań sanitarno-epidemiologicznych do odwiedzin zwierząt, które są własnością pacjentów. Bo proszę zwrócić uwagę, że my żyjemy z tymi zwierzętami. A więc jeżeli jakakolwiek by była tam patologiczna, no nie flora bakteryjna, tylko w ogóle jakieś tam zarazki, to już byśmy byli chorzy. Więc to tak nie jest. My jesteśmy większym zagrożeniem być może dla zwierząt, chociaż też nie aż tak dużym. Więc to trzeba pamiętać, że zwierzę może od nas coś złapać. Pamiętam, jak ogłosiłem kartę praw pacjenta do kontaktu ze zwierzętami towarzyszącymi i już tydzień później szpital bodajże w Legnicy widziałem, doniesienia były, że już też wpuszcza. Teraz ostatnio też widziałem inne szpitale i to po rozum do głowy. Owszem, boimy się różnych epidemii, chorób zakaźnych. Przeszliśmy przez epidemię COVID-u. Są dużo straszniejsze epidemie, jak gruźlicy chociażby, gdzie pojawił się prątki gruźlicy wielolekooporne, czego wcześniej nie było. Więc tego się boimy, ale my mamy dużo gorszą jeszcze epidemię. Mianowicie epidemię samotności. Problemem w Polsce nie jest sama samotność ludzi, tylko epidemia samotności. Ludzi, którzy mieszkają na trzecim, czwartym piętrze bez windy, mają lat 80-70, są uwięzieni w tych mieszkaniach, mieszkają często sami, gdzie sąsiedzi nie znają się wzajemnie. Zwłaszcza mówimy tu o dużych miastach, gdzie mieszkania są kupowane na wynajem, więc tam nawet nie ma stałych lokatorów i część oczywiście są to mieszkańcy, którzy być może mieszkają tam od 40, 50, 60 lat, są już w wieku bardzo zaawansowanym, są samotni, mieszkają na przykład tylko ze zwierzęciem. A obok te wszystkie reszty mieszkania to już się posprzedawało, już to są mieszkania na wynajem, gdzie się wynajmuje lokatorom, czasami na krótki wynajem, czasami na dłuższy. No i nie ma tych więzi, więc mówimy to o samotności. A samotność to jest ogromna choroba naszego społeczeństwa, zwłaszcza w kontekście ryzyka wybuchu konfliktu zbrojnego, wojny, ogarnięcia Polski, nawet wojną hybrydową. Potrzebujemy tej spoistości tkanki społecznej, potrzebujemy ofiarności jednego za drugiego. Tego nie będzie, jeżeli nie spojrzymy, nie rozejrzymy się wokół, nie zobaczymy, kto wokół mnie mieszka, czy jest samotny, czy potrzebuje mojej pomocy, bo kiedy będzie naprawdę prawdziwa bieda, żeby umieć sobie pomóc. My nie musimy być osobami patologicznie samotnymi. Oczywiście powinniśmy być samotnymi, jeżeli wybieramy tą samotność, jeżeli jest ona nam potrzebna do wyciszenia się, do rekolekcji, do medytacji, do rozwoju wewnętrznego. Ale to nie może być samotność z opuszczenia. To jest jeden z trzech, w moim rozumieniu, najgorszych aspektów, które godzą w godność człowieka, zwłaszcza człowieka chorego. Oczywiście pojawiły się głosy osób kompletnie nierozumiejących potrzeb drugiego człowieka, osób twardogłowych, często też nieżyczliwych, że chcą odwrócić uwagę od prawdziwych problemów systemu ochrony zdrowia. To ja się już za głowę złapałem.
1: To nie jest właśnie trochę mieszanie pojęć, mieszanie rzeczywistości?
2: Oczywiście my mówimy tu o człowieku i o miłości. Tak naprawdę mówimy tu o miłości.
1: Wspominał pan, że kiedy ogłosił pan kartę, reakcja pojawiła się dosyć szybko. Wspomniał pan o szpitalu w Legnicy, więc czy tutaj są potrzebne rozwiązania systemowe, czy to są wewnętrzne decyzje szpitali, które rozważą problem różne za i przeciw związane z logistyką? Tak jak pan powiedział, że jednak normy sanitarne, różne rzeczy trzeba pilnować, tych dodatkowych prześcieradeł itd., itd. Słuchając pana, nie mam wątpliwości, że to jest do zrobienia i być może nie jakimś ogromnym nakładem sił i pracy, bo też wszyscy chyba mamy poczucie, że lekarze i pielęgniarki mają jej bardzo dużo. Czy to jest możliwe, żeby to się po prostu już działo, czy my musimy czekać na jakieś zgody, wytyczne płynące chociażby z Sejmu, czy z Ministerstwa Zdrowia?
2: Nie, nie musimy czekać. Możemy to robić. To jest organizacyjnie bardzo proste. Oczywiście oprócz karty na ścianie przy wejściu do mojej kliniki wisi także instrukcja, jak to się wszystko odbywa, że to musi być wcześniej taka wizyta zgłoszona, uzgodniona i musi być wyrażona zgoda kierownika kliniki albo osoby, która jest upoważniona, czyli zwykle lekarza dyżurnego lub pielęgniarki dyżurnej. Dalej, to nie każde zwierzę może być dopuszczone. Nie dopuszczamy wizyt zwierząt, które są uznane w powszechnym mniemaniu jako odrażające albo wzbudzające lęk. Więc tego nie robimy, to przykro.
1: Czyli na przykład groźne rasy psów?
2: Groźne, agresywne rasy psów albo wąż. Na przykład bardzo wiele osób ma pająka, ptasznika. No, na to nie pozwalamy. Są zwierzęta, które wzbudzają odrazę na przykład. No nie u pacjenta, bo on kocha, jest zapatrzony, ale przykro mi, są także dobra wyższe i tutaj chronimy dobra wyższe. Poza tym nie może być wizyt więcej niż jednego zwierzęcia w tym samym czasie, bo jak są dwa psy, one mogą się nie zrozumieć i to różnie może być. Muszą być to zwierzęta czyste, zadbane.
1: Zaszczepione.
2: Można okazać kartę szczepień, chociaż nie trzeba robić czegoś specjalnego, jakiś tam mieć zaświadczeń, bo przecież jak odwiedza kogoś znajomy, to też go nie wysyłamy, że się zaszczepił i nie każemy mu iść tam do lekarza, chociażby po zaświadczenie, że zdrowy jest. Więc nie, tego nie należy i takie zalecenia amerykańskie również według nich nie należy tego robić, bo to jest nadmierne. Co innego zwierzęta terapeutyczne, a tutaj rzeczywiście rygory są bardzo znaczne i tutaj te zaszczepienia, bardzo wiele badania przed, po. Poza tym to nie może chodzić zwierzę od chorego do chorego, bo to też może być przenoszenie zarazków, więc tutaj trzeba odpowiednio, obserwuje się też również takie zwierzęta. Więc my potrzebujemy takiej regulacji. Bardzo wiele mamy aspektów życia społecznego, które wprawdzie nie musiałyby być regulowane prawnie, ale my to robimy, ponieważ gdybyśmy tego nie zrobili, to ludzie, znając naturę człowieka, gdzie człowiek idzie po linii najmniejszego oporu, gdzie człowiek najczęściej dba bardziej o swoje niż o cudze, no to po prostu by naruszał dobra innych. Dlatego też mamy prawo cywilne, mamy prawo również karne. Ale proszę zauważyć, że jak byłby taki zapis w ustawie, to nie byłoby tak łatwo wydawać po prostu regulamin zakaz wstępu zwierząt na terenie szpitala, bo wprawdzie można wyciągnąć i dokonać analizy prawnej i wskazać, że taki przepis jest nieważny co do zasady, bo on narusza prawo wyższego rzędu, prawo człowieka. Więc no nie można tak robić. Istnieją jednakże oddziały szpitalne, gdzie nigdy nie będzie takich wizyt. To są oddziały intensywnej terapii. Te oddziały, gdzie jest obniżona istotnie odporność chorych i to obniżenie odporności jest istotnym czynnikiem, dla którego nie powinno się takich wizyt odbywać. W opiece paliatywnej pacjenci mają obniżoną odporność, ale nie jest to przeciwwskazanie do normalnego życia i do takich odwiedzin. Co innego jest oddział immunologii, to jest oddział hematologii czy tam onkologii, gdzie pacjenci mogą mieć stosowane terapie obniżające odporność, neutropenie, mogą mieć po prostu stosowane cytostatyki. To nie. Tu nie ma w ogóle mowy o tym, ale ja myślę przede wszystkim o trzech rodzajach pacjentów czy szpitali. Po pierwsze, to opieka paliatywna, czyli hospicja stacjonarne i oddziały medycyny paliatywnej. Po drugie, pacjenci, którzy są hospitalizowani w sposób długotrwały, czyli długotrwale przebywający na przykład na oddziałach internistycznych albo w opiece długoterminowej. To są zakłady opiekuńczo-lecznicze na przykład. Ja nie mówię o domach opieki, to nie są zakłady lecznicze, prawda? Ale zakłady opiekuńczo-lecznicze to już są ZOL-e, to już jest opieka długoterminowa. I trzecia grupa to są szpitale psychiatryczne, gdzie brak takiego kontaktu ze zwierzęciem może wręcz pogarszać stan psychiczny chorego. Więc tutaj żadna farmakologia wtedy nie będzie skuteczna.
1: Przyznam szczerze, że kiedy mówił pan o tych przepisach, ja uświadomiłam sobie, że często w sposób może nie tyle bezrefleksyjny, bo ja nie zarzucam nikomu bezrefleksyjności, sobie również bardziej chodzi o to, że tak się utarło, że w miejsca związane z leczeniem, medycyną, po prostu zwierzęta się nie pojawiają. Nie wiem, do apteki też nie można wejść z psem, są poprzeklejane naklejki z przekreślonym pieskiem i wydaje mi się, że wielu z nas i wiele z nas nawet nie pomyślałoby o tym, żeby z psem wejść do szpitala, tak odgórnie mając poczucie, że tego nie wolno robić. Ja pamiętam, że kiedy kilka lat temu byłam w szpitalu, ustaliłam z moim chłopakiem, na którą stronę wychodzą okna sali, w której przebywałam, i on z moim psem wędrował tam, bo ja bardzo za nią tęskniłam, naprawdę bardzo za nią tęskniłam.
2: A muszę pani powiedzieć, jak bardzo pani tęskniła?
1: Jeszcze wtedy to była moja, że tak powiem, jedyna miłość, bo nie było jeszcze mojego synka, no to ja wtedy za takie wciśnięcie nosa w to futerko, to bym wszystko oddała.
2: Właśnie, a dla wielu jest to właśnie takie jedyne.
1: Ja zupełnie rozumiem, że ta bliskość, tak jak mówił pan o miłości bezwarunkowej, że pies się nie obrazi, pies też nigdy nie oceni i nigdy nie zdradzi żadnej tajemnicy, dlatego bardzo wierzę w to, mimo że nie mam podstaw naukowych, nie znam podstaw naukowych, nie mam też takich narzędzi, natomiast bardzo wierzę w to, że obecność po prostu może bardzo pomóc. O wpływie bliskości zwierząt, tych zwierząt towarzyszących, z którymi mieszkamy, które mieszkają z nami, rozmawiam dzisiaj z panem doktorem habilitowanym nauk medycznych Tomaszem Dzierżanowskim, specjalistą chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, a także kierownikiem Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Za moment trochę odejdziemy od głównego tematu rozmowy, mianowicie od zwierząt i wpływie ich bliskości na nasze samopoczucie, na nasz dobrostan, bo myślę, że to jest taka wyjątkowa, unikatowa okazja, żeby porozmawiać o medycynie paliatywnej. Umówmy się, to jest taki obszar, o którym niechętnie rozmawiamy, o którym boimy się rozmawiać, który przez to wydaje się obcy, nieprzystępny, trochę groźny. Być może dzięki tej rozmowie dowiemy się więcej, może przestaniemy się bać. Tym bardziej zachęcam was do tego, żeby pozostać z drogowskazami i z Eską Rok. I wierzę, że usłyszymy się już za kilka minut. Aleksandra Galant.
0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Dorosłe osobniki osiągają wagę nawet do 70 kg.
4: Bo nasza kapibara to jest troszkę cięższa.
5: Właśnie to, nasza kapibara po 9 przyjdzie dzisiaj do państwa.
4: Tak, tak jak go szacuję na oko, to myślę, że jednak ma powyżej 7 dych. Dwa razy w roku liczą kozice w Tatrach. 786 kozic jest.
5: Co to za fucha jest, drodzy państwo, liczenie kozic? Ale wyobrażasz sobie tych, którzy liczą barany? Szósty baran,
6: siódmy baran.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
13: A może
7: że twój wymarzony samochód już na ciebie czeka. Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
13: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Reklam.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz trzeci. Po raz trzeci się przedstawię. Nazywam się Aleksandra Galat i dzisiaj w Drogowskazach goszczę pana doktora habilitowanego nauk medycznych, pana Tomasza Dzierżanowskiego, który jest specjalistą chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, a także kierownikiem Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Głównym tematem, który był powodem, dla którego ja zaprosiłam mojego gościa dzisiaj do studia, to jest karta praw pacjenta do kontaktu ze zwierzęciem towarzyszącym. Wydaje mi się, że na ten temat powiedzieliśmy sporo. Oczywiście nie wszystko, więc zachęcam was do tego, żebyście sobie temat zgłębili już na własną rękę. Natomiast drugi wątek, który się wyłonił jako nieodzowny element obecności naszego gościa, dlatego że to jest jego specjalizacja i praca, to jest medycyna paliatywna. Trochę poszukałam informacji. W 2023 roku ponad 105 tysięcy pacjentów korzystało z opieki lub leczenia paliatywnego i w tamtym również roku, to są chyba najświeższe badania, przynajmniej najświeższe, do których udało mi się dotrzeć. W tym obszarze pracowało 7 tysięcy pielęgniarek, 2 tysiące fizjoterapeutów i 3 tysiące lekarzy. To jest pytanie, wydaje mi się, uruchamiające lawinę, ale pozwoli pan, że ja je zadam. Jeżeli mówimy o 100 tysiącach pacjentów, czy mamy wystarczającą liczbę specjalistów, i to zarówno mówię o lekarzach, jak i o fizjoterapeutach, pielęgniarkach, wszystkich osobach, które tę pomoc świadczą?
2: To jest trudne pytanie. Oczywiście w tej chwili myślę, że największym problemem opieki paliatywnej w Polsce jest brak kadr. Wspomniała pani redaktor, że pracuje 3 tysiące lekarzy, ale trzeba pamiętać, że z tych 3 tysięcy lekarzy tylko 600 to są specjaliści medycyny paliatywnej. Pozostali lekarze są to albo specjaliści innych specjalności, albo w ogóle bez specjalizacji. Poza tym trzeba pamiętać, że większość z nich pracuje tylko na fragment etatu i medycyna paliatywna jest kolejnym miejscem pracy, drugim lub trzecim, a nawet czwartym, dodatkowym. Często są to osoby, które przychodzą do medycyny paliatywnej w wieku 40-50 lat, czyli wtedy, kiedy przychodzi podsumowanie połowy życia, ten kryzys, jak to się mówi, kryzys połowy życia, kryzys wieku średniego, gdzie człowiek zadaje sobie pytanie, no tak, jestem już specjalistą, wiem, że umiem, czuję się świetnie w swojej specjalizacji, ale czegoś mi brakuje. Mianowicie brakuje mi podzielenia się swoim człowieczeństwem, wypełnienia mojej misji, jaką jest moje życie. Ludzie, zwłaszcza lekarze, ale i też pielęgniarki, chcą nadać znaczenie swojemu życiu, swojej misji bycia lekarzem, bycia pielęgniarką, psychologiem, fizjoterapeutą. I dlatego też podejmują się wielkiego zadania. Opieka paliatywna może odstraszać. Jest bardzo wiele też mitów, ale też sam temat umierania i śmierci nie jest przyjemny. Jest czymś, co może przerażać. Natomiast jeżeli się nosi w sercu ten ładunek nuklearny, jakim jest zwykła, niepodszyta niczym miłość człowieka do człowieka, to choćby człowiek się bardzo bał, to zrobi to. I później okaże się, że to się da. Że oczywiście trzeba dbać o siebie, my wiemy jak robić, żeby odzyskiwać zasoby wewnętrzne, żeby pokonać swój lęk przed śmiercią. Ja też się bałem śmierci, boję się śmierci w sensie takim, że może nie samej śmierci mojej własnej, ale pewnych aspektów. Bardzo bałem się kiedyś, może nie tyle bałem, ale nie lubiłem wchodzić do pomieszczenia, do chłodni, gdzie musiałem stwierdzić śmierć już pacjenta, który od kilku godzin tam leżał. Bałem się dotknąć zimnego ciała. No bałem się, ale ja sobie to przede wszystkim zwerbalizowałem to, powiedziałem sobie to na głos. A więc jeżeli już człowiek sobie uświadomi, następnie przyzna się przed sobą, że się czegoś boję, to jestem w stanie na tym zapanować. Osoby, które się zajmują opieką paliatywną, to są osoby wielkiego serca zwykle. To są wspaniałe pielęgniarki, to są opiekunki, to są prawdziwi bohaterowie. W mojej klinice medycyny paliatywnej, jak wchodzę, to jest uśmiech od ucha do ucha, od początku, od pierwszego dnia. Wszyscy są życzliwi względem siebie i względem chorych. Są opiekunki, których jedynym zadaniem jest pielęgnacja chorego i nic codziennie nie robią, tylko tą niewdzięczną pracę zmieniania pieluch, czyszczenia, przepraszam za kolokwia, szorowania tyłków. To jest może niewdzięczne, ale to są osoby, to są anioły. No robią coś, za co im prawie nikt nie podziękuje, oprócz może szefa, który to dostrzega, tak? I który zna wszystkie opiekunki po imieniu i z wszystkimi się przywita i podziękuje. A tak, nie mają co liczyć ani na wielkie zarobki, ani na wielką satysfakcję, a jednak to robią. Pielęgniarki, które poświęcają, mogą znaleźć pracę, bo pracy dla pielęgniarek jest wszędzie mnóstwo. Ale dlaczego idą do tej bardzo trudnej pracy? Bo właśnie wiedzą, że to jest moje miejsce, jak mówię, to jest moje miejsce, tutaj mogę naprawdę pomóc. Chociaż zarobki są takie same i tu, a często w opiece paliatywnej są mniejsze. Lekarze tak samo. W każdej innej specjalizacji zarobią więcej. W każdej innej, a nawet jeżeli nie mają specjalizacji, pójdą na SOR, zarobią w przypadku moich zarobków, od razu powiem, 4-5 razy więcej lekarz bez specjalizacji zarobi.
1: Ja od początku naszej rozmowy zresztą powiedziałam o tym, kiedy na moment pożegnaliśmy się z naszymi słuchaczkami i słuchaczami, że ja chyba jeszcze w swoim życiu nie spotkałam osoby, która z takim opanowaniem i niewysilonym spokojem opowiada o tym, czego wydaje mi się, że my wszyscy jako społeczeństwo, i to chyba mogę powiedzieć globalnie, po prostu się boimy. Temat odchodzenia, żegnania się, on nie jest w żaden sposób oswojony. To znaczy oswojone może jest melodramatyczne umieranie w filmach. Natomiast kiedy dotyczy to nas, osób naszych najbliższych, osób w ogóle w naszym otoczeniu, pamiętam jak kilka lat temu w innym miejscu pracy zmarł mój kolega. Ja nie pracowałam z nim jakoś bardzo blisko, ale go znałam. I sama świadomość tego, że ten człowiek był tutaj wczoraj, a dzisiaj już go nie ma, jest absolutnie obezwładniająca.
2: Nawet w filmach ten temat nie jest oswojony, bo śmierć w filmach bardzo często jest to taki licznik zabitych i to nie jest śmierć faktyczna. W większości filmów jest to po prostu element jakiejś takiej gry, którą zresztą bardzo często filmy te są przekładane na gry, gdzie się eliminuje przeciwnika. I ta śmierć jest nierzeczywista, gdzie nie ma wejścia w życie, kim był ten człowiek, który zmarł. Nie rozpatrujemy tego. To jest nikt bliski dla nas. Najczęściej właśnie w filmach giną ci, co nie są dla nas bardzo bliscy i nie musimy ich żałować. A wręcz odwrotnie, nie żałujemy ich. Natomiast w życiu człowieka śmierć w naszym społeczeństwie, nie tylko w naszym, jest tabuizowana. Jesteśmy społeczeństwem, które faworyzuje młodość, jest kult młodości, kult transakcji. Tak długo utrzymuje relacje i jak długo ty coś mi dasz, ja też tobie dam coś za coś. Utylitarności, utylitaryzmu. Tak długo jestem wart, moje życie jest warte, dopóki mogę korzystać z życia. Przecież Viktor Frankl, ten wielki psychiatra i ten, który stworzył logoterapię i napisał książkę Człowiek w poszukiwaniu sensu, on powiedział, że nawet życie pozbawione wszelkich przymiotów ludzkości ma sens. Takie, nawet takie życie ma sens, bo jeżeli życie ma mieć jakikolwiek sens, to musi go mieć także cierpienie i umieranie. Życie bez nich jest bowiem niekompletne. Dlatego też, jeżeli spojrzymy na nasze nawet życie, w którym umieranie jest po prostu częścią życia, to nie jest zaprzeczenie. Śmierć nie jest zaprzeczeniem życia. Śmierć jest elementem życia. Tylko człowiek, który żyje, umiera. Proszę zauważyć. I też śmierć nie jest momentem. Ona jest dysocjowana, jak mówimy. Ona trwa przez jakiś czas. Więc medycyna paliatywna, jak wspomniałem wcześniej, zmierza do tego, żeby uczynić życie człowieka jak najlepszym. Mówimy o tym, żeby jego jakość życia była optymalna. To jest takie suche, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby żył bez zbędnego cierpienia, bo my nie zabierzemy całego cierpienia. My możemy je sprowadzić tylko do stopnia dającego się znieść, ale przecież nie zabierzemy tego ostatecznego cierpienia wynikającego z pytania, dlaczego muszę umierać? Czy jak umrę, to jest już koniec? Czy coś po śmierci istnieje? A jeżeli istnieje, czy spotka mnie kara? W takich kategoriach rozmawiają, to rozmawiają nie z psychologiem czy z kapelanem, tylko z lekarzem czy z pielęgniarką czasami. A więc staramy się, żeby to życie było piękne, bo my przecież możemy być piękni. Pani redaktor, pokażę pani piękne zdjęcie, ale gdyby pani nawet zamknęła oczy, czy słuchacze będą to widzieli. To jest róża, czerwona, piękna róża. Na tle ściany porośniętej bluszczem. Ta piękna róża zakwitła w grudniu w moim ogrodzie. Potem przyszła burza śnieżna i pokryła tą różę płatkami śniegu. Wtedy zobaczymy, że jest jeszcze piękniejsza. I wtedy zrozumiałem, że to jest bardzo dobry symbol opieki paliatywnej, bo przecież nawet w grudniu życia możemy zakwitnąć. I co więcej, możemy być piękni. Nawet w ostatnich dniach życia. Te ostatnie dni życia mogą być najpiękniejszymi dniami naszego życia. Najlepiej spędzonymi być może nawet. Co więcej, w naszym życiu zdarzają się burze, burze śnieżne i one przemijają. Co z nami zrobią, w dużej mierze zależy od nas. I to, co my robimy, pomagając osobom śmiertelnie chorym, to staramy się, żeby były jak ta róża, którą nazywam różą śnieżną, która jest symbolem naszej kliniki, żeby była taka piękna. Nieważne, czy zostanie jeszcze tydzień życia, czy dwa tygodnie. Dlatego na przykład mamy akcję Beauty Day. Co miesiąc w jeden dzień przychodzą prawdziwe specjalistki wizażystki, nie wiem jak to się nazywa, od makijażu, od stóp, od rąk, od paznokci. Prawdziwe, profesjonalne fryzjerki. No i oczywiście szykują te nasze pacjentki. No można by powiedzieć, ale dlaczego tak robić? No bo przecież kobieta, która nawet jeżeli jest chora, nawet jeżeli jest śmiertelnie chora, nawet jeżeli jej pozostało dalej dwa tygodnie życia, dalej jest kobietą, dalej chce być piękna, chce pięknie wyglądać, chce, że jeżeli ktoś się odwiedzi, żeby miała włosy zrobione, przecież bardzo wiele się, no jak ja wyglądam, no nie chcę, żeby ktoś mnie odwiedzał, bo jak ja się pokażę. Często bardzo ważnym powodem cierpienia jest utrata aparycji. Ciało często wygląda jak taki szkielet obciągnięty taką pergaminową, żółtą skórą. Kto chce się tak zobaczyć? Kto chce się pokazać właśnie z takimi niezrobionymi paznokciami czy włosami? No i jaki jest efekt tego? Oczywiście i pacjentki aż piszczą z radości, aż no, łzy wzruszenia, ale rodziny, które to zobaczyły, pamiętam taką sytuację, że się popłakali. No jak to możliwe, żeby coś takiego robić? A więc są tacy ludzie wspaniałego serca. Oczywiście i pacjenci mówią, dlaczego tylko kobiety? My też chcemy, więc oczywiście Beauty Day obejmuje absolutnie też facetów. Oczywiście, że tylko chcą, mają robione. A co? I właśnie na tym polega życie. Nieważne, ile nam zostało. Ważne, jak przeżyjemy to życie. I proszę zobaczyć, że osoby, które są śmiertelnie chore, one w pewnym sensie są bogatsze od nas o pewną wiedzę. Mianowicie one wiedzą już. One już wiedzą. Dla nich ta śmierć przychodzi i ona jest namacalna, a przede wszystkim wiedzą, że tych dni nie jest dużo i każdą chwilkę cenią. Planują, jak ją spędzić. Nie będą trwonili. A my żyjemy przez całe życie bardzo często, jakbyśmy mieli nigdy nie umrzeć i nie cenimy tych chwil życia. To, co najpiękniejsze jesteśmy w stanie zrobić, to przede wszystkim się spotkać z drugą osobą, żebyśmy nie byli sami samotni, żebyśmy nie byli tłumem osób samotnych.
1: Chyba nie byłabym w stanie wymarzyć sobie piękniejszego zakończenia i piękniejszej puenty tej rozmowy, zwłaszcza, że w dalszym ciągu patrzę na tę śnieżną różę, którą nasz dzisiejszy gość wyświetlił w swoim telefonie. Doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Dzierżanowski, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, a także kierownik Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, był dzisiaj waszym i moim gościem. Chciałam powiedzieć, że podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem, ale myślę, że podzielił się czymś znacznie ważniejszym, mianowicie przeżyciem, refleksją, świadomością dotyczącym nie tylko procesu odchodzenia, a powiedziałabym przede wszystkim życia, które po prostu należy doceniać. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękuję.
1: Jak słyszeliście, skończyłam naszą rozmowę dosyć nagle, ale to dlatego, że sama jestem bardzo poruszona tym, co padło w trakcie tego spotkania. Tym bardziej zachęcam was do tego, żeby zajrzeć na nasze kanały na Spotify, na YouTubie i odsłuchać tej rozmowy raz jeszcze. Niezależnie od tego, czy temat medycyny paliatywnej was dotyczy lub nie, myślę, że te rozważania mają bardzo uniwersalny charakter i mogą pomóc w bardzo wielu życiowych sytuacjach. Zapraszam was także na naszego drogowskazowego Facebooka, gdzie znajdują się informacje o kolejnych planowanych przez nas wydaniach. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ta rozmowa i wszystko, co w jej trakcie padło, zostaną z wami trochę dłużej. No i wierzę także, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Autopromocja. Melina. Melina.
1: S-Rock. Tomasz Raczek.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego uprawiałeś tak konferencjerkę?
3: No, aż tak nie było, ale no coś w tym duchu było. Ciu, tak? Ciu? Byłem konferencjerem, oczywiście. Byłem złośliwy kolega, który był krytykiem w innym tygodniku, zamieścił w relacji z Sopotu jeszcze takie zdjęcie, jak zapowiadamy, i było podpisane Tomasz Raczek, były krytyk teatralny, obecnie konferencjer.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Reklama.

0: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Jak w gorący sposób chcielibyście nas namówić i przekonać do tego, że bilety należą się wam?
2: Ziętara, proszę cię bardzo, gorący sposób o bilety na Rakowiznę.
3: Panie Waldku, ale pan nie zrozumiał zadania. Pan miał przekonać nas, a nie Ziętarę. Czujesz w ogóle to? 275 razy w jakimś miejscu, 275 razy w Rowach, 275 razy w Giżycku, na przykład masakra jakaś, nie?
1: No, ale co, że w Rowach się spać?
3: Że w miejscowości, a państwo?
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.